0: Radio Centrum. Radio na wakacje.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
0: Pogoda na dziś.
2: Od rana już ciepło, no i do tego wszystkiego niebo prawie bezchmurne. Tak będzie przez większą część dnia. Na koło południa może być troszkę delikatnie więcej chmur. Ale to, co dzisiaj na słupku rtęci, może nas trochę przerazić. 34 stopnie maksymalnie, teraz 18, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych i północno-wschodnich.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Właśnie minęła
2: 6.
3: Radio Centrum.
0: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Kolejna fala upałów, miejscami nawet do 40 stopni. Dożywocie grozi 18-latkowi, który zaatakował nożem we Wrocławiu. Zajrzymy też na zmienioną i to bardzo ulicę Złotą w Warszawie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prawie cała Polska objęta jest dziś ostrzeżeniami przed upałami. Prawie cała, z wyjątkiem samej północy kraju, bo tylko tam będzie poniżej 30 stopni. A już od południowych Mazur i Kujaw, dalej na południe, tym goręcej. W centrum 34 stopnie, w górach 36. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego, średniego i trzeciego najwyższego stopnia. To znaczy, że w tych miejscach z pewnością będą ekstremalne upały. A to nie koniec, bo jutro ma być jeszcze goręcej, mówi Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW.
5: Części aktualnych prognoz oraz modeli numerycznych nie można wykluczyć, że temperatura miejscami zbliży się do 40 stopni. Najwyższe wartości odnotujemy w centrum, na południu,

0: modyfikację i może zagrażać bezpieczeństwu pozostałych samolotów. Prokuratura złożyła wniosek do sądu o tymczasowy areszt dla 18-letniego obywatela Ukrainy oskarżonego o próbę zabójstwa 30-letniej kobiety. Grozi mu dożywocie. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, mówi Jakub Dłubacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu.
1: Poprzez atak nożem, zadanie ran kłutych w newralgiczne części ciała, w tym w okolice szyi, klatki piersiowej, podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.
0: Służby nie zdradzają motywów sobotniego ataku. Stwierdzają, że poszkodowana złożyła zeznania, wczoraj miała opuścić szpital. W Krakowie oficjalnie rusza kampania przed przedterminowymi wyborami na prezydenta miasta. Jako pierwsza komitet wyborczy zarejestrowała kandydatka partii Razem, Aleksandra Owca. Zapowiada, że chce Krakowa z dostępnymi mieszkaniami i sprawnym transportem publicznym. Wsparł ją przewodniczący Razem, Adrian Zandberg.
2: Tam, gdzie inni, sponsorowani przez lobbystów, deweloperów, będą mieli wielkie pieniądze, tu będzie kampania po stronie zwykłych ludzi, normalnych ludzi.
0: Wybory na prezydenta Krakowa 27 września. Wielka metamorfoza w centrum Warszawy. Otwarto dla mieszkańców ulicę Złotą. Zniknęły samochody i tunel, a w ich miejsce pojawiły się nowe drzewa i ławki. To kontynuacja naszego planu, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
3: Zazieleniamy całe ścisłe centrum. Widzicie każdego dnia efekty na placu centralnym, który jest za moimi plecami. Oddajemy ulicę Warszawy w ręce mieszkańców.
0: Na ulicę Złotą wjechać będą mogli tylko mieszkańcy i przedsiębiorcy prowadzący tam działalność.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Intensywnie od samego rana zapowiada się ten dzień, jeśli chodzi o pogodę, a mam nadzieję, że znajdziecie trochę wytchnienia w różnych sprawach związanych z tym dniem. 4 sierpnia w kalendarzu jest wtorek i jest poranek, Międzynarodowy Dzień Pantery Mglistej, a tak jakoś przełożyło się to troszeczkę na różne warunki na drogach, bo może się okazać, że tu i tam gdzieś zobaczycie w okolicy, że mgły i zamglenia. 4 minuty po godzinie 6, a my tutaj przecieramy oczy i już na pełnym gazie jedziemy, jeśli chodzi o to, co przed nami. To oczywiście pełno muzyki, ale także informacje z regionu, z kraju, ze świata. No jesteśmy na bieżąco z wami. Co w regionie u was na drogach? Zawsze możecie facebookowy profil Radia Centrum wykorzystać do tego, żeby do nas pisać. No jest jeszcze szansa, żeby zostawić wiadomość głosową. A do tego wszystkiego jesteśmy tu i teraz. Przede wszystkim Grażyna Marciniak. Dzień dobry, cześć, o poranku. No i ten kierunek, który obraliśmy.
4: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Wakacyjne tematy w kolorowej prasie, 14 minut po godzinie 6. Wakacyjne, to znaczy no ci, którzy są znani i ich twarze znani są z różnych dziedzin życia. Okazuje się, że nie mają spokojnych wakacji, bo zawsze paparazzi gdzieś ich uchwycą, no i oni potem muszą się oglądać na tych swoich pierwszych stronach. Ale tak jest, jeśli chodzi o prezydentów, letnie rozkosze prezydentów. Kwaśniewski na łódce, Andrzej Duda w jakimś aucie, cieszy się jazdą, jazdą cieszy się Duda w Porsche. No i pierwszy na świecie pokonał wpław Bałtyk. Oto takie mniejsze literki, ale można by było większymi. Za to też oczywiście ślub, nie wiem, tygodnia, miesiąca, 500 000 złotych za ślub roku, jak się okazuje. Rafał Brzozowski i piękna Helena nie żałowali pieniędzy na atrakcje i poprawiny. Ja to wszystko cytuję, bo wy tak sobie to filtrujcie powoli. Najpiękniejsza Polka, Wiktoria Ptak, została Miss Polski 2026, więc jesteśmy już tutaj na bieżąco, co się dzieje. Więc w zasadzie to chyba warto sięgnąć po pierwszą kawę i zająć się tym, co u nas.
1: Radio Centrum.

22 minuty po godzinie 6, 6.30 wyjedziemy na drogi i między innymi przypomnimy o tym, kto może korzystać z przywileju tankowania troszeczkę mniej na stacjach. Chociaż taki plus, bo ciągle tylko mówimy o tym, że tu drożej, a może jest taka szansa, żeby troszeczkę wykorzystać możliwości, żeby na przykład było 10 groszy taniej. No, nie każdemu się uda, ale są tacy, którzy nawet o tym nie wiedzą.

0: Minęła 6.30.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także od wału staromiejskiego.
3: Informacje dla kierowców.
0: Dzisiaj warunki do jazdy trudne, jeśli chodzi o koncentrację, bo będzie upał. Już od rana to czuć, już widać, słońce intensywnie wstaje, no i będzie nam dawało czadu w ciągu dnia. No ale jeżeli chodzi o to, co przed nami, to pamiętajcie o utrudnieniach związanych z remontami. Dzisiaj zostanie wprowadzony całodobowy ruch wahadłowy na odcinku od Łódzkiej 263, to w Kaliszu, do skrzyżowania z ulicą Kościelną oraz ulicą Jana Pawła II. Tam gdzieś już się czają pachołki, więc uważajcie. A w pierwszym etapie tego ruchu wahadłowego mogą wystąpić ograniczenia w dojeździe do posesji w Zdunach, przy ulicy Kaliskiej, przy numerach 25, 27, 29 i 31. Będzie taka droga tymczasowa udostępniona, ale o ograniczonej szerokości, dlatego tam proszeni są kierowcy, żeby nie parkować aut. Utrudnienia na Górnośląskiej oznaczone pachołkami, tutaj wymiana kostki brukowej na przystankach po obu stronach w okolicy Serbinowskiej. Złota na odcinku jest jednokierunkowa, remonty od ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. W remont również na trasie Kalisz-Opatówek, Krewa 12 i tutaj brak oznakowania poziomego, podłużny uskok na całej długości. Uważajcie, można objechać przez Płokinie albo Szały. W Ostrowie remont wrocławskiej jeszcze przez kilka miesięcy od ronda bankowego do ronda miast partnerskich, przebudowa Laduchowskiego i jeszcze w kierunku Krotoszyna jedziemy krajową drogą numer 36, odcinek Zacharzew-Lamki-Łąkociny. Tutaj też utrudnienia w ruchu, wahadło i ograniczenie prędkości.
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Jeśli chodzi o wysokie ceny paliw na stacjach, to czasami są organizowane w wakacje różne promocje. Taki krajobraz drogowy, jeśli chodzi o te różne akcje. Za to jest grupa kierowców, którzy niezależnie od pory roku czy konkretnej promocji mogą liczyć na tańsze tankowanie. I czasem seniorzy nieświadomie przepłacają na stacjach, kiedy mogą tankować taniej, bo istnieje taka grupa. Chodzi o kartę dużej rodziny. Powszechnie uważa się, że ten system zniżek i dodatkowych uprawnień przysługuje tylko wielodzietnym rodzinom, przynajmniej trojgiem dzieci, z niepełnoletnimi dziećmi. A okazuje się, że posiadaczami karty mogą zostać też rodzice trojga i więcej dzieci, którzy już je wychowali. Więc niezależnie od tego, jaki wiek mają te dzieci, to otwiera możliwość założenia karty również przez seniorów. Więc może warto podpowiedzieć komuś, kto tego nie wie, żeby z tego skorzystał.
4: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Którego dnia to taki moment, kiedy warto pomyśleć o tym, że dzisiaj upały, jeżeli chodzi o jakąś aktywność, to lepiej zacząć w godzinach porannych, a w ciągu dnia troszeczkę uspokoić ten nasz intensywny wysiłek. Dzisiaj do tego ostrzeżenia drugiego stopnia o upałach w województwie wielkopolskim dla 23 powiatów, m.in. Raczyńskiego, Kalickiego, Kępińskiego, Krotoszyńskiego, Ostrowskiego, Ostrzeszowskiego i Pleszewskiego, czyli tutaj do 34 stopni. W nocy temperatura od 18 do 22. Doszło też ostrzeżenie trzeciego stopnia o upałach. Najcieplej będzie w powiatach kępińskim i ostrzeszowskim. Dzisiaj od 33 do 35 stopni, więc weźcie to pod uwagę.
1: Reklama.
2: Zakupy tylko w Społem. Pacific Granola Fitness Crunchy Oats lub Quinoa 300 gramów za 8,99. Wybierz Społem.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Reklama.
5: Dzień dobry z Kalisza.

0: urodzeni.
1: 14 minut do godziny 6, do 7 już. O, czas bardzo szybko płynie. No i sprawdzamy, kto urodził się 4 sierpnia. Wśród tych znanych osób jest wielka postać muzyki. Louis Armstrong, amerykański trębacz, wokalista, jeden z największych, jeżeli chodzi o legendy jazzu. 1901 rok. 1904, Witold Gombrowicz, pisarz i dramaturg, między innymi autor Ferdy Durkę, ale też i Transatlantyk. No i dzienniki. Można po dzienniki sięgnąć na przykład na wakacyjną lekturę. Barack Obama, amerykański polityk, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, 1931 rocznik. 1981 to Meghan Markle, była aktorka, żona księcia Harry'ego. 1983 Mariusz Wlazły, mistrz świata z reprezentacją Polski, to był 2014 rok, ale ten skład pamiętają wszyscy. Jeden z najwybitniejszych polskich siatkarzy, mamy ich teraz wielu i naprawdę warto się nimi chwalić, no i oczywiście gratulować, bo forma niesamowita i ostatnio ten mecz ze Stanami to wow, było coś, zresztą nie tylko wtedy. A urodzeni 4 sierpnia są bardzo sympatyczni, są wytrwali, nie poddają się przeciwnościom, do tego wszystkiego jeszcze potrafią ciężko pracować, więc sukces murowany. Lubią czasem wystawny tryb życia, imponują im osoby wykształcone i bogate, sprzyja im szczęście w zdobywaniu wysokiej pozycji społecznej, ale nie zazdroszczą innym, więc bardzo dobrze, mogą wiele skorzystać też dzięki pomocy osób wyżej postawionych, w miłości za to nieco nieśmiali, to nie są tacy przebojowi, ale wierni i bardzo oddani swoim bliskim i swojej rodzinie. Szczęśliwa cyfra dla urodzonych tego dnia to 3, kamień szlachetny bursztyn, a sprzyjający znak zodiaku
2: kozior, rożec.
1: Wszystkiego najpiękniejszego dla was, no i oczywiście spełniajcie marzenia.

0: Przedziwne mogą być formy uwielbienia. Marilyn Monroe w tym roku skończyłaby 100 lat. Nietypowy hołd złożył jej włoski artysta rolnik. I o tym opowiemy w wiadomościach o 7 na antenie Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: A coś bliżej nas. Rząd jest blisko decyzji o obniżce cen paliw na koniec wakacji. Szczegóły już o 7.
2: Reklama.
3: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
4: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny, telefon 502 722 722. Telefon 502 722 722.
5: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: Od teraz możemy spodziewać się, że będzie intensywniej, bo 20 stopni, ale temperatura może wzrosnąć do 34, a w powiatach kępińskim i ostrzeszowskim ostrzeżenie aż 3 stopnia o upałach, tu od 33 do 35 stopni. W nocy, te tropikalne noce od 18 do 22, a wiatr jest dzisiaj niekorzystny, wiatr na ogół słaby, zmienny, głównie z kierunków wschodnich.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Właśnie minęła 7. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Rząd coraz bliżej decyzji o obniżce cen paliw na koniec wakacji. Upały we Włoszech zagrażają elektrowniom. Polska jest bezpieczna. Marilyn Monroe w tym roku skończyłaby 100 lat. Nietypowy hołd złożył jej włoski artysta-rolnik. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Benzyna w drugiej połowie sierpnia może stanieć o około złotych.

0: Magdalena Roman z prokuratury w Trzciance.
1: Badania, które miał przeprowadzone po przyjęciu do szpitala, nie wykazały ani środków odurzających, ani alkoholu. Niemniej jednak myśmy procesowo w dniu zdarzenia zabezpieczyli również krew od podejrzanego, ale w dalszym ciągu oczekujemy na wyniki badań.
0: 20-latkowi grozi dożywocie. Powiedział, że żałuje tego, co się stało. Znowu ponad 40 stopni na południu Europy. We Włoszech władze wydały czerwony alert, który oznacza zagrożenie dla zdrowia obywateli. Włosi szukają ochłody w jeziorach i rzekach.
2: Nad rzeką zawsze wieje nieco silniejszy wiatr i jest tu przyjemnie. Ale żeby uciec przed upałem, trzeba wybrać się gdzie indziej. Na pewno nie do Rzymu.
0: Upały we Włoszech dają się we znaki także turystom.
3: Próbujemy po prostu przetrwać. Jeździmy taksówką, bo w taksówce jest klimatyzacja, a w transporcie publicznym jej nie ma.
0: Przez upał wysycha Dunaj. Węgrzy planują z tego powodu wyłączyć swoją elektrownię jądrową PEX, której reaktory są chłodzone przez rzekę. Polsce nie grozi blackout, zapewnia minister energii. Polskie elektrownie również używają wody z rzek do chłodzenia turbin, ale jak mówi ekspert do spraw energetyki Jakub Wiech z podcastu Elektryfikacja, nasz kraj robi dużo, by odpowiedzieć na zagrożenia i nie dopuścić do niedoborów prądu.
4: Elementem tej odpowiedzi jest na przykład transformacja energetyczna. Budujemy dużo mocy, które nie potrzebują chłodzenia, fotowoltaikę. Dzięki temu odciążamy nasze elektrownie węglowe, więc nie grozi nam już to, co groziło nam 11 lat temu. Budujemy też wiatraki na lądzie i na morzu. Zwłaszcza te na morzu są teraz szczególnie ważne, bo na morzu warunki wiatrowe są lepsze niż na lądzie i dzięki temu możemy ten system też podtrzymywać.
0: Minister energii mówi, że Polska dysponuje teraz nadwyżką energetyczną. Jeśli to będzie konieczne, wesprze Węgry w kryzysie energetycznym. A zaglądamy jeszcze do Włoch. Tamtejszy artysta uczcił Marilyn Monroe pługiem i traktorem. Dario Gambarin namalował jej gigantyczny portret traktorem na polu pod Weroną. Zostawił na ziemi tysiące idealnie wyoranych linii. Dzieło ma powierzchnię prawie 4 boisk piłkarskich, a niebieskie oczy gwiazdy powstały z rozłożonej na polu folii. Marilyn Monroe miałaby w tym roku setne urodziny.
5: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Magdalena Fręch i Magdalinet awansowały do drugiej rundy tysięcznika w Toronto. Fręch pokonała francuskę Leolie Jean-Jean 7-5-6-3, a Linet Kanadyjkę Carol Zhao 4-6-6-1-6-4. Ta pierwsza w drugiej rundzie zmierzy się z rozstawoną z trójką Amerykanką Jessicą Pegulą, a ta druga z jej rodaczką rozstawoną z numerem 13 Iwą Jowicz. Grę od drugiej rundy zaczną Iga Świątek i Maja Chwalińska. Obie zagrają dziś wieczorem. Świątek z Czeszką Sarą Bejlek, a Chwalińska z Australijką Talią Gibson. Pogoń Szczecin wygrała na wyjeździe z Krakowią 2-0 na zakończenie drugiej kolejki Ekstraklasy. Oba gole padły w drugiej połowie, na jej początku i w doliczonym czasie, mówi nowy trener portowców Oscar Garcia. Jestem bardzo zadowolony z występu mojej drużyny. Zwycięstwo w pełni zasłużone. Owszem, zrobiłem sporo zmian w składzie względem tego pierwszego meczu, bo jestem tu nowy. Widzę, jak trenują moi zawodnicy, ale jeszcze nie wiedziałem, jak rywalizują na najwyższym poziomie i zarówno ci zawodnicy, którzy wyszli w pierwszym składzie, jak i ci, którzy weszli w drugiej połowie z ławki, spisali się bardzo dobrze. Pogoń awansowała na 6. miejsce w tabeli, Krakowia z jednym punktem jest 15. Polskie zespoły poznały potencjalnych rywali w czwartej decydującej rundzie eliminacji europejskich pucharów. Niestety nie miały szczęścia. Jeśli Górnik Zabrze upora się z Ferencvarosem, to zagra z Trabzonsporem. Jeśli nie, to zagra o Ligę Konferencji z AS Monaco. Lech Poznań, jeśli upora się z Klaksvik, to zagra o Ligę Europy z Wikingurem Reykjavik lub FC Thun, a Jagiellonia Białystok, jeśli ogra Rangers FC, zagra z lepszym z pary Larne FC, Iberia Tbilisi. Pecha w losowaniu eliminacji Ligi Konferencji miał GKS Katowice, jeśli pokona w dwóch meczu HPL Tel Awiw. O awans do głównej rundy zagra z Atalantą Bergamo. Włoch Jonathan Milan wygrał w Koszalinie pierwszy etap kolarskiego Tour de Pologne i zdobył żółtą koszulkę lidera 83. edycji wyścigu. Drugie miejsce zajął inny znakomity sprinter, Francuz Paul Manier, a trzecie Brytyjczyk Noah Hobbs. Najlepszy z Polaków startujący w barwach reprezentacji Marceli Bogusławski minął linię mety na 12. pozycji. Dziś drugi etap z Międzyzdrojów do Szczecina.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Gdyby ktoś chciał być na wybrzeżu, to z Międzyzdrojów do Szczecina piękne okoliczności przyrody, jeśli chodzi o Tour de Pologne. 7 minut po godzinie 7, a od rana taki wypad rowerowy to też jest bardzo fajna sprawa. Potem już trzeba troszkę ograniczyć to przebywanie na świeżym powietrzu, bo dzisiaj jest naprawdę intensywny czas zapowiadany przez synoptyków, jeśli chodzi o upał. A poza tym, podobno dzisiaj przypływ optymizmu poczujemy i dzisiaj dzień nam doda energii. No, chyba to będziemy czerpać ze słońca. To dobry też dzień, żeby podjąć się różnych ciekawych zadań, coś zmienić na lepsze.

może zaczynać nowe sprawy, szybkie, udane zakupy, bo to nie zawsze jedno z drugim się łączy. Podobno przed nami tak właśnie. A horoskop Radia Centrum już za kilka minut.

0: Reklama.
1: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
0: Reklama.

0: 16,5 minuty po siódmej.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy Intar, posiadającej w ofercie personalizowane meble na wymiar. www.intar.pl.
3: Horoskop Radia Centrum.
0: Baranie, podejmiesz ważne decyzje, które dotyczą różnego rodzaju inwestycji, finansów, majątku. Nie wszystko da się policzyć czy wycenić, a zwłaszcza uczucia. Nie daj się też zaksięgować. Okaż więcej troski bliższym, a od razu poczujesz się lepiej. Dzisiaj warto być szczerym, będziesz potrafił przekazać prawdę we właściwy sposób i uda ci się uniknąć kłopotów. Co u byka? U byka dzień całkiem udany. Uważaj tylko podczas różnych haseł, upilnuj, żeby się nie pomylić. Nie wpisz też czegoś źle, ale jak się skoncentrujesz, to nic cię nie rozproszy. Dzisiaj możliwy czas na realizację ambitnych planów. Warto także skorzystać z pomysłów, które chodziły ci po głowie. Możesz zabłysnąć. Poza tym raczej uważnie słuchaj, obserwuj, a dobrze na tym wszystkim wyjdziesz. Wieczorem nie warto brać na siebie dodatkowych obowiązków. Warto też odetchnąć, zadbać o zdrowie i wygodę. Bliźnięta, dzisiaj będziesz mógł postawić na swoją intuicję i chętnie zabierzesz się za nowe projekty. Popatrzysz w przyszłość z większym optymizmem. Kuszące okażą się też różne sprawy związane ze sztuką i kreatywnością. Będzie też szansa, żeby skorzystać z pewnej propozycji. Miłości wielkie powodzenie i postaraj się znaleźć więcej wolnego czasu na randkę. Spotkanie się na pewno uda. Raku, unikaj ryzykownych decyzji, nie spiesz się z wyrażaniem swoich opinii, idź małymi kroczkami do przodu. Dzień będzie całkiem udany, możesz poczuć się trochę zmęczony, ale to minie. Chłodny prysznic na pewno dzisiaj ci się przyda. Nie dociekaj też, szukaj we wszystkim drugiego dna, może niekoniecznie dzisiaj. A poza tym warto postawić na intuicję, idź na dobry film czy koncert. Sztuka zrobi na tobie wrażenie i poprawi ci nastrój. Lwie, będziesz miał dziś więcej szczęścia i zainspiruje cię coś do działania, do optymizmu. Dzień sprzyja szalonym i dobrym pomysłom. Zyskasz nimi taki ogólny podziw. Postaraj się też porozmawiać z kimś ważnym. Po południu dobry czas na spotkania i szczere rozmowy na ważne tematy. Ktoś cię też szczerze pochwali, a ty poczujesz się lubiany i potrzebny. Panno, chętnie zajmiesz się sprawami, które wymagają rozmów i współpracy z innymi. Do rachunków czy porządków w papierach nie będziesz miał dzisiaj głowy, ale i tak masz na co dzień, więc warto dzisiaj zrobić od tego odpoczynek. Będziesz wesoły, optymistyczny, z każdym pożartujesz i podtrzymasz innych na duchu. Tobie też trzeba troszeczkę wsparcia, więc przyjmij. A w miłości powodzenie. Wago, dzisiaj jest szansa na to, że będziesz otwarty na relacje. Samotność i cisza nie będą ci służyły. Kawa w towarzystwie. No i do tego jeszcze najchętniej warto posłuchać opowieści o podróżach czy przygodach. Może się zainspirujesz. Dzisiaj nadajesz się do załatwienia spraw w urzędach i w mieście, bo szybko ci to pójdzie. Masz też szansę zyskać nowych znajomych, a nawet przyjaciół. To dzień na dobre znajomości i odnawianie starych. Skorpionie, skup się na ważnych sprawach, albo chociaż przez chwilę pomyśl, że można być zajętym tylko na moment, a potem warto też troszeczkę odpocząć. Dzisiaj nie uda ci się uniknąć wzroku szefa, ale będzie to bardzo taki sprzyjający wzrok. Nie ma co narzekać, możesz trochę więcej zarobić w najbliższym czasie. Dzięki swojej inteligencji, dobrej organizacji uporasz się z trudnymi sprawami, możliwe są także nowe zlecenia. A szybkie wykonanie zapewni na pewno troszeczkę grubszy portfel. Wieczorem odpocznij. Strzelcu, dzisiaj ktoś ci bardzo pomoże i coś zmieni się na lepsze. Będziesz w stanie wiele zrobić. Do tego ktoś bardzo wrażliwy potrzebuje wsparcia, więc na pewno będziesz tam, gdzie być powinieneś. Dzisiaj sprawy związane z techniką i nowoczesnymi rozwiązaniami będą ci po drodze. Nie daj się tylko namówić na zakupy w bardzo drogich miejscach. No i czasem nie wszystko będzie ci potrzebne. Koziorożcu, możesz być trochę senny, roztargniony, ale to minie. Warto też dzisiaj wesprzeć się jakąś dobrą lekturą, a dzisiaj życzliwość może okazać ci ktoś, komu sam kiedyś pomogłeś. Wieczorem odpocznij, najlepiej przy dobrej książce czy serialu. Na wielkie zakupy dzisiaj możesz nie mieć ani siły, ani głowy, ani ochoty, ani czasu. Za to czas warto poświęcić sobie, żeby odzyskać równowagę. Wiele dzisiaj osiągniesz i czas na pewno na relaks. Wodniku, dzisiaj ambitne wyzwania będą ci się podobały. Będziesz miał więcej więcej takich emocji, które cię wyniosą na wysokie wyżyny. Miłych spotkań, wszystko we współpracy, która jest bardzo miła. Otworzysz się na nowe perspektywy, może nawet zmienisz ułożone wcześniej plany, ale dzisiaj warto także zaczynać nowe sprawy. Będziesz miał szansę na romantyczną znajomość. Skorzystaj z okazji, umów się z kimś sympatycznym. Ryby, szybko się uporasz z problemami, nie będziesz się przejmować żadną krytyką czy plotkami, a zresztą jakoś tak jednym uchem wpadnie, drugim wypadnie. Będziesz wiedział swoje, nie dasz się przekonać do niewłaściwych rozwiązań. Jesteś też na dobrej drodze i działaj, a twoje starania przyniosą konkretne efekty. Dzień sprzyja też szczęściu w sprawach, które są związane z porządkami, rachunkami i warto skoncentrować się na emocjach.
2: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy Intar, posiadającej w ofercie personalizowane meble na wymiar. www.intar.pl. Reklama.
4: Zakupy tylko w Społem. Mozzarella Galbani lub Galbani Light 125 gramów za 4,99. Wybierz Społem.
5: Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualne podejście do dziecka. Zapraszamy maluszki z Kalisza i okolic. Telefon 886 833 650.
6: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: Reklama.
0: 23 minuty po godzinie 7. Dawid Nawrocki już dawno temu wstał, ma dla nas nowe informacje z regionu. Cześć.
7: Cześć, witam. Czy dawno? No to jest pojęcie względne, zależy jak kto patrzy, ale tak, mamy garstkę informacji od rana. Jedną z nich będzie to, że Michał Spławski, kaliszanin, uczeń Liceum imienia Mikołaja Kopernika w Kaliszu, dostał prestiżowe stypendium, dzięki któremu będzie mógł od września kontynuować naukę w Anglii, w Wielkiej Brytanii.
0: Wow.
7: Więcej szczegółów już za chwilę.
0: No nie ma się co dziwić, jak taki chłopak na szóstkę. 7.30, szczegół od Dawida.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Zbliża się 7.30, pora na informacje z regionu. Dawid Nawrocki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Ponad 2 promile u mężczyzny, który prowadził kombajn, ponadto kaliszanin z prestiżowym stypendium, a w sporcie nowy zawodnik w Rebudka PR Ostrowi.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zaczynamy jednak od informacji z ostatniej chwili. Dzisiaj rano w miejscowości Jagodziniec w gminie Brzeziny miało dojść do wybuchu gazu w jednym z budynków mieszkalnych. Wstępne informacje mówią o jednej osobie poszkodowanej. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych serwisach Radia Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Pijany kombajnista zatrzymany przez policję. Sytuacja ta miała miejsce w ubiegłym tygodniu, a służby powiadomił świadek zdarzenia.
3: Świadek zauważył niebezpieczny tor jazdy kierujący kombajnem, potrącił tabliczki z nazwami ulic. Informacje przekazane przez świadka pozwoliły policjantom ustalić miejsce, w którym zatrzymał się pojazd. Funkcjonariusze udali się pod wskazane miejsce. Na polu ujawnili kombajn, w którym zastali śpiącego na kierownicy mężczyznę. Policjanci ustalili jego tożsamość. Okazał się nim 67-letni mieszkaniec gminy Odalanów. Badanie wykazało, że miał w swoim organizmie ponad 2 promile alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany, usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, do którego się przyzna.
2: Powiedziała Radio Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskiej policji. 67-latkowi grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3, a także obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Kaliszanin Michał Spławski ze stypendium profesora Pawła Czartoryskiego. Dzięki temu od września naukę będzie kontynuował w prestiżowym Dulwich College w Londynie. Michał w czerwcu ukończył drugą klasę trzeciego LO imienia Mikołaja Kopernika w Kaliszu ze średnią 6.0. Jest finalistą Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Konkurs dla kandydatów na stypendium obejmował kilka etapów. Komisja konkursowa oceniała m.in. osiągnięcia, zaangażowanie w zajęcia pozaszkolne, poziom znajomości języka angielskiego oraz motywację kandydatów. Michał Spławski będzie jednym z 2 Polaków, którzy we wrześniu rozpoczną naukę w trzeciej klasie Dulwich College, założonej w 1619 roku szkoły, jednej z najlepszych w Wielkiej Brytanii. Reprezentant Ukrainy Oleksandr Tilte dołączył do kadry Rebudka PR Ostrowi. Dla 31-letniego rozgrywającego to powrót do Orlen Superligi.
4: Oleksandr Tilte w przeszłości reprezentował barwy Chrobrego Głogów, a z Motorem Zaporoże rywalizował w Lidze Mistrzów. Ostatni sezon spędził w tureckim Besiktasie Stambuł. Ukrainiec doskonale zna realia Superligi, do której trafił w lutym 2020 roku. W kolejnym sezonie był już jednym z kluczowych zawodników Chrobrego Głogów, dla którego rzucił 113 bramek. Tilte jest także dobrym egzekutorem rzutów karnych, co pod nieobecność Kamila Adamskiego, który rehabilituje się po operacji kręgosłupa, może mieć duże znaczenie dla Rebudka PR Ostrowi. Reprezentant Ukrainy ostatnie 2 sezony spędził w lidze tureckiej w Besiktasie Stambuł, z którym występował również w rozgrywkach EHF European Cup. Oleksandr Tilte szybko powinien zaklimatyzować się w Ostrowi, gdzie spotka swojego rodaka i kolegę z reprezentacji Ukrainy, Iwana Burzaka. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Minęła 7.34, to nie jest godzina szkolna jeszcze, więc cieszmy się tym, bo nie jest tak intensywnie, jeśli chodzi o te wszystkie miejsca, gdzie placówki edukacyjne są oblężone, żeby zdążyć na 8. No ale są niektóre miejsca, gdzie na 8 do pracy, więc też może się zdarzyć, że tu i tam potrzebne będzie trochę więcej czasu. Dzisiaj możecie przygotować się na utrudnienia, bo będzie wprowadzony całodobowy ruch wahadłowy na odcinku ulicy Łódzkiej w Kaliszu od numeru 263 do skrzyżowania z Kościelną oraz ulicą Jana Pawła II. Utrudnienia też na Górnośląskiej. Złota na długim odcinku jednokierunkowa od Żołnierzy Niezłomnych od Ronda do ulicy Długosza. Tutaj czasowa zmiana organizacji ruchu. Brak oznakowania poziomego, podłużny uskok, nierówności. No i oczywiście także miejscami okazuje się, że tutaj będzie mocniejszy ruch. To na trasie Kalisz-Opatówek, droga krajowa 12. Remont tu jeszcze potrwa do końca roku. Możecie objechać przez Tłokinie albo Szałę w Ostrowie Wielkopolskim. Wrocławska w remoncie, to od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich, Leduchowskiego od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do Strzeleckiej, no i jeszcze odcinek Zacharze w Lamki, Łąkociny to za Ostrowem, jadąc w stronę Krotoszyna, krywa droga numer 36.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Podano daty. Unia wymusi duże zmiany dla kierowców. Komisja Europejska opublikowała informacje na temat takich terminów wdrażania istotnych zmian w przepisach, które dotyczą kierowców. Między innymi chodzi o wzajemne uznawanie zatrzymania prawa jazdy, przepisy dotyczące ważności dokumentu, czy zmienione zasady dla młodych kierowców, albo stworzenie ogólnoeuropejskiego dostępu do danych o prawach jazdy dla policji. I już wiemy, że od 26 listopada zatrzymanie prawa jazdy w jednym kraju członkowskim Unii Europejskiej będzie skutkowało zakazem prowadzenia pojazdów na terenie całej wspólnoty. Do końca 2030 roku ma zostać wdrożony ogólnoeuropejski system elektronicznego prawa jazdy. To ma ułatwić kontrolę dokumentów przez zagraniczne służby. No a my, jako Polska, jako kraj unijny, wyprzedziliśmy wytyczne Komisji Europejskiej, wdrażając wcześniej zasady dotyczące jazdy 17-latków z patronem czy kierowania autami kategorii B o masie do 4250 kg. No to jesteśmy z przodu.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 23,5 minuty do 8.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Usowy. Sklep z odzieżą używaną. Już 31 sierpnia o 8 rano otwarcie naszego nowego, drugiego już punktu w Kaliszu w Centrum Handlowym Kalinka przy Młynarskiej. W każdy czwartek wyprzedaż towaru, co piątek nowy towar w sklepie. Usowy. Świetny sklep z odzieżą używaną. Kalisz Centrum Handlowe Kalinka. Usowy. Czekają na was markowe ubrania, wyjątkowe okazje i świetne ceny.
0: Reklama.
10: Radio Rano. Radio Centrum.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To dobra informacja, chociaż może dla nas niekoniecznie. One będą miały lepiej niż my. No,
2: ja się dzieci tak nie bawię. Są najważniejsze. Dzieci, no, zawsze możesz wyjść z inicjatywą, żeby założono żłobki dla dorosłych.
1: I oddam zabawki. Nie, okej. Okay. W każdym razie będą lepsze czasy w żłobkach, więcej zabawy na powietrzu, no i lepsze jedzenie.
2: Tak, wszystko ze sprawą zmian, które czekają żłobki, ale to nie tylko te zmiany, o których ty wspomniałaś, bo też to się tyczy pracowników żłobków. Będą objęci dodatkową ochroną prawną, a więcej szczegółów już za kilka chwil.
1: To w wiadomościach o 8.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoich marzeń.
1: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
5: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który? Garnitur!
6: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
7: Czy twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Zetor, Zetor. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501 44 71. Zetor. Twój ciągnik to Zetor.
0: Reklama.
8: Na wakacje.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: Od rana już prawie bezchmurne niebo, przez większą część dnia będzie na ogół przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane. Z południa napływa do nas dalej masa powietrza zwrotnikowego, ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach do 34 stopni, a w niektórych miejscach w powiecie kępińskim i ostrzeszowskim trzeciego stopnia od 33 do 35 stopni. W nocy od 18 do 22, 22 stopnie teraz na Subkurtenci. Biomet jest niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Właśnie minęła
2: 8.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Idą zmiany w żłobkach, więcej zabawy na powietrzu i lepsze jedzenie. W połowie października powstanie nowa partia Mateusza Morawieckiego. Pożary we Francji odsłoniły śmiertelnie niebezpieczne niewybuchy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Więcej zabawy na świeżym powietrzu, lepsze standardy żywienia i nowe zasady pracy opiekunów. Tak mają niedługo wyglądać polskie żłobki. Sejm przyjął nowelizację ustawy o opiece nad dziećmi do 3 roku życia. Ma ona poprawić jakość opieki nad najmłodszymi. Jesteśmy na to gotowi, mówi wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek.
5: Już powoli się przygotowaliśmy do tych zmian. Opieka w zakresie aktywności na świeżym powietrzu. Te place zabaw, które wyremontowaliśmy, to właśnie temu mają służyć.
4: Opiekunowie dostaną większą ochronę prawną jako funkcjonariusze publiczni. Będą mieć też 33% zniżki w transporcie publicznym. Zabronione będzie też publikowanie w internecie wizerunków dzieci, nawet jeśli rodzice wyraziliby na to zgodę. Niektóre zmiany mają wejść w życie już 1 września. W połowie października powstanie nowa partia Mateusza Morawieckiego, Rozwój Plus. Zapowiedział to sam Morawiecki. Wiceszef jego stowarzyszenia Marcin Chorała zachęca kolejnych działaczy PiSu, by przyłączyli się do nowej partii.
6: Każdy jest zaproszony. Nikogo nie rozliczamy, nie każemy podpisać jakiś lojalek. Więc zapraszam i panią premier Beatę Szydło i wielu innych zacnych ludzi w Polsce, którym leży na sercu dobro naszego kraju.
4: W Prawie i Sprawiedliwości

0: Procent zbiory. Mniej będzie kapusty, cebuli, marchwi, pomidorów czy ogórków. Jeszcze gorzej z owocami. Tu zbiory są niższe niż przed rokiem o 1/5. Zdrożeją pewnie jabłka, gruszki, śliwki, wiśnie i czereśnie. Pożary we Francji odsłoniły śmiertelnie niebezpieczne niewybuchy. To pozostałości z czasów II wojny światowej. Wyłoniły się teraz na spalonej ziemi lasów Żyrondy. Saperzy ruszyli do lasów, by oczyścić teren, mówi dowódca oddziału saperów w Bordeaux.
1: Te pociski wciąż są wypełnione materiałami wybuchowymi, więc stanowią zagrożenie. Zamierzamy je zebrać, wywieźć i zniszczyć w odpowiednim miejscu.
0: Tymczasem w departamencie Var na południu Francji strażacy nadal walczą z ogniem. W Polsce są bardzo popularne, Szwedzi apelują, by z nich rezygnować. Wszechobecne w polskich ogrodach tuje mogą być niebezpieczne podczas pożarów. Bardzo łatwo się zapalają i mogą sprawić, że ogień szybko się rozprzestrzeni. Ostrzeżenia w Szwecji pojawiły się po dużym pożarze w norweskim Drammen, gdzie spłonęło ponad 100 domów, przy których rosły tuje. Dlatego specjaliści radzą, by przy domach wybierać mniej łatwopalne gatunki.
2: Kursy walut.
3: Zaglądamy jeszcze o poranku do kantorów. Średni bieżący kurs euro to 4,31 zł, dolar amerykański 3,74 zł, frank szwajcarski 4,62 zł i funt brytyjski 5,03 zł.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Już 4,5 minuty po godzinie 8, szybko ten poranek się kręci i szybko też wykręca się wartość na termometrach. Dzisiaj naprawdę dobijemy do takiej 30 z dużym, bardzo dużym plusem. No ale może nie będziemy się tym od rana zajmować. Pamiętajcie tylko, żeby te aktywności poprzerzucać troszkę na albo późny wieczór, albo no wczesny ranek, to już prawie za nami. Jeśli chcecie wybrać się na kawę do solenizantów, to pomyślcie o dobrej porze dnia. Andrzej, Dominik, Franciszek, Fryderyk, Jan, Maria, Perpetua, Prokop i Rainer dzisiaj świętują wszystkiego, co najpiękniejsze dla Was. No i oczywiście musimy coś dla Was zagrać, nie może być inaczej. Pierwszy prezent od nas.
2: Dzień dobry. Radio Centrum.

0: Ogłoszenie.
1: Firma z branży budownictwa drogowego w Błaszkach zatrudni osobę z uprawnieniami do obsługi ładowarki. Wszelkie informacje pod numerem telefonu 661-330-270. 661-330-270.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualne podejście do dziecka. Zapraszamy maluszki z Kalisza i okolic. Telefon 886 833 650.

0: części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501-4471. Twój ciągnik to Zetor.
1: Reklama.

0: Szalone lato, oczywiście czas wakacji, czas letni sprzyja podróżom. Okazuje się, że polskie stacje kolejowe biją rekordy pasażerów. Kolejne miejsca, gdzie trafia najwięcej osób. I ruch kolejowy bije kolejne rekordy. Podsumowane zostały te wszystkie nasze przemieszczania się w 2025 roku. No i okazuje się, że tamten rok był bardzo rekordowo wysoki dla dworców. Najpopularniejszą stacją kolejową w zeszłym roku był Kraków Główny, który obsłużył blisko 31 milionów podróżnych. Ciekawe, w jakim kierunku w tym roku będziemy najczęściej podróżować. Na razie wydaje mi się, że chyba ciągnie nas nad morze.
1: Radio Centrum.

0: Ten tuto on, Dawid Nawrocki już z nami będzie coś w regionie takiego bardzo intensywnego. Zapowiada się naprawdę niezły remont.
1: Prostowanie drogi zawsze jest intensywne, zwłaszcza jeśli to jest droga pełna zakrętów, niebezpieczna. A tak będzie na drodze z Gostyczyny do Kalisza. Urząd Marszałkowski bierze się, mówiąc kolokwialnie, za remont tej drogi. Wielomilionowa inwestycja ruszy już niedługo, a więcej szczegółów za kilka chwil.
0: Dobrze, dobrze. Prostych dróg, szerokich ścieżek. Tego wam życzymy. 8:30 szczegóły.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama.
4: Hurtownia Madmut Pawlak oferuje produkty Matizol. Wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy. Madmut Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
3: Reklama.
2: Ha! Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Jest 8.30, czas na informacje z regionu południowej Wielkopolski, a przedstawi je Dawid Nawrocki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wybuch gazu w gminie Brzezinę, prostowanie drogi w gminie Nowe Skalmierzyce, teatr w małym mieście zawita do Ostrzeszowa, a w sporcie nowy rekord ostrowskiego toru.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Wybuch nagromadzonego gazu w kuchni w jednym z budynków mieszkalnych w miejscowości Jagodziniec w gminie Brzezinę. Do zdarzenia doszło dzisiaj rano.
3: W wyniku tego została poszkodowana jedna osoba. Gazu propan-butan z butli. Gdzieś tam się ulotnił ten gaz i on spowodował wybuch w tym pomieszczeniu.
2: Przekazał Radiu Centrum młodszy kapitan Jakub Pietrzak, oficer prasowy Kaliski strażaków. Poszkodowana osoba trafiła do szpitala.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Na te inwestycje czekają nie tylko mieszkańcy Gostyczyny. Będzie nowy odcinek drogi łączący tę miejscowość z Kaliszem. Obecna jest pełna zakrętów i po prostu niebezpieczna.
4: Jest możliwość, żeby wybudować odcinek między Kaliszem a Gostyczyną po nowym śladzie. Po pierwsze, będzie to odcinek krótszy, ale też będzie łatwiej poruszać się. Jesteśmy na takim etapie, że jesteśmy właściwie gotowi do budowy tej drogi, bo posiadamy wszelkie wymagane dokumenty w tym zakresie. To jest kwestia nieodległej przyszłości, kiedy te prace budowlane na tym odcinku ruszą i będziemy mogli, mam takie przekonanie, w ciągu 2-3 lat mówić już o wybudowaniu nowego odcinka drogi 450 od Kalisza do Gostyczyny.
2: Powiedział Radio Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Prace mają ruszyć w przyszłym roku.
5: Projektowane wyprostowanie, jeżeli tak mogę powiedzieć, drogi 450 jest planowane w pełnym standardzie, czyli zarówno jezdnia, jak i ciąg rowerowy i pieszy i wszystkie elementy, które są niezbędne. Odcinek nie jest być może imponujący, bo to jest niecałe 3 km. To kwota jest znacząca. Najważniejsze jest pozwolenie na budowę. Ono jest. Ambicją jest, aby przetarg na to przedsięwzięcie ogłosić jeszcze w tym roku. A jeżeli ogłosimy w tym roku, no to z wiosną zaczną się prace.
2: Powiedział Radio Centrum Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Koszt inwestycji to około 33 miliony złotych. Środki pochodzą z budżetu województwa wielkopolskiego.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Projekt Teatr w Małym Mieście zawita do Ostrzeszowa. Już tę niedzielę odbędzie się tam spektakl plenerowy Dobrze, Lepiej, Katastrofa w wykonaniu Teatru Ewolucji Cienia. Jest to komedia osadzona w realiach dekady Gierka, która z humorem i dużą dawką dystansu obnaża absurdy tamtych czasów. Organizatorzy przekonują, że to spektakl, który połączy pokolenia, dlatego zapraszają rodziny z dziećmi do udziału. Wydarzenie odbędzie się w tę niedzielę w Parku Jana Pawła II w Ostrzeszowie. Początek o 18, a wstęp jest wolny. Przetrwał długie 17 lat i był najstarszym rekordem żużlowego toru w Polsce. Mowa o rekordowym czasie ostrowskiego owalu, który 28 czerwca 2009 roku ustanowił Robert Miśkowiak i wynosił on 63,5 sekundy. 31 lipca wynik ten poprawił Duńczyk Jonas Seifert-Salk. Żużlowiec Munfin Magnusa Ostrów 4 okrążenia ostrowskiego toru pokonał jako pierwszy w historii w czasie poniżej 63 sekund, osiągając 62,89 sekundy. Czułem, że ten rekord może paść na tak przygotowanym torze, powiedział Radio Centrum Jonas Seifert-Salk.
6: But I saw the times from the previous heats and I felt that I could be much faster.
7: Widziałem czasy wcześniejszych wyścigów i czułem, że nawet kiedy wygrywałem, mogłem być dużo szybszy, ale motocykl nie pracował do końca tak jak chciałem. Prowadziłem odpowiednie korekty i byłem dużo szybszy. Podczas równania toru rozmawiałem z Tajem Muffindenem, który poradził mi, żebym spróbował zrobić coś inaczej. Powiedziałem mu, że spróbuję. Wyglądało to znacznie lepiej i padł rekord toru.
6: Ty and he told me to do something different and I told him I tried it, yeah, it looked much better and I told him I made this and this change and I'm going for the track record.
2: Dodajmy, że dzisiaj o 17.30 na Stadionie Miejskim w Ostrowie odbędą się kolejne zawody młodzieżowe. Będzie to zaległa 6. runda drużynowego pucharu drugiej Ekstraligi w klasie 500R.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
9: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Minęła 8.35. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na drogach. Natężenie ruchu już teraz jest nieco mniejsze, ale to wszystko jeszcze w ciągu dnia będzie się zmieniać i będziemy na pewno sprawdzać, gdzie jeszcze remonty. Dzisiaj to, co nowego, to całodobowy ruch wahadłowy zostanie wprowadzony na odcinku łódzkiej od numeru 263 do skrzyżowania z ulicą Kościelną oraz ulica Jana Pawła II, to w Kaliszu. I tutaj na czas obowiązywania tego ruchu wahadłowego mogą być ograniczenia w dojeździe do posesji, które są zlokalizowane w Zdunach przy ulicy Kaliskiej numer 25, numer 27, 29, 31. Będzie udostępniona droga tymczasowa. Jest prośba, żeby tam nie zostawiać aut i nie parkować w tym miejscu. Utrudnienie na Górnośląskiej to w pobliżu Serbinowskiej jeszcze wymiana kostki brukowej. Złota w Kaliszu jest jednokierunkowa na odcinku i brak wjazdu w tę ulicę. Przebudowa od ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. Czasowa zmiana organizacji ruchu. Jedziemy też ostrożnie na Krajowej 12 na trasie Kalisz-Opatówek. Tutaj brak oznakowania poziomego, podłużny uskok. No i remonty jeszcze do końca tego roku. Objazdy przez Szały albo przez Tłukinie. Krajowa droga 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. Tutaj też utrudnienia. W samym Ostrowie przebudowa Leduchowskiego i remont wrocławskiej, który jeszcze potrwa kilka miesięcy. A trwają prace na odcinku od ronda Bankowego do ronda Miast Partnerskich.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
8: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
9: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Chociaż czekamy z trwogą na raport taki powakacyjny, to podobno tak bezpiecznie na polskich drogach jeszcze nie było. Jest rekordowy spadek liczby wypadków. Okazuje się, że jest bezpiecznie w pierwszym półroczu od notowano najniższą liczbę wypadków drogowych w historii. No najlepiej byłoby, gdyby tych wypadków nie było. Ale eksperci wskazują, że chodzi o to, że skutecznie zaostrzone zostały przepisy, są wzmożone kontrole policyjne, więc to także sprzyja temu, że jedziemy ostrożniej i bezpieczniej. No a akcja Prędkość na drogach Europy trwa. U nas intensywniej możemy się spodziewać kontroli prędkości na weekend od piątku do niedzieli.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
2: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
3: Garnitury, garnitury. Który wybrać, ale który?
4: Garnitur! Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
0: Reklama.

0: Kalendarz muzyczny.
1: A dzisiaj naprawdę wielkie nazwisko. 1901 rok. W Nowym Orleanie urodził się 4 sierpnia Louis Armstrong. Trębacz, pieśniarz jazzowy, legenda jazzu, kompozytor i najpopularniejszy muzyk w historii jazzu. No, chociaż tych nazwisk legend jest jeszcze sporo. To on wynalazł śpiewanie bez słów, kiedy w 1927 roku w czasie nagrywania piosenki zgubił kartkę z tekstem. No, z takich przypadkowych historii właśnie coś wielkiego się tworzy. No i What a Wonderful World z 1938 roku to jest chyba ten jeden najbardziej charakterystyczny utwór. Przywołujemy go z wielkim sentymentem. Artysta kilkakrotnie przyznawano mu nagrodę Grammy, no ale te jego osiągnięcia są niebywałe. No i wracamy do muzyki w jego wykonaniu. We have all the time in the world, Louis Armstrong.

W dzisiejszym kalendarzu muzycznym to 4 sierpnia, ale rok 1952, kiedy urodziła się Mary Brennan, wokalistka i współzałożycielka irlandzkiej grupy Clannad. W 1982 roku nagrała pierwszy album solowy, była najstarszą z dziewięciorga rodzeństwa, jej siostrą była m.in. Enya, zmarła w tym roku 13 kwietnia. Clannad i Robin Hood, The Hooded Man.

0: Oj, przydałoby się skryć do lasu jak Robin Hood, ale w upale to też jest niebezpieczne.
1: No, jakoś trzeba sobie radzić. Jedni mają łatwiej, bo mogą na przykład w klimatyzowanych pomieszczeniach pracować, no inni mają zdecydowanie gorzej. No te upały, zwłaszcza dla osób, które nie lubią takiego dużego ciepła, są bardzo uciążliwe, no ale niestety te dwa następne dni trzeba będzie się przemęczyć.
0: I o ostrzeżeniach tego najwyższego trzeciego stopnia obowiązujących w kraju także w części południowej Wielkopolski powiemy w wiadomościach o 9:00, a Kępno i Ostrzeszów dzisiaj będą miały tak najwięcej trudności z tą wysoką temperaturą.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama. Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
4: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
5: Usowy. Sklep z odzieżą używaną. Już 31 sierpnia o 8 rano otwarcie naszego nowego, drugiego już punktu w Kaliszu w Centrum Handlowym Kalinka przy Młynarskiej. W każdy czwartek wyprzedaż towaru, co piątek nowy towar w sklepie. Usowy. Świetny sklep z odzieżą używaną. Kalisz, Centrum Handlowe Kalinka. Usowy. Czekają na Was markowe ubrania, wyjątkowe okazje i świetne ceny.
3: Reklama.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Pogoda na dziś.
0: Nad Polską nasunie się płytka zatoka niżowa, związana z niżem z nad Irlandii, z pofalowanym frontem atmosferycznym przemieszczającym się z południa na północ, a z południa napływa do nas jeszcze masa powietrza zwrotnikowego. Dzisiaj upały, drugiego stopnia ostrzeżenie na terenach 23 powiatów Wielkopolski, a jeśli chodzi o powiaty kępiński i ostrzeżowski, tu nawet ostrzeżenie trzeciego stopnia, w niektórych miejscach do 34, a Kępno i Ostrzeszów i okolice do 35 stopni dzisiaj. Noc od 18 do 22.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
0: Właśnie minęła 9:00. Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
7: Szpital wstrzymał przyjęcia, bo lekarze nie przedłużyli umów. Tragedia pod Łowiczem. 11-latek miał wypadek na elektrycznej hulajnodze. Wróciły upały. Wiemy, do kiedy zostaną, co najmniej do piątku. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Lekarze nie przedłużyli umów, oddział wewnętrzny wstrzymuje przyjęcia. Zawieszono działanie interny w Szpitalu Klinicznym Politechniki Bydgoskiej. Personel nie zgodził się na umowy zaproponowane przez dyrekcję placówki. Obecni pacjenci będą mieli opiekę, zapewnia rzecznik szpitala Marcin Janczylik.
8: Przyjęcia w związku z zawieszeniem zostały wstrzymane, natomiast 10 osób, które wymagały dalszej hospitalizacji i opieki, tą opiekę otrzymają nas na oddziale klinicznym kardiologii chorób wewnętrznych.
7: Na razie nie wiadomo, na jak długo oddział wewnętrzny będzie w bydgoskim szpitalu zawieszony. Tragedia pod Łowiczem. Nie żyje 11-latek, który na elektrycznej hulajnodze zderzył się z kombajnem. Do wypadku doszło wczoraj we wsi Sypień, mówi nadkomisarz Edyta Machnik z łódzkiej policji.
9: Jadący hulajnogą elektryczną 11-letni chłopiec na chwilę obecną z nieustronnych przyczyn wjechał pod kombajn rolniczy, którym kierował 48-letni mężczyzna. Życia chłopca nie udało się uratować pomimo prowadzonej reanimacji.
7: Sprawę bada prokurator. Elektryczne hulajnogi są dozwolone dzieciom od 13 lat. 11-latek w ogóle nie powinien jej prowadzić. Upały zostaną z nami co najmniej do piątku. Ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia obowiązują na południu, południowym wschodzie i w centrum kraju. W najbliższych dniach znowu zbliżymy się do rekordu, mówi Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW.
10: Lokalnie nawet 37-38 stopni. Temperatura miejscami zbliży się do 40 stopni. Tutaj fala upałów utrzyma się do końca tygodnia. W weekend spodziewamy się wyraźnego ochłodzenia, gdzie temperatura obniży się do około 25-27 stopni.
7: Dziś będzie burzowo na zachodzie kraju. W kolejnych dniach burze będą przemieszczać się także na wschód. Polscy strażacy walczą już z pożarami w Hiszpanii. W regionie Kastylia-La Mancha od weekendu wspierają tamtejsze służby w walce z żywiołem. Działają w trudno dostępnych terenach, w temperaturach przekraczających 40 stopni. W całym sierpniu przez misję przewinie się 105 polskich strażaków. Z jednym z nich, który zaangażował się w akcję na miejscu, rozmawiała Katarzyna Młynarczyk.
11: Jak powiedział mi brygadier Paweł Dąbrowa, to służba w pełnej gotowości. Strażacy docierać muszą tam, gdzie ciężki sprzęt nie ma szans dojechać, a na wezwanie gotowi muszą być przez całą dobę.
12: Są to miejsca, gdzie w ogóle nie ma dojazdu. Bardzo często musimy znaleźć jakieś miejsce, żeby zaparkować, a następnie przetransportować ciężkie narzędzia ręczne, pompy, piły. Musimy często z nimi przejść kilka kilometrów po to, żeby dostać się do tego obszaru, gdzie będą

0: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Na zakończenie drugiej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Cracovia przegrała z Pogonią Szczecin 0-2. Szkoda, bo nie graliśmy źle, mówi trener Pasów Bartosz Grzelak.
1: Można przegrać mecz w różne sposoby. Czasami się przegrywa mecze i nic nie wychodzi, ale uważam, że dzisiaj wiele rzeczy robiliśmy dobrze, wystarczająco dobrze, żeby nie przegrać ten mecz. Nie mam żadnych pretensji do zawodników, jeżeli chodzi o ambicje, walkę, ale niestety mecz przegrany.
0: Cracovia po dwóch kolejkach ma tylko punkt. Pogoń wygrała pierwszy mecz w sezonie. Pięć naszych zespołów szykuje się już do trzeciej rundy eliminacji europejskich pucharów. Jutro w Lidze Europy Górnik Zabrze zagra w Budapeszcie z Ferencvarosem. Jeśli przejdzie węgierską ekipę, czeka go starcie z Trabzonsporem. W czwartek w Lidze Europy Lech Poznań zagra u siebie z Klaksvika, Jagiellonia Białystok podejmie Rangers FC. W Lidze Konferencji Raków Częstochowa podejmie Hammarby, a GKS Katowice w Miszkolcu zmierzy się z Hapoelem Tel Awiw. Iga Świątek i Maja Chwalińska wracają do gry po miesięcznej przerwie. W drugiej rundzie tysięcznika w Toronto Świątek zagra dziś z Czeszką Sarą Bejlek, a Chwalińska z Australijką Talią Gibson. Do drugiej rundy awansowały także Magdalena Frenk po wygranej w dwóch setach z francuską Léolion Jean-Jean oraz Magda Linet po trzysetowym meczu z Kanadyjką Carol Zhao. Świątek wyjdzie dziś na centralny kort jako pierwsza, czyli jej mecz zacznie się o 18.30. Norweszka Sigrid Haugset po samotnej ucieczce wygrała trzeci etap Tour de France i została liderką piątej edycji tego największego wyścigu kolarskiego kobiet. Akcja była efektowna, bo Haugset zaatakowała 80 km przed metą. Drugi dzień z rzędu wysokie dziewiąte miejsce zajęła Malwina Mull. Katarzyna Niewiadoma dojechała do mety razem z pozostałymi faworytkami do końcowego zwycięstwa. A w naszym narodowym wyścigu w żółtej koszulce lidera pojedzie dziś Jonathan Milan. Włoch wygrał pierwszy etap Tour de Pologne z Gdyni do Koszalina. Był najszybszy w pojedynku sprinterów. Drugie miejsce zajął Francuz Paul Manie, a trzecie Brytyjczyk Noah Hobbs. Najlepszy z Polaków Marceli Bogusławski minął linię mety na 12 pozycji. Dziś drugi etap z Międzyzdrojów do Szczecina.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: A jak się urlop wam kończy, można pomarzyć tylko o morzu, no to można zawsze pooglądać te piękne widoki z Tour de Pologne. 5 już, oj, 6 minut po 9. Jak ten czas płynie? Czas płynie, a właściwie takie stare prawdy pozostają. George Orwell kiedyś napisał, że w czasach oszustwa mówienie prawdy jest czynem rewolucyjnym. Jakie to aktualne? Do końca tego roku jeszcze 105 dni roboczych, 45 dni wolnych od pracy, uwzględniając święta i weekendy, więc powiem wam szczerze, że całkiem niezłe te proporcje są.

0: Reklama.
1: Taxi Echo, Taxi Echo. Idealne, gdy wygodnie. Musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
1: Taxi Echo, prosta sprawa. Dzwonisz kilka i już wsiadasz. I już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taxi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Zakupy tylko w Społem. Kawa Prima Finezja 500 gramów mielona za 24,99. Wybierz Społem.
6: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
7: Szeroki wybór, pełny smak?
8: Tak, sięgnij po Alesto.
7: Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Ach, ten Sweet Home Alabama gdzieś tam się przewija 18 minut po godzinie 9, ale tej muzyki na lato jest naprawdę sporo u nas od samego rana także, więc mam nadzieję, że w dobrych nastrojach was zastałam, a jeśli nie, no to zaraz tutaj jeszcze podziałamy.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Reklama. Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.
4: Dzień dobry.

0: To była nietypowa nocna interwencja wakacyjna mundurowych.
1: Tak, policjanci z powiatu ostrowskiego musieli zająć się sprawą auta, które na drodze S11 było na poboczu, znajdowało się w takim miejscu, że mogło stwarzać zagrożenie dla innych uczestników ruchu, a okazało się, że kierującym był 84-latek z Niemiec, któremu skończyło się paliwo. A jak dotarł do powiatu ostrowskiego, dlaczego w ogóle się tam znalazł, o tym już za kilka chwil.
0: Dawid Nawrocki, szczegóły z Radio 9.30.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Minęła 9.30. Co w regionie? Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaginiony 84-letni Niemiec odnaleziony w powiecie ostrowskim, ponadto Odyseja Antonińska, a na koniec śpiewający aktorzy w Koźminku.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Starszy Niemiec kierujący Volkswagenem zatrzymał się na poboczu drogi w powiecie ostrowskim, bo skończyło mu się paliwo. 84-latek był zdezorientowany i nie wiedział, jak się znalazł w Polsce. Okazało się, że był osobą zaginioną i szukała go rodzina zza naszej zachodniej granicy. Do zdarzenia doszło 1 sierpnia około godziny 1 w nocy.
3: Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego zostali skierowani na drogę ekspresową, gdzie według zgłoszenia na poboczu miał znajdować się pojazd, który nie był odpowiednio oznaczony i nie był widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego. Ze względu na stan seniora policjanci wezwali zespół ratownictwa medycznego. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie wykonano dalsze badania. Samochód został odholowany, aby nie stwarzał zagrożenia dla innych kierujących.
2: Powiedziała Radio Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskiej policji. Nocna interwencja mundurowych zakończyła się szczęśliwie, a po 84-latka przyjechała jego rodzina.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 dni, kilkanaście spotkań, rozmowy do późnej nocy i wielu inspirujących gości. Przed nami kolejna odsłona festiwalu podróżniczego Odyseja Antonińska.
4: Mamy 15 znakomitych gości, którzy przyjadą do Antoniny i opowiedzą o swoich pasjach. Jeżeli chodzi o kobiety takie, które się pojawią po raz pierwszy, to Marta Biała, osoba, która kocha latanie i opowie o tej swojej pasji. Mamy także Joannę Lamparską, która bardzo jest związana z podróżami. No i mamy również Miłkę Raulin, która jest młodą dziewczyną, ale już w 2018 roku zdobyła koronę ziemi.
2: Powiedział Radio Centrum Robert Kaczmarek, jeden z organizatorów. W Antoninie gościć będzie także Monika Witkowska, Danuta Kowalska, Ewa Marciniak, Krzysztof Wielicki i wielu innych. Od kilku lat to nie tylko festiwal związany z podróżami po świecie.
5: Potraktowaliśmy też tę podróż jako w ogóle drogę życiową. Drogę przez swoje pasje, poprzez przełamywanie swoich granic i tak dalej. Także ta formuła festiwalu pod względem tematu podróży jest bardzo szeroka i dzięki temu też gościmy wśród naszych prelegentów właśnie i sportowców, i piosenkarzy. W zasadzie ludzi, którzy specjalizują się w różnych profesjach, ale jest to na tyle wyraźne, że wpisuje się w ideę jakby całego festiwalu i podróży.
2: Powiedział Radio Centrum Marcin Biegański, jeden z organizatorów. Wstęp na pierwszy dzień festiwalu jest wolny. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum, a cały program znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: 7 sierpnia odbędzie się ostatni tegoroczny letni koncert na Ziemi Kaliskiej. Cykl organizuje Fundacja Inicjatywa dla Opatówka, a jego zwieńczenie realizowane jest we współpracy z Gminnym Centrum Kultury i Biblioteką w Koźminku.
6: Serdecznie zapraszam na koncert Piosenka jest dobra na wszystko. To autorski program, który przygotowała para śpiewających aktorów, Małgorzata Patryn-Gurłacz i Filip Gurłacz. Znamy ich przede wszystkim z ekranów telewizyjnych, zarówno z produkcji filmowych, jak i serialowych, a tym razem wystąpią razem na scenie. To też raczej niecodzienna sytuacja, więc tym bardziej warto wybrać się do Koźminka, gdzie ten koncert się odbędzie. Jeżeli pogoda nam pozwoli, to w plenerze, a jeżeli będą niekorzystne warunki, to zapraszamy do wnętrz dworku w Koźminku.
2: Powiedział Radio Centrum Mateusz Walczak, prezes Fundacji Inicjatywa dla Opatówka. Początek piątkowego koncertu o 19:00, a wstęp jest wolny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut do 10:00.

0: Reklama.
1: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
4: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
3: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
5: Promocja trwa do 31 sierpnia.
3: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
5: Armatura 24.pl
0: Reklama.

0: Szalalalala, wieczorem. No, jakkolwiek tłumaczysz tę piosenkę, jeżeli najlepiej czuć się i pracować zdalnie, to właśnie tu. Jest taki raport, który pokazuje, że Malezja jest najlepszym krajem do życia dla cyfrowych nomadów, czyli osób, które zdecydowały się pracować zdalnie poza domem. No i one tam mają naprawdę raj. Doskonała pogoda, pyszne jedzenie, szybki internet. No i właściwie taka rozwinięta infrastruktura cyfrowa sprawia, że nie trzeba się martwić o problemy ze stabilnością sieci. A nie tak jak u nas. Czekaj, tylko przejdę w ten róg pokoju, bo tu nie mam zasięgu.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Już sobie sprawdzam. 12 sierpnia to będzie środa, nie ta, a następna. Właściwie sobie zakreślcie w kalendarzu, bo to ważna data jest.
1: Tak, trzeba sobie zapisać. Ze względu na to, że na niebie rozegra się wyjątkowy spektakl w Polsce, będzie częściowo widoczne zaćmienie Słońca, Księżyc. W niektórych częściach świata będzie bardziej widoczne na tle Słońce, no u nas to będzie tylko częściowa.
0: Ale będzie można zobaczyć to gołym okiem zjawisko. Oczywiście nie wpatrujemy się tak w Słońce, no ale wiadomo, że będzie szansa, żeby to wszystko przeżyć i zobaczyć. Szczegóły w wiadomościach o 10:00.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Kalifornii też potrafi być około 40 stopni czy do 33, ale u nas dzisiaj upały.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Pogoda na dziś.
0: Ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach, a trzeciego stopnia o upałach na terenie powiatu kępińskiego i ostrzeszowskiego, gdzie do 35 stopni, a w regionie południowo-wielkopolskim w niektórych miejscach od 30 do 34. Ta temperatura nocna od 18 do 22. Dzisiaj wiatr słaby ze wschodu, biometr jest niekorzystny, nie ma się co dziwić, że ten wzrost temperatury będzie na nas działał jak będzie. A jeżeli chodzi o słupek rtęci, to sprawdzamy, ile w tej chwili, już 27 na termometrach.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Właśnie minęła
0: 10.
3: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Co siódma restauracja na bakier z higieną sanepid zrobił kontrolę. Zamiast diagnozy, tłumaczenia, lekarze skarżą się na nieufność pacjentów. Powiemy też o tym, że nikt nie chce budować nowego daru młodzieży. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Co siódma restauracja kontrolowana przez sanepid ma problemy z przestrzeganiem zasad higieny. Inspektorzy ostrzegają, że takie zaniedbania mogą prowadzić do zatruć pokarmowych, a nawet do groźnych chorób, na przykład żółtaczki. Mówi zastępczyni głównego inspektora sanitarnego Izabela Kucharska.
5: Nieprawidłowości stwierdzane są różnego typu, natomiast przeważające uchybienia dotyczące warunków sanitarno-higienicznych. W następnej kolejności nieprawidłowe warunki przechowywania produktów spożywczych i przygotowywanych posiłków.
4: Teraz klienci mogą sami wskazywać miejsca budzące ich wątpliwości. Od lipca zgłoszenia do sanepidu można wysyłać przez aplikację mObywatel. Lekarze skarżą się na nagonkę związaną z zarobkami niektórych medyków. Zamiast rozmawiać z pacjentami o ich zdrowiu, muszą ich zapewniać, że są uczciwi i fachowi, mówi wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie dr Lidia Stopyra.
6: Ja bym marzyła o tym, żeby większość mojej pracy to było konsylium nad pacjentem, pochylenie się nad pacjentem, mniej tłumaczenia się i udowadniania rzeczy oczywistych.
4: Wątpliwości pacjentów pojawiły się po skandalach, jakie wyszły na jaw w ostatnim czasie. Związane były one m.in. z wyłudzaniem publicznych pieniędzy. Lekarze podkreślają, że w terapii potrzebne jest zaufanie. Kilka miesięcy może potrwać wyjaśnianie okoliczności wypadku na autostradzie w pobliżu Brna w Czechach, w którym zginęły 3 osoby z Polski. Tak twierdzi czeska policja. Do tragedii doszło w nocy z piątku na sobotę. Najpierw auto uderzyło w dzika, zatrzymało się na drodze, zatrzymał się też inny samochód i wtedy wpadło na nich trzecie auto. Policja wyjaśnia m.in. to, czy samochody, które się zatrzymały, były dobrze oświetlone. Ani jedna oferta nie wpłynęła do przetargu na budowę następcy żaglowca Dar Młodzieży. Uniwersytet Morski w Gdyni próbuje wyjaśnić, jak to możliwe. Przeprowadził konsultacje z przedstawicielami branży stoczniowej. Stoczniowcy zarekomendowali wydłużenie terminu składania ofert i realizacji projektu. Uczelnia ogłosi nowy przetarg, ale na pewno będzie opóźnienie. Obecnie Dar Młodzieży płynie w rejsie ze Stanów Zjednoczonych. Brał udział w uroczystościach 250. rocznicy niepodległości USA. Już za kilka dni na niebie rozegra się wyjątkowy spektakl. 12 sierpnia księżyc zasłoni prawie całe słońce. W Polsce zaćmienie będzie częściowe. Jak je zobaczyć, podpowiada fizyk dr Paweł Janowski.
7: To będzie działo się niestety, ale praktycznie nad horyzontem. To będzie ostatnia godzina przed zachodem słońca. No to musimy znaleźć miejsce, w którym będziemy widzieli zachodni horyzont. Rozległe przestrzenie albo bardzo wysoko.
4: Najlepsze widoki czekają mieszkańców Hiszpanii i Islandii, gdzie będzie można zobaczyć zaćmienie całkowite. Ale uwaga, wpatrywanie się w słońce gołym okiem może spowodować trwałe uszkodzenie wzroku. Na zakończenie drugiej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Krakowia przegrała z Pogonią Szczecin 0-2. Szkoda, bo wcale nie graliśmy źle, mówi trener Pasów Bartosz Grzelak.
8: Wiele rzeczy robiliśmy

0: unikać przebywania na zewnątrz w takich około południowych godzinach. Lepiej przenieść aktywności na chłodniejsze pory dnia. Chłodniejsze to dzisiaj trudno powiedziane, bo nawet noce mają być tropikalne. No ale jeżeli już wykonaliście sporo roboty, to chyba resztę trzeba zostawić na wieczór. No i pamiętajcie także o tym, żeby wietrzyć pomieszczenia w nocy, chociaż dzisiaj to też może być trudne, bo będziemy szukać tego powietrza i szukać, a tu ani wiatru, ani przewiewu. Pamiętajcie też, żeby odpowiedni zapas wody mieć przy sobie, no a kierowcy przeciwsłoneczne okulary to dzisiaj jest taki numer jeden, jeśli chodzi o zestaw podręczny.
1: Dzień dobry. Radio Centrum.

0: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoich marzeń.
1: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
2: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
6: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
0: Reklama.

0: Może i na balkonie stygnie lato, ale na pewno nie stygną emocje sportowe po wygranej naszych siatkarzy nad zespołem Stanów Zjednoczonych. 18 minut po 10. Teraz ten temat i powracamy jeszcze do tych wydarzeń.
1: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
0: Reprezentacja polskich siatkarzy nie wróci do kraju zgodnie z planem. Dzisiaj o 7.30 mieli być powitani. To miało być huczne powitanie na lotnisku Chopina, no ale okazuje się, że samolot odleciał bez nich, ponieważ problemy na pierwszym etapie podróży uniemożliwiły drużynie przesiadkę. Spokojnie, oni się zachowywali w porządku. Tyle tylko, że zwycięzcy Ligi Narodów nie zdążyli na samolot z Pekinu do Warszawy z powodu opóźnienia wcześniejszego lotu. No i tak się zdarzyło, że teraz gdzie to chłopaki są? A w Pekinie. Sprawdzają dostępne opcje przylotu do Polski. Na razie jeszcze to poranne powitanie na lotnisku przekładają. Polski Związek Piłki Siatkowej potwierdza, że trzeba będzie poczekać. No i oczywiście w mediach społecznościowych Tomasz Fornal w swoim stylu relacjonuje powrót do Polski. Najlepszy gracz rozrywek pisze: właśnie ruszamy, będziemy za dwa tygodnie, 8 godzin i 43 minuty, napisał, wrzucając krótki filmik. No spokojnie. Aby nie było takich długich opóźnień, bo po powrocie siatkarze mieli mieć kilka dni wolnego i potem rozpoczynają przygotowania do Mistrzostw Europy i tu też będą bronić tytułu. No trzymamy kciuki, na razie chłopaki mają przygody wakacyjne.
1: Radio Rano, Radio Centrum.

0: Jak to się mówi? Uderz w stół, a?
1: No w tym przypadku wieża się odezwie, a właściwie budowniczy, a dokładniej mówiąc osoba, która znała budowniczego. Jakiś czas temu na naszej antenie był materiał o remoncie zabytkowej wieży ciśnień w Kowalewie autorstwa naszej korespondentki Ireny Kuczyńskiej. No i odezwała się osoba do naszej Ireny, która znała inną osobę, która brała udział w budowie tej wieży ciśnień, więc...
0: Ten pan tej pani, czy ten pan temu panu...
1: Potęga wspomnień już za chwilę.
0: No i ktoś dołożył swoją cegiełkę do tego wszystkiego. 10:30 szczegóły od Dawida Nowrockiego.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi. Reklama.
3: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
4: Usowy. Sklep z odzieżą używaną. Już 31 sierpnia o 8 rano otwarcie naszego nowego, drugiego już punktu w Kaliszu w Centrum Handlowym Kalinka przy Młynarskiej. W każdy czwartek wyprzedaż towaru, co piątek nowy towar w sklepie. Usowy. Świetny sklep z odzieżą używaną. Kalisz Centrum Handlowe Kalinka. Usowy. Czekają na was markowe ubrania, wyjątkowe okazje i świetne ceny.
2: Reklama.

0: Jest 10.30, o tym, co w regionie, opowie teraz Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Cykl Efekt Chopina w Pałacu w Lewkowie trwa, ponadto Kaliski Szpital z dużą liczbą porodów, a na koniec wyjątkowy materiał z Kowalewa.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 3 z 6 koncertów w ramach cyklu Efekt Chopina w sali balowej Pałacu Lipskich w Lewkowie już za nami. Ich organizatorem jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie. Dzięki współpracy muzeum w Lewkowie pozyskało także fortepian koncertowy Yamaha. To dla nas ogromne wyróżnienie, podkreśliła dyrektor muzeum w Lewkowie Sylwia Nowicka.
3: Pierwszy koncert miał miejsce 15 lutego, na którym wystąpił uczestnik 19. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Niespełna 4 miesiące później, 7 czerwca, na sali balowej wystąpiła Maria Moliszewska, polska pianistka i kameralistka. 3 z 6 koncertów odbył się w niedzielę 26 lipca. Przed licznie zebraną publicznością zagrał Antoni Kłeczek, reprezentant Polski i Stanów Zjednoczonych na 19. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Cykl koncertów to efekt umowy o współpracy z Instytutem, którą Muzeum w Lewkowie podpisało w minionym roku. Jestem niezwykle wdzięczna Narodowemu Instytutowi Fryderyka Chopina za to, że dostrzegł Lewków na mapie swoich koncertów z cyklu Efekt Chopina i proponuje nam kolejne wydarzenia w 2026 roku, powiedziała Radio Centrum dyrektorka Sylwia Nowicka. Kolejne najbliższe koncerty odbędą się 30 sierpnia i 6 września. Ostatni zaplanowany jest na 9 grudnia. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzej.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Tak dobrego miesiąca na kaliskiej porodówce nie było od lat. Wojewódzki Szpital Zespolony imienia Ludwika Perzyny w Kaliszu poinformował, że w lipcu w placówce urodziło się 73 maluchów. To najlepszy miesięczny wynik kaliskiego szpitala od wielu lat. Ponadto w ostatnim kwartale kaliski okrąglak zajął pierwsze miejsce w Wielkopolsce w rankingu Fundacji Rodzić po Ludzku, tworzonym na podstawie ocen i doświadczeń samych mam.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Informacja o remoncie zabytkowej wieży ciśnień w Kowalewie pod Pleszewem, którą przekazało kilka dni temu Radio Centrum, przywołała niezwykłe wspomnienia mieszkańca Pleszewa. Dzięki nim poznaliśmy człowieka, który w 1940 roku uczestniczył w budowie tego obiektu.
4: Po informacji o remoncie dachu na wieży ciśnień w Kowalewie pod Pleszewem odezwał się pleszewianin Kazimierz Ratajczak, który po ukończeniu technikum budowlanego we Wrocławiu w 1953 roku został skierowany na staż w powiatowym przedsiębiorstwie budowlanym w Koźlu na Opolszczyźnie. Tam poznał starszego murarza o nazwisku Segrodnik. Gdy ten dowiedział się, że młody stażysta pochodzi z Pleszewa, otoczył go opieką i w dni świąteczne nawet gościł w swoim domu. Okazało się, że to Polak, który w latach 1934-40 pracował w przedsiębiorstwie budowlanym we Wrocławiu. Brał udział m.in. w budowie obiektów olimpijskich na stadionie we Wrocławiu, a w 1940 roku uczestniczył również w budowie wieży ciśnień w Kowalewie pod Pleszewem oraz podobnego obiektu w Środzie Wielkopolskiej. Po wojnie pozostał w Koźlu na Opolszczyźnie, gdzie miał swój dom. To jego syn był dyrektorem przedsiębiorstwa budowlanego w Koźlu, w którym staż odbywał Kazimierz Ratajczak. Po 70 z górą latach wspomnienia wróciły do pana Kazimierza dzięki informacji o remoncie wieży, która do dziś pozostaje jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów kolejowych w regionie. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut do 11:00.

0: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Anglojęzyczny żłobek Róża w Zbiersku zaprasza. Pobyt bezpłatny wraz z wyżywieniem z programu Aktywnie w żłobku. Otwarcie już 1 stycznia. Nowoczesne wnętrza stworzone z myślą o dzieciach. Profesjonalna i doświadczona kadra. Sala sensoryczna, bogata oferta zajęć rozwojowych oraz zdrowe posiłki z własnej kuchni. Również dla alergików. Zapisy już trwają. Zadzwoń 539 352 159 lub zaobserwuj nas na Facebooku.
0: Reklama.

0: Takie historie na lato. Wyczyny drogowe, 16-latka z Zielonej Góry. Policjanci zatrzymali chłopaka, który jeździł motocyklem na jednym kole, driftował. No i oczywiście sobie nagrywał swoje popisy i publikował filmiki w internecie. Teraz okazało się, że oczywiście nie ma prawa jazdy. Sprawa trafi do sądu rodzinnego. Takie wakacje. Trzeba było przemyśleć. No ale zdarza się też i nietrzeźwy policjant, który rozbija radiowóz, uderzając nim w budynek komendy. I te tematy naprawdę z życia wzięte. I to u nas w Polsce. W wiadomościach już za kilka minut o 11:00.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Gdyby od rana mieć tyle energii co Shakira, albo przez cały dzień, to byłoby coś. Damian Klimiński na pewno w studiu z takim dużym zasobem i myślę, że Shakira miałaby
1: nie,
0: tutaj...
1: Nie, do Shakiry to my daleko, daleko. Tak, nigdy tak nie zatańczę jak Shakira.
0: Ale gdybyś zapuścił włosy, to na pewno
1: te i przefarbował na blond, to wtedy jakieś szanse na podobieństwo są.
0: Damian Klimiński już w studio i czeka, żeby podzielić się z wami dobrą energią, informacjami, przede wszystkim muzyką, więc nie tylko
1: Shakira. Postaram się, tak będzie. Zapraszam
0: serdecznie. Grażyna Marciniak, dzięki za poranek. Cześć, pa.
2: Reklama.
3: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
5: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
6: Garnitur!
7: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
8: Czy twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Zetor, Zetor. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501 44 71. Zetor. Twój ciągnik to Zetor.
9: Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualne podejście do dziecka. Zapraszamy maluszki z Kalisza i okolic. Telefon 886 833 650.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: Cały czas dużo słońca i cały czas upały. Znów zrobi się gorąco, 34 stopnie, nawet na termometrach w regionie południowej Wielkopolski. Do tego słaby wiatr wiejący z północnego wschodu. Ciśnienie dzisiaj na poziomie 1015 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Właśnie minęła 11.
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Statystyka mówi, polskie drogi bezpieczniejsze niż rok temu. Za to niebezpiecznie na komendzie nietrzeźwy policjant uszkodził radiowóz. Kibice czekali na lotnisku, a polscy siatkarze wcale do nich nie przylecieli. Powiemy, co się stało. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trochę optymizmu na początek. W pierwszych 6 miesiącach tego roku policja odnotowała rekordowo niską liczbę wypadków, informuje dziennik Gazeta Prawna. Zginęło mniej osób i spadła liczba rannych. Gazeta wskazuje, że może to być skutek zaostrzania przepisów, ale też większej liczby kontroli drogowych. Tymczasem nietrzeźwy policjant z Chełma rozbił radiowóz. Uderzył nim w budynek komendy. Badanie wykazało u niego 0,6 promila alkoholu. Funkcjonariusz usłyszał zarzuty i przyznał się do winy. W konsekwencji oprócz prawa jazdy straci też pracę w policji. Jeszcze słowo o wyczynach drogowych, ale teraz 16-latka. Policjanci z Zielonej Góry zatrzymali chłopaka, który jeździł motocyklem na jednym kole i driftował, czyli jeździł z poślizgiem po ulicach miasta. Nastolatek nagrywał swoje popisy i publikował filmy w internecie. Okazało się, że nie miał prawa jazdy. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego. Co zrobić z napływem migrantów do hiszpańskiej Ceuty? Nad tym debatują dziś unijni ministrowie spraw wewnętrznych. W ostatnim tygodniu kilkadziesiąt tysięcy osób wtargnęło na teren Hiszpanii z Maroka. Sprawę przybliży Tomasz Orchowski.
4: Szefowa Komisji Europejskiej pochwaliła Hiszpanię za szybką reakcję na kryzys w Ceucie. Ursula von der Leyen zastrzegła jednak, że trzeba robić więcej, by wzmocnić unijne granice, ale Hiszpanie są rozczarowani brakiem wsparcia innych państw. 22 kraje Unii skrytykowały politykę migracyjną Madrytu, która, jak twierdzą krytycy, przyczyniła się do ostatniego kryzysu. Rząd Pedro Sancheza wprowadził amnestię dla osób, które nielegalnie przybyły do kraju, a tamtejszy Sąd Najwyższy orzekł, że migranci dostający się do Ceuty z morza nie mogą być od razu odsyłani do Maroka. Analitycy zwracają jednak uwagę, że do kryzysu prawdopodobnie przyczyniły się marokańskie władze, mszczące się na Madrycie za zbliżenie Hiszpanii z wrogiem Rabatu, Algierią.
3: Miało być huczne powitanie, a kibice na lotnisku obeszli się smakiem. Polscy siatkarze po zwycięstwie w finałowym turnieju Ligi Narodów utknęli w Chinach. Michał Waszkiewicz.
5: Kibice, którzy nastawili budziki na wczesny ranek, nie sprawdzili informacji i pojechali na lotnisko Chopina powitać Polaków, musieli być srogo rozczarowani, bo samolot z Pekinu owszem wylądował, ale bez naszych siatkarzy. Ci zostali w Chinach. Chyba sami to wykrakali, wyruszając z Ningbo w szampańskim nastroju. To do Warszawy nie dolecieli. Samoloty z Ningbo miał 4-godzinne opóźnienie i nasz zespół utknął w Pekinie. Część siatkarzy łączonymi lotami dotrze do Warszawy dziś w różnych godzinach. Największa grupa wyląduje na Okęciu dopiero jutro rano, przez co będzie miała mniej czasu na naładowanie baterii przed rozpoczynającym się w przyszłym tygodniu zgrupowaniem, na którym kadra będzie się szykować do Mistrzostw Europy.
3: Tysiące pielgrzymów zmierzają na Jasną Górę. W sierpniu do Częstochowy ma ich dotrzeć aż 80 tysięcy. Na trasach pojawią się nie tylko piesi pielgrzymi, ale też grupy rowerowe i rolkowe. Do sanktuarium zmierzają łącznie 193 zorganizowane grupy z całej Polski.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po 11. Damian Kliniński, cześć, dzień dobry raz jeszcze. Witam Margaret na początek naszego dzisiejszego spotkania. Jej prima ballerina, w kolejce Eric Carmen, będzie także Benjamin Ingrosso. To wszystko na początek tej godziny w Radiu Centrum.

0: Ogłoszenie.
1: Firma z branży budownictwa drogowego w Błaszkach zatrudni osobę z uprawnieniami do obsługi ładowarki. Wszelkie informacje pod numerem telefonu 661 330 270.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Zakupy tylko w Społem. Pacific Granola Fitness Crunchy Oats lub Quinoa 300 gramów za 8,99. Wybierz Społem.
0: Reklama.

0: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: Kierowcy, uwaga, w miejscowości Strugi doszło do pożaru samochodu osobowego. Na miejscu w tej chwili pracują strażacy. Samochód osobowy w płomieniach. W tej chwili już powoli dogaszany przez strażaków. Miejscowość Strugi, pożar samochodu.
0: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: just like this.
1: Radio na wakacje.

0: Reklama.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
2: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
3: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
4: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
5: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
0: Reklama.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Żniwa w pełni, ale czasami bywa niebezpiecznie. Ponad 2 promile u kombajnisty. Policja zatrzymała tego mężczyznę. Do tematu wrócimy już o godzinie 11.30. Pochwalimy się także pewnym kaliszaninem, który otrzymał prestiżowe stypendium. Któż to taki? O tym również posłuchamy niebawem. Kolejna porcja informacji z regionu już o 11.30.

0: 11.30 na zegarach w studiu Radia Centrum, przy mikrofonie teraz Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Ponad 2 promile u mężczyzny, który prowadził kombajn, ponadto kaliszanin z prestiżowym stypendium, a w sporcie nowy zawodnik w Rebutka PR Ostrowi.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Pijany kombajnista zatrzymany przez policję. Sytuacja ta miała miejsce w ubiegłym tygodniu, a służby powiadomił świadek zdarzenia.
4: Świadek zauważył niebezpieczny tor jazdy kierujący kombajnem, potrącił tabliczki z nazwami ulic. Informacje przekazane przez świadka pozwoliły policjantom ustalić miejsce, w którym zatrzymał się pojazd. Funkcjonariusze udali się pod wskazane miejsce. Na polu ujawnili kombajn, w którym zastali śpiącego na kierownicy mężczyznę. Policjanci ustalili jego tożsamość. Okazał się nim 67-letni mieszkaniec gminy Odalanów. Badanie wykazało, że miał w swoim organizmie ponad 2 promile alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany, usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, do którego się przyznał.
2: Powiedziała Radiu Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowo-ostrowskiej policji. 67-latkowi grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3, a także obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Kaliszanin Michał Spławski ze stypendium profesora Pawła Czartoryskiego. Dzięki temu od września naukę będzie kontynuował w prestiżowym Dulwich College w Londynie. Michał w czerwcu ukończył drugą klasę trzeciego LO imienia Mikołaja Kopernika w Kaliszu ze średnią 6.0. Jest finalistą Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Konkurs dla kandydatów na stypendium obejmował kilka etapów. Komisja konkursowa oceniała m.in. osiągnięcia, zaangażowanie w zajęcia pozaszkolne, poziom znajomości języka angielskiego oraz motywację kandydatów. Michał Spławski będzie jednym z 2 Polaków, którzy we wrześniu rozpoczną naukę w trzeciej klasie Dulwich College, założonej w 1619 roku szkoły, jednej z najlepszych w Wielkiej Brytanii. Reprezentant Ukrainy Oleksandr Tilte dołączył do kadry Rebutka PR Ostrowi. Dla 31-letniego rozgrywającego to powrót do Orlen Superligi.
5: Oleksandr Tilte w przeszłości reprezentował barwy Chrobrego Głogów, a z Motorem Zaporoże rywalizował w Lidze Mistrzów. Ostatni sezon spędził w tureckim Besiktasie Stambuł. Ukrainiec doskonale zna realia Superligi, do której trafił w lutym 2020 roku. W kolejnym sezonie był już jednym z kluczowych zawodników Chrobrego Głogów, dla którego rzucił 113 bramek. Tilte jest także dobrym egzekutorem rzutów karnych, co pod nieobecność Kamila Adamskiego, który rehabilituje się po operacji kręgosłupa, może mieć duże znaczenie dla Rebutka PR Ostrowi. Reprezentant Ukrainy ostatnie 2 sezony spędził w lidze tureckiej w Besiktasie Stambuł, z którym występował również w rozgrywkach EHF European Cup. Oleksandr Tilte szybko powinien zaklimatyzować się w Ostrowi, gdzie spotka swojego rodaka i kolegę z reprezentacji Ukrainy, Iwana Burzaka. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 12.

0: Wiadomość z ostatniej chwili.
1: Uwaga kierowcy, kolejne utrudnienia w regionie, o których informuje jeden z naszych słuchaczy.
2: Na ulicy Witosa Ostrowska, takie skrzyżowanie z ulicą Polną w Krotoszynie, jest potrącenie na pasach i są utrudnienia.
1: Dziękujemy serdecznie. Skrzyżowanie Witosa z Polną w Krotoszynie. Jak słuchacz informuje, tam doszło do tego zdarzenia drogowego i tam w tej chwili kierowcy możecie napotkać na utrudnienia w ruchu. Dziękujemy naszemu słuchaczowi bardzo serdecznie i gorąco pozdrawiamy. Kierowcom życzymy cierpliwości. Pamiętajcie, że jeśli napotkacie jakiekolwiek utrudnienia, możecie dać znać.
0: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
3: Reklama.
4: Czy wiesz, że osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, może przysługiwać świadczenie wspierające? Od kilkuset do nawet 4000 miesięcznie. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez skomplikowane formalności. Przygotujemy całą dokumentację i poprowadzimy sprawę za ciebie. Zadzwoń 694 816 906.
5: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
6: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.

0: Radio Centrum i gra gitarra.
1: Czas na jeden z najbardziej charakterystycznych utworów zespołu Oasis. Piosenka z 2000 roku, która jako pierwszy singiel promujący album Standing on the Shoulder of Giants od razu trafił na szczyt brytyjskiej listy przebojów. I to jest utwór z bardzo wyrazistym rockowym brzmieniem. Zachęca treścią swoją do tego, żeby wyrzucić z siebie emocje i po prostu iść do przodu. Go let it out. We'll be right back.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Cały kraj z ostrzeżeniami przed upałem, a w upale z pożarami wciąż walczy południowa i zachodnia Europa. Do tych tematów wrócimy niebawem. Kolejna porcja informacji już o godzinie 12.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: Póki co bardzo pogodnie, słonecznie, bez opadów, ze słabym tylko wiatrem wiejącym z północnego wschodu. Ciśnienie na poziomie 1015 hektopaskali, ale to co najistotniejsze dzisiaj w pogodzie to temperatura. Temperatura bardzo wysoka, ostrzeżenia drugiego stopnia w całym naszym regionie, na termometrach do 34 stopni. Jeszcze dziś możemy zobaczyć, w tej chwili w Kaliszu już w okolicach 25 stopni w samo południe, a nocą temperatura ma najniżej spaść do 23 stopni, więc najbliższa noc też zbyt dużego wytchnienia nie przyniesie. Na jutro ma zrobić się już ekstremalnie gorąco, bo temperatury zbliżą się do 40.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Właśnie minęła 12.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Prawie cała Polska kolorowa na mapie ostrzeżeń przed upałem. W upale z pożarami walczy wciąż południowa i zachodnia Europa. Prezydent nie musi się tłumaczyć. To głos z kancelarii po ułaskawieniach. Dorota Wardecka, dzień dobry. Wróciły upały. Prawie cała Polska jest objęta ostrzeżeniami. Najwyższy stopień alertów obowiązuje na południu, południowym wschodzie i w centrum. Jutro prawie w całym kraju będzie powyżej 30 stopni, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
4: Lokalnie nawet 37-38 stopni. Temperatura miejscami zbliży się do 40 stopni. Tutaj fala upałów utrzyma się do końca tygodnia. W weekend spodziewamy się wyraźnego ochłodzenia, gdzie temperatura obniży się do około 25-27 stopni.
3: A dzisiaj możliwe są także burze na zachodzie. Z upałami zmaga się także reszta Europy. Na południu upały utrudniają walkę z pożarami, z którymi walczą Grecja, Portugalia, Hiszpania i Francja. W tej ostatniej, w departamencie Żeronda, rozprzestrzenianie się pożaru udało się opanować, ale strażacy wciąż mają dużo pracy.
5: Cele na dziś to utrzymanie obecnego obwodu pożaru, zapobieganie wszelkim gwałtownym wybuchom, które mogłyby przeciążyć istniejącą strukturę i dalsze przygotowanie terenu, tak aby pojazdy mogły zbliżyć się jak najbliżej krawędzi i prowadzić tam ciągłe działania gaśnicze.
3: Francuskie służby zatrzymały ponad 370 osób w związku z falą pożarów. Część z nich usłyszała już wyroki za celowe podpalenia. Prezydent nie musi tłumaczyć swoich decyzji, mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, pytany o powody ułaskawienia przez Karola Nawrockiego Piotra Struchowicza, pseudonim Staruch, który dostał 2-letni zakaz stadionowy za złamanie przepisów o bezpieczeństwie imprez masowych, gdy podczas meczu kibicował z miejsca nieprzeznaczonego dla publiczności.
6: Pan prezydent nie musi się tłumaczyć z tego, dlaczego stosuje prawo łaski. Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzję w oparciu o przepisy polskiej konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
3: Prezydent zdecydował o ułaskawieniu 3 osób. Wśród nich jest również skazany za zabójstwo w Niemczech Piotr Pytel. Mężczyzna odsiedział prawie 22 lata. W czerwcu prokurator generalny Waldemar Żurek zarządził Piotrowi Pytlowi przerwę w odbywaniu kary. Tylko garstka Polaków w ogóle nie jada mięsa. Z badania, którego wyniki publikuje Rzeczpospolita, wynika, że blisko 85% Polaków je mięso lub wędliny co najmniej raz w tygodniu. Tylko 2,5% wyeliminowało je z diety. Ponad połowa badanych je dziś tyle samo produktów mięsnych, ile 2-3 lata temu. Ponad 21% deklaruje, że spożywa tych produktów niewiele mniej, a 1/5 zjada więcej mięsa niż kilka lat temu. Widać to również na sklepowych półkach. Jedna z sieci supermarketów odnotowała wzrost sprzedaży wędlin o 15%, mięsa o ponad 22%. Tyle o mięsie, teraz coś dla miłośników warzyw. Sok z buraków wypijany codziennie to prosty sposób na wspieranie pracy nerek. U kobiet ciężarnych z przewlekłą chorobą tych narządów. Wynika z badań brytyjskich naukowców. Nieleczona choroba zwiększa m.in. ryzyko nadciśnienia. Sok z buraków jest bogaty w azotany, który organizm przekształca w tlenek azotu, a ten sprzyja rozszerzaniu naczyń krwionośnych i poprawie przepływu krwi.
1: Kursy walut.
2: Euro w tym momencie 4 zł i 31 groszy, dolar amerykański 3 zł 76 groszy, średni kurs dla franka szwajcarskiego w tym momencie 4 zł 63 grosze, a dla funta brytyjskiego to 5 zł i 4 grosze.

0: Reklama.
1: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
1: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz chwilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
3: Usowy. Sklep z odzieżą używaną. Już 31 sierpnia o 8 rano otwarcie naszego nowego, drugiego już punktu w Kaliszu w Centrum Handlowym Kalinka przy Młynarskiej. W każdy czwartek wyprzedaż towaru, co piątek nowy towar w sklepie. Usowy. Świetny sklep z odzieżą używaną. Kalisz Centrum Handlowe Kalinka. Usowy. Czekają na Was markowe ubrania, wyjątkowe okazje i świetne ceny.
4: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
5: Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualne podejście do dziecka. Zapraszamy maluszki z Kalisza i okolic. Telefon 886 833 650.
6: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie Twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
9: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
10: Jeszcze raz przypomnienie dla kierowców w Krotoszynie. Jak informował nas jeden z słuchaczy na ulicy Ostrowskiej, w Krotoszynie w pobliżu skrzyżowania z ulicą Polną doszło do potrącenia na pasach, a na miejscu występują utrudnienia. Te utrudnienia jeszcze możliwe, więc kierowcy ostrożnie. Teraz już 14 minut po godzinie 12, a w głośnikach Johnny B.

0: Sprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501 44 71. Twój ciągnik to Zetor.
1: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: Zakupy tylko w Społem. Mozzarella Galbani lub Galbani Light 125 gramów za 4,99. Wybierz Społem.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
5: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Reklama.

0: 12.30 na zegarach, teraz już Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wybuch gazu w gminie Brzeziny, ponadto prostowanie drogi w gminie Nowe Skalmierzyce, a w sporcie nowy rekord ostrowskiego toru.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Wybuch nagromadzonego gazu w domu pod Kaliszem. Jedna osoba została poparzona. Do zdarzenia doszło w dzisiejszy poranek w kuchni jednego z domów jednorodzinnych w Jagodzińcu w gminie Brzeziny pod Kaliszem. Siła eksplozji była na tyle duża, że z budynku wyleciało jedno z okien.
4: Jedna osoba została poszkodowana w wyniku wybuchu gazu. Na miejscu zdarzenia pracowały 3 zastępy Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej, a także pogotowie ratunkowe oraz policja. Osoba z poparzeniami ciała trafiła do szpitala.
2: Powiedział Radio Centrum młodszy kapitan Jakub Pietrzak, oficer prasowy kaliskich strażaków. Według wstępnych ustaleń najbardziej prawdopodobną przyczyną wybuchu była nieszczelna butla z propanem butanem. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają służby.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Na te inwestycje czekają nie tylko mieszkańcy Gostyczyny. Będzie nowy odcinek drogi łączący tę miejscowość z Kaliszem. Obecna jest pełna zakrętów i po prostu niebezpieczna.
5: Jest możliwość, żeby wybudować odcinek między Kaliszem a Gostyczyną po nowym śladzie. Po pierwsze, będzie to odcinek krótszy, ale też będzie łatwiej poruszać się. Jesteśmy na takim etapie, że jesteśmy właściwie gotowi do budowy tej drogi, bo posiadamy wszelkie wymagane dokumenty w tym zakresie. To jest kwestia nieodległej przyszłości, kiedy te prace budowlane na tym odcinku ruszą i będziemy mogli, mam takie przekonanie, w ciągu 2-3 lat mówić już o wybudowaniu nowego odcinka drogi 450 od Kalisza do Gostyczyny.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Prace mają ruszyć w przyszłym roku.
6: Projektowane wyprostowanie, jeżeli tak mogę powiedzieć, drogi 450 jest planowane w pełnym standardzie, czyli zarówno jezdnia, jak i ciąg rowerowy i pieszy i wszystkie elementy, które są niezbędne. Odcinek nie jest być może imponujący, bo to jest niecałe 3 km. To kwota jest znacząca. Najważniejsze jest pozwolenie na budowę. Ono jest. Ambicją jest, aby przetarg na to przedsięwzięcie ogłosić jeszcze w tym roku. A jeżeli ogłosimy w tym roku, no to z wiosną zaczną się prace.
2: Powiedział Radio Centrum Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Koszt inwestycji to około 33 miliony złotych. Środki pochodzą z budżetu województwa wielkopolskiego. Przetrwał długie 17 lat i był najstarszym rekordem żużlowego toru w Polsce. Mowa o rekordowym czasie ostrowskiego walu, który 28 czerwca 2009 roku ustanowił Robert Miśkowiak i wynosił on 63,5 sekundy. 31 lipca wynik ten poprawił Duńczyk Jonas Seifert-Salk. Żużlowiec Mumfin Magnusa Ostrów 4 okrążenia ostrowskiego toru pokonał jako pierwszy w historii w czasie poniżej 63 sekund, osiągając 62,89 sekundy. Czułem, że ten rekord może paść na tak przygotowanym torze, powiedział Radio Centrum Jonas Seifert-Salk.
7: But I saw the times from the previous heats and I felt that I could be much faster.
8: Widziałem czasy wcześniejszych wyścigów i czułem, że nawet kiedy wygrywałem, mogłem być dużo szybszy, ale motocykl nie pracował do końca tak jak chciałem. Prowadziłem odpowiednie korekty i byłem dużo szybszy. Podczas równania toru rozmawiałem z Tajem Wofindenem, który poradził mi, żebym spróbował zrobić coś inaczej. Powiedziałem mu, że spróbuję. Wyglądało to znacznie lepiej i padł rekord toru.
7: Tie and he told me to do something different and I told him I tried it, yeah, it looked much better and I told him I made this and this change and I'm going for the track record.
2: Dodajmy, że dzisiaj o 17.30 na Stadionie Miejskim w Ostrowie odbędą się kolejne zawody młodzieżowe. Będzie to zaległa 6. runda drużynowego pucharu drugiej Ekstraligi w klasie 500R.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut godzina 13, tymczasem w głośnikach Eros Ramazzotti, a my już niebawem przypomnimy o tym, co także w wakacje bardzo, bardzo ważne, czyli krwiodawstwo.

0: Za 19 minut godzina 13. Bardzo ważny apel, bardzo ważna sprawa. Brakuje grup RH ujemnych w części centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Taką informacją dzieli się między innymi w mediach społecznościowych z nami Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, więc uwaga krwiodawcy, potrzebna krew grup minusowych. Zaplanujcie donację już dziś przed wizytą. Sprawdźcie w sieci, jakie grupy aktualnie są najbardziej potrzebne i podzielcie się tym jednym z najcenniejszych leków, jakie możemy podarować drugiej osobie. Wakacje to jest czas, kiedy ta krew również jest bardzo, bardzo potrzebna. Od tego wakacji nie ma, słuchajcie, więc kto może, warto podzielić się krwią, warto podzielić się też tą informacją. Pamiętajcie też, że cały czas prowadzone są akcje wyjazdowe Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. Jutro na przykład w Słupcy, 6 sierpnia Galew pod Szkołą Podstawową, a 6 sierpnia także między innymi w Kępnie, w hali Projekt Kępno Sportowa 9, więc zarówno na miejscu w Kaliszu, jak i na tych akcjach plenerowych, wyjazdowych też w krwiobusie krwią można się podzielić.
1: Radio na wakacje.
2: Reklama.
3: Czy wiesz, że osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, może przysługiwać świadczenie wspierające? Od kilkuset do nawet 4000 miesięcznie. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez skomplikowane formalności. Przygotujemy całą dokumentację i poprowadzimy sprawę za ciebie. Zadzwoń 694 816 906.
4: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
5: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
6: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje, a on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
7: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
6: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
8: Promocja trwa do 31 sierpnia.
6: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
8: Armatura 24.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Na upały szykuje się także polska kolej, ale jak się okazuje, aż 1/5 wszystkich składów PKP Intercity wciąż nie ma klimatyzacji. Do tematu wrócimy za kilka chwil.

0: Reklama.
1: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur!
3: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszy i w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj do 34 stopni, więc robi się naprawdę bardzo gorąco. Do tego sporo słońca, bez opadów, ze słabym tylko wiatrem wiejącym z północnego wschodu. Ciśnienie dzisiaj na poziomie 1015 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Minęła 13. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Kolej szykuje się na drugą w tym roku potężną falę upałów. Firmy ze Starowej Woli znów bez wody przemysłowej z powodu suszy. Resort cyfryzacji zachęca, by zastrzec PESEL przed wyjazdem na wakacje. Dorota Wartecka. Alerty przed upałami drugiego i trzeciego stopnia. Jedynie w północnej Polsce ostrzeżenia są pierwszego stopnia. Polska Kolej po raz drugi w tym roku szykuje się do takiej fali upałów. 200 wagonów PKP Intercity nie ma wciąż klimatyzacji, to prawie 1/5 wszystkich składów. Jednak wysokie temperatury doprowadzają także do sporych opóźnień, mówi ekspert kolejowy Michał Szmajda z portalu Love Peace Trains.
4: Problemem jest na przykład to, że mamy część lokomotyw spalinowych, które są nie do końca przystosowane do pracy przy bardzo wysokich temperaturach.
3: Ponadto przy wysokich temperaturach bardzo szybko odkształcają się tory, podobnie jest z siecią trakcyjną. 65 firm ze Starowej Woli znów bez wody przemysłowej. To już druga taka sytuacja w niecałe 2 tygodnie, a winna jest susza. O szczegółach Marcin Starzec.
5: Powodem zastoju jest ekstremalnie niski poziom rzeki San, który spadł poniżej tak zwanego przepływu nienaruszalnego, gwarantującego zachowanie równowagi biologicznej. To z kolei wymagało natychmiastowej decyzji o wstrzymaniu dostawy wody przemysłowej, mówi prezes Stalowo-Wolskich Wodociągów Monika Trela.
6: W momencie, kiedy woda, przepływy tak naprawdę w Sanie uniemożliwiają pobór, ten pobór musi zostać zakończony.
5: Sytuacja to konsekwencja suszy hydrologicznej, która dotyka większość kraju, mówił Paweł Staniszewski, hydrolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
7: Deficyt opadów jest ogromny i zlewnia Sanu jest ciągle w strefie wody niskiej.
5: Wodę na Sanie wstrzymano w Stalowej Woli dopiero trzeci raz w ciągu ostatnich 18 lat, ale drugi na przestrzeni ostatnich 2 tygodni.
3: Sytuacja w związku z pożarami w Grecji staje się coraz bardziej niebezpieczna, ostrzegają tamtejsze służby. Pożary szalejące od 4 dni znów przybrały na sile, co wymusiło kolejne ewakuacje. W akcji gaszenie bierze udział ponad 500 strażaków, 9 samolotów i 4 śmigłowce. Tematem numer 1 w greckich mediach są okoliczności zapuszenia ognia, o czym mówi Marcin Pietrzyk, Polak mieszkający w Grecji od 30 lat, przewodnik i autor bloga Moja Hellada.
8: Na Krecie przyczyną pożaru prawdopodobnie było spięcie na starej sieci elektrycznej. Natomiast tutaj w Beocji, gdzie mamy obecnie pożar, to jest iskrzenie na sieci elektrycznej, która prowadzi do farm wiatrakowych, o których się bardzo dużo mówi, że nie powinno się ich tyle budować.
3: Pożarów w wielu miejscach wciąż nie udało się opanować, a z ogniem walczą również Portugalia, Hiszpania i Francja. Zastrzeż PESEL, zanim wyjedziesz, namawia do tego Ministerstwo Cyfryzacji, zachęcając, że to tylko jedno kliknięcie może uchronić przed kosztownymi problemami, bo w czasie wakacji łatwiej o kradzież dokumentów i wyciek danych. Numer PESEL można zastrzec m.in. w aplikacji mObywatel. Ruszył plebiscyt na imiona dla 3 młodych żubrów, które przyszły na świat w pokazowej zagrodzie zwierząt ośrodka kultury leśnej w Gołuchowie w Wielkopolsce. To 2 samczyki i samiczka. Imiona muszą się zaczynać od liter PO. Propozycje można zgłaszać do 12 sierpnia.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3,5 minuty teraz po 13:00.

0: Reklama.
1: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu, produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowiska. Operator CNC, ślusarz, lakiernik, monter, elektronik. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Kwiat jabłoni było, minęło. Chcielibyśmy tak pewnie już powiedzieć o fali upałów, która cały czas doskwiera wielu osobom, a te upały tak naprawdę to się rozkręcają w tym momencie. Dzisiaj i jutro ma być naprawdę gorąco w całym regionie. Ostrzeżenia w tej chwili już trzeciego stopnia wydane dla południa Wielkopolski, więc jutro ma zrobić się naprawdę bardzo, bardzo gorąco. Temperatura niebezpiecznie zbliży się do poziomu 40 stopni w cieniu, więc bądźcie na to gotowi. Pamiętajcie, zasłaniamy okna, zaciągamy rolety, staramy się, żeby w pomieszczeniu było jak najchłodniej. No i pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu. Uważajcie też w szczególności na osoby starsze, dzieci i zwierzęta. One też potrzebują w tym czasie waszej troski. A w głośnikach teraz już wciąż letnio, wakacyjnie i gorąco. Gramy dla was September.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Reklama.
1: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
2: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
3: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
4: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
0: Reklama.

0: 13.30 na zegarach w studiu Radia Centrum. Przy mikrofonie teraz Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Jedna osoba zginęła w pożarze w Koźminie Wielkopolskim. Ponadto apel o oddawanie krwi, a na koniec płonący samochód.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Tragedia w powiecie krotoszyńskim. Nie żyje jedna osoba. Dzisiaj rano w Koźminie Wielkopolskim doszło do pożaru budynku jednorodzinnego.
4: Jedno pomieszczenie w budynku jednorodzinnym było objęte pożarem. Osoby postronne, widząc wydobywający się dym, przystąpili do podawania wody z węża ogrodowego na palący się obiekt. Po dotarciu zastępów miejscowej jednostki działania przejęli strażacy, podając jeden prąd gaśniczy w natarciu na palący się obiekt. Po ugaszeniu pożaru weszli do pomieszczenia, gdzie ujawnili jedną osobę, która była wewnątrz. Niestety na skutek poniesionych obrażeń w wyniku pożaru osoba ta już nie żyje.
2: Powiedział Radio Centrum młodszy brygadier Tomasz Patryas, oficer prasowy Krotoszyńskiej Straży Pożarnej. Dochodzenie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem prokuratora.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Bardzo niskie stany zapasów krwi grupy 0RH+ i 0RH-, a także ARH+ i ARH- oraz BRH- w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. Potrzebna jest pilna pomoc mieszkańców z południa Wielkopolski w pozyskiwaniu tego bezcennego i niezastąpionego leku.
5: Zwracamy się z prośbą do społeczeństwa, żeby każdy sobie indywidualnie podjął decyzję. Jeżeli tylko stan zdrowia pozwala, to prosilibyśmy o zgłaszanie się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu lub do oddziałów terenowych lub do zgłaszania się na akcje poboru krwi, które każdego dnia są organizowane w terenie i również w dni wolne od pracy takie akcje są organizowane w terenie.
2: Powiedziała Radiu Centrum Małgorzata Tarnawska, dyrektorka RCKiK w Kaliszu. Trzeba pamiętać, że jedynym źródłem krwi i jej składników jest tylko drugi człowiek. Oddanie krwi trwa zaledwie kilkanaście minut. Można też oddać osocze i płytki krwi, które są niezwykle cenne dla pacjentów onkologicznych.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Auto spłonęło na parkingu w powiecie ostrowskim. Na szczęście kierowca zdążył uciec. Do tego zdarzenia doszło dzisiaj przed południem na parkingu w Strugach. W zdarzeniu nikt nie został ranny. Kierowca opuścił pojazd, gdy zauważył pierwsze oznaki pożaru. Ogień pojawił się w momencie, gdy temperatura powietrza sięgała około 30 stopni Celsjusza. Żywioł całkowicie zniszczył pojazd.
6: Mamy ugaszony ten pożar. Tam nie było nikogo poszkodowanego. Kierujący tym pojazdem wysiadł z tego pojazdu w momencie, kiedy zauważył, że ten samochód zaczyna się palić. Na miejscu działały 3 zastępy. Nie znamy przyczyn tego zdarzenia.
2: Powiedział bezpośrednio po zdarzeniu młodszy kapitan Kacper Gruszczyński z Ostrowskiej Straży Pożarnej. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 27 minut 14.

0: Reklama.
1: Czy wiesz, że osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, może przysługiwać świadczenie wspierające? Od kilkuset do nawet 4000 miesięcznie. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez skomplikowane formalności. Przygotujemy całą dokumentację i poprowadzimy sprawę za ciebie. Zadzwoń 694 816 906.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Szeroki wybór, pełny smak?
5: Tak, sięgnij po Alesto.
4: Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,60 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
7: Radio na wakacje.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: Pierwsze oferty pracy już za moment na antenie Radia Centrum. Później czas na rekomendacje telefoniczne. Te składacie dzwoniąc do studia pod numer 88 400 106 i 4.

0: Ogłoszenia płatne. Oferta pracy.
1: Firma z branży budownictwa drogowego w Błaszkach zatrudni osobę z uprawnieniami do obsługi ładowarki. Wszelkie informacje pod numerem telefonu 661 330 270.
0: Oferta pracy.

0: oferta pracy.
1: Firma Scalmex prowadzi rekrutację na stanowisko programista. Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało implementacja, testowanie, utrzymanie elementów systemów oferowanych przez Scalmex. CV prosimy przesyłać na adres rekrutacja@scalmex.com.pl lub złożenie CV osobiście w biurze w Skalmierzycach, ulica Podkocka 2A.
0: Oferta pracy.

0: Oferta pracy.
1: Firma Skalmex poszukuje doradców handlowych. Szukamy osób do naszych działów handlowych dla 3 zakładów: systemów, elektroniki i obudów. Mile widziana znajomość branży elektronicznej. Zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV na rekrutacja@skalmex.com.pl lub składanie ich osobiście w Skalmierzycach, ulica Podkocka 2A.
0: Oferta pracy.

0: oferta pracy.
1: Firma Scalmex poszukuje administratora IT. Szukamy osoby doświadczonej na podobnym stanowisku. Do obowiązków administratora należeć będzie m.in. obsługa zgłoszeń wewnątrzfirmowych z obszaru IT, instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych. CV prosimy składać na adres rekrutacja@scalmex.com.pl lub złożyć osobiście w Skalmierzycach, ulica Podkocka 2A.
0: Oferta pracy.

0: Szukasz pracowników? Nigdzie nie znajdziesz ich szybciej. Giełda Pracy Radia Centrum. Oferta pracy.
1: Studio Reklamy ATA w Ostrowie prowadzi rekrutację na stanowiska w dziale produkcji reklam świetlnych oraz dziale wyklejania pojazdów. Praca na umowę od poniedziałku do piątku. Oczekujemy dokładności i zaangażowania, prawa jazdy kategorii B, telefon kontaktowy 62 592 35 54, adres mailowy ata@studio.pl.
0: Oferta pracy. Oferta pracy.
1: Firma Dajano Zapatówka zatrudni osobę do prowadzenia kadr oraz osobę do wystawiania faktur w dziale księgowości. Oferujemy stabilne zatrudnienie i pracę w rozwijającej się firmie. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem 602 505 234 lub wysłanie CV na adres praca@dajano.pl.
0: Oferta pracy. Ogłoszenia płatne.
1: I to koniec ofert pracy na dziś. Teraz już czekamy na rekomendację telefoniczną. Osoby poszukujące pracę taką rekomendację już teraz mogą złożyć, dzwoniąc do nas pod numer 88 400 106 i 4.
0: Giełda Pracy Radia Centrum.

0: Dua Lipa. Na koniec giełdy pracy, tak się składa. Ta już dobiega końca, ale ogłoszenia znajdziecie także na facebookowym profilu Radia Centrum.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda pracy Radia Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: Temperatura cały czas rośnie na termometrach w Kaliszu. W tej chwili już w okolicach 31 stopni, maksymalnie w Kaliszu dzisiaj do 34, a na południowych krańcach województwa wielkopolskiego nawet 36 stopni, więc naprawdę bardzo, bardzo gorąco. Dodatkowo sporo słońca, bez opadów, ze słabym wiatrem wiejącym z wschodu, 6-7 km na godzinę, więc wiatr ledwie odczuwalny, żadnego ochłodzenia nam on na pewno nie przyniesie. Ciśnienie stabilnie 1015 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Właśnie minęła 14. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Żar leje się z nieba, lepiej zostać w chłodzie niż być w słońcu. Ograniczenia w dostawach wody i jej oszczędzanie w Małopolsce. Trzęsienia księżyca mogą pomóc w poszukiwaniu ukrytego lodu. Dorota Wardecka. Kto nie musi wychodzić z domu, niech nie spaceruje zbyt długo w słońcu. Wróciły upały. Najwyższy stopień alertów obowiązuje na południu, południowym wschodzie i w centrum. Ale żar, który leje się z nieba, to nie wszystko, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
4: Oprócz upałów musimy liczyć się również z burzami, które lokalnie mogą mieć gwałtowny przebieg. Najwyższych temperatur spodziewamy się na południowym wschodzie kraju, gdzie lokalnie możliwe będzie 35-37 stopni. Także pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu, unikajmy przebywania na słońcu w godzinach największego nasłonecznienia oraz śledźmy aktualne ostrzeżenia meteorologiczne.
3: A dziś burze mogą pojawić się na zachodzie. Upały i susza mocno dają się we znaki mieszkańcom Mszany Dolnej w Małopolsce. Władze miasta wprowadziły tam ograniczenia w dostawach wody i apelują o jej oszczędzanie, przyznaje Wacław Żarski, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej.
5: Muszę potwierdzić, że te wyłączenia utrzymujemy przez najbliższe dni, dopóki nie nastąpią jakieś opady, nie poprawi się sytuacja wodna.
3: Władze apelują o oszczędzanie wody. Między innymi proszą, aby nie napełniać przydomowych basenów i nie podlewać ogródków. W mieście porozstawiane są beczkowozy. Należące do Enei elektrownie w Kozienicach i Połańcu ograniczyły pracę w związku z niskim stanem wody w Wiśle, z której woda jest wykorzystywana do chłodzenia elektrowni. Ma to służyć między innymi zapewnieniu ciągłości dostaw energii. Spółka na bieżąco monitoruje sytuację hydrologiczną Wisły. To może być drogi sezon na krajowe owoce. GUS szacuje, że zbiory owoców będą słabsze, a produkcja jabłek i malin może spaść nawet o 20%. To oznacza mniejszą podaż i prawdopodobnie podwyżki ceny na targowiskach. Wiśniowy sad w okolicach podwarszawskiej Warki odwiedził nasz reporter Szymon Kępka.
6: W tym roku cena spadła, cena jest niska na wiśnie, jakby nie patrzeć. Tam plus minus 4 zł, tak?
7: Okay. No ale się urobić trzeba przecież. No,
6: to... Trzeba.
3: Pożyczki są jedynymi owocami, których zbiory wzrosły. Tak wynika z danych GUS-u. Sadownicy mówią jednak, że tegoroczna aura negatywnie odbiła się na jakości owoców. Kryzys w Ceucie, do której w zeszłym tygodniu przedostało się ponad 60 tysięcy osób, doprowadził do ostrych podziałów w Unii Europejskiej. 22 kraje wspólnoty skrytykowały Madryt za jego politykę migracyjną. Osamotniony rząd Pedro Sánchez broni się i twierdzi, że nie dostał unijnego wsparcia. Pod listem krytykującym Madryt nie podpisały się jedynie Francja, Portugalia, Luksemburg i Irlandia, która sprawuje w Unii prezydencję. Trzęsienia księżyca mogą pomóc w poszukiwaniu lodu. Naukowcy twierdzą, że analiza fal sejsmicznych rozchodzących się w zamarzniętym regolicie księżyca może pomóc przyszłym misjom na Srebrnym Globie, bo fale sejsmiczne pomogą w poszukiwaniach lodu ukrytego pod księżycowym regolitem. Lód może być podczas misji na księżycu źródłem m.in. wody pitnej, ale też tlenu i wodoru wykorzystywanego jako paliwo. Zgodnie z projektem Artemis ludzie mogliby wylądować na południowym biegunie księżyca już za 2 lata.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: To kogo wysyłamy na początek? Oj, myślę, że znaleźlibyście sporo propozycji. 4,5 minuty po godzinie 14. My gramy dalej. Hania Kuźmowicz na początek tej godziny. Szkoda na to łez. Ava Max w kolejce. Będzie także John Newman i cała masa świetnego letniego grania.

0: Reklama.
1: Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualne podejście do dziecka. Zapraszamy maluszki z Kalisza i okolic. Telefon 886 833 650.
2: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: 13 minut po godzinie 14. A co jeszcze nas dzisiaj czeka, jeśli chodzi o sport? W tenisie sporo dziać się będzie na pewno, a to za sprawą tego, że nasi najlepsi tenisiści, największe polskie nazwiska tenisowe wyjdą na korty. ATP Montreal tutaj za około 2,5 godziny do 3 godzin. To zależy mniej więcej od tego, jak skończy się poprzedni mecz. Na korcie pojawi się Hubert Hurkacz w pojedynku z Marcosem Gironem, ATP Montreal, a jeśli chodzi o WTA Toronto, no to tutaj jest z kolei Iga Świątek i Sara Bejlak. To będzie pojedynek tenisowy, który dziś wieczorem będzie raczył wszystkich fanów tenisa. 18:30 plus minus to spotkanie będzie można już śledzić. Kto okaże się lepszy, Polka czy Czeszka, to się okaże już dzisiaj. Szanse tutaj dla Igi są zdecydowanie większe, ale że Czeszki potrafią grać w tenisa, to wiemy nie od dziś. Zresztą pokazały to podczas minionego Wimbledonu. Trzymamy kciuki za naszych tenisistów i gramy dalej pod wiatr. Grzegorz Szyży tymczasem w głośnikach, a już za moment Lenny Kravitz.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.
2: Zanika gwar, zbliża się noc, tylko pies szczeka wciąż. Może już

0: Reklama.
1: Anglojęzyczny żłobek Róża w Zbiersku zaprasza. Pobyt bezpłatny wraz z wyżywieniem z programu Aktywnie w żłobku. Otwarcie już 1 stycznia. Nowoczesne wnętrza stworzone z myślą o dzieciach. Profesjonalna i doświadczona kadra. Sala sensoryczna, bogata oferta zajęć rozwojowych oraz zdrowe posiłki z własnej kuchni. Również dla alergików. Zapisy już trwają. Zadzwoń 539 352 159 lub zaobserwuj nas na Facebooku.
2: Zakupy tylko w Społem. Kawa Prima Finezja 500 gramów mielona za 24,99.

0: Wybierz z połem.
1: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245. Reklama.
2: 106,4 FM. Radio na wakacje.

0: 14:30 na zegarach w studiu Radio Centrum. Przy mikrofonie teraz już Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaginiony 84-letni Niemiec odnaleziony w powiecie ostrowskim, ponadto Odyseja Antonińska, a na koniec śpiewający aktorzy w Koźminku.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Starszy Niemiec kierujący Volkswagenem zatrzymał się na poboczu drogi w powiecie ostrowskim, bo skończyło mu się paliwo. 84-latek był zdezorientowany i nie wiedział, jak się znalazł w Polsce. Okazało się, że był osobą zaginioną i szukała go rodzina zza naszej zachodniej granicy. Do zdarzenia doszło 1 sierpnia około godziny 1 w nocy.
4: Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego zostali skierowani na drogę ekspresową, gdzie według zgłoszenia na poboczu miał znajdować się pojazd, który nie był odpowiednio oznaczony i nie był widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego. Ze względu na stan seniora policjanci wezwali zespół ratownictwa medycznego. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie wykonano dalsze badania. Samochód został odholowany, aby nie stwarzał zagrożenia dla innych kierujących.
2: Powiedziała Radio Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskiej policji. Nocna interwencja mundurowych zakończyła się szczęśliwie, a po 84-latka przyjechała jego rodzina.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: 4 dni, kilkanaście spotkań, rozmowy do późnej nocy i wielu inspirujących gości. Przed nami kolejna odsłona festiwalu podróżniczego Odyseja Antonińska.
5: Mamy 15 znakomitych gości, którzy przyjadą do Antoniny i opowiedzą o swoich pasjach. Jeżeli chodzi o kobiety takie, które się pojawią po raz pierwszy, to Marta Biała, osoba, która kocha latanie i opowie o tej swojej pasji. Mamy także Joannę Lamparską, która bardzo jest związana z podróżami. No i mamy również Miłkę Raulin, która jest młodą dziewczyną, ale już w 2018 roku zdobyła koronę ziemi.
2: Powiedział Radio Centrum Robert Kaczmarek, jeden z organizatorów. W Antoninie gościć będzie także Monika Witkowska, Danuta Kowalska, Ewa Marciniak, Krzysztof Wielicki, Aleksander Lwow i wielu innych. Od kilku lat to nie tylko festiwal związany z podróżami po świecie.
6: Potraktowaliśmy też tę podróż jako w ogóle drogę życiową, drogę przez swoje pasje, poprzez przełamywanie swoich granic i tak dalej. Także ta formuła festiwalu pod względem tematu podróży jest bardzo szeroka i dzięki temu też gościmy wśród naszych prelegentów właśnie i sportowców, i piosenkarzy. W zasadzie ludzi, którzy specjalizują się w różnych profesjach, ale jest to na tyle wyraźne, że wpisuje się w ideę jakby całego festiwalu i podróży.
2: Powiedział Radio Centrum Marcin Biegański, jeden z organizatorów. Wstęp na pierwszy dzień festiwalu jest wolny. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum, a pełny program znajdziecie na naszej stronie internetowej.
3: www.rc.fm
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: 7 sierpnia odbędzie się ostatni tegoroczny letni koncert na ziemi kaliskiej. Cykl organizuje Fundacja Inicjatywa dla Opatówka, a jego zwieńczenie realizowane jest we współpracy z Gminnym Centrum Kultury i Biblioteką w Koźminku.
7: Serdecznie zapraszam na koncert Piosenka jest dobra na wszystko. To autorski program, który przygotowała para śpiewających aktorów, Małgorzata Patyn-Gurłacz i Filip Gurłacz. Znamy ich przede wszystkim z ekranów telewizyjnych, zarówno z produkcji filmowych, jak i serialowych, a tym razem wystąpią razem na scenie. To też raczej niecodzienna sytuacja, więc tym bardziej warto wybrać się do Koźminka, gdzie ten koncert się odbędzie. Jeżeli pogoda nam pozwoli, to w plenerze, a jeżeli będą niekorzystne warunki, to zapraszamy do wnętrz dworku w Koźminku.
2: Powiedział Radio Centrum Mateusz Walczak, prezes Fundacji Inicjatywa dla Opatówka. Początek piątkowego koncertu o 19:00, a wstęp jest wolny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut 15:00.

0: Reklama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurczełydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.

I raz jeszcze przypomnienie dla tych, którzy mogą, są w stanie, chcieliby podzielić się najcenniejszym lekiem na świecie. Drodzy słuchacze, Regionalne Centrum Krwiolectwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu liczy na waszą pomoc, jeśli wasz stan zdrowia pozwala na oddanie tego bezcennego leku. Macie w zapasie kilkanaście minut, wybierzcie się do Regionalnego Centrum Krwiolectwa i oddajcie krew, albo możecie też uczestniczyć w wielu akcjach terenowych w krwiobusie i tam też tym lekiem się podzielić. Możecie tym sposobem uratować komuś życie, jeśli chodzi o krew, która najbardziej jest potrzebna, to w tej chwili te grupy minusowe. Tutaj sytuacja wręcz dramatyczna, dlatego apelujemy, dlatego też wraz za Regionalnym Centrum Krwiolectwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu przekazujemy te informacje dalej. A teraz już wracając do muzyki, wciąż w wakacyjnym wydaniu, Margaret i Miłego Lata.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Nie możemy już liczyć na darmową szklankę wody. W wielu zachodnich krajach to jest standard, że kranówka w restauracji jest za darmo, ale w Polsce za darmo być nie może. Do tego tematu wrócimy już o godzinie 15. Także opowiemy o niewybuchu, który został odkryty w samym centrum Warszawy i o akcji saperów. Szczegóły już za kilka chwil.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszy w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj do 34 stopni, a na południowych krańcach województwa wielkopolskiego nawet stopień bądź dwa więcej, więc naprawdę upalnie. Temperatura odczuwalna w tym momencie w Kaliszu to już 36 stopni, do tego bardzo dużo słońca, pogodnie, bez opadów, ze słabym wiatrem, zbyt słabym, by przyniósł ochłodzenie wiejące ze wschodu, ciśnienie na poziomie 1015 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Właśnie minęła 15. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Niewybuch w centrum Warszawy odkryty podczas remontu torowiska. Rząd nie rezygnuje z pomysłu darmowej kranówki w restauracjach. Upały uciążliwe również dla zwierząt w schroniskach. Dorota Wardecka, na początek akcja saperów w centrum Warszawy podczas prac związanych z remontem torów między Placem Bankowym a Kinem Femina. Robotnicy znaleźli niewybuch. Jest zalecenie dla okolicznych mieszkańców m.in., żeby nie podchodzili do okien i nie wychodzili na zewnątrz. Na miejsce podstawiono autobusy na wypadek ewakuacji. Ruch w okolicy został zablokowany na czas podnoszenia pocisku. Objazdową trasą kursują także jeżdżące tędy autobusy. To akcja saperów przy ponad 30 stopniach w Warszawie, a dziś cała Polska kolorowa na mapie ostrzeżeń. Są alerty drugiego i trzeciego i tylko gdzieniegdzie pierwszego stopnia przed upałem. Tymczasem rząd zapewnia, że nie rezygnuje z pomysłu wprowadzenia obowiązku udostępniania bezpłatnej wody z kranu klientom restauracji i lokali gastronomicznych. Wcześniej jednak przepis został usunięty z projektu ustawy o opakowaniach. Maciej Kluczka.
4: Oburzenia w związku z tym nie kryła ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Co ciekawe, jej zastępca w ministerstwie Jacek Karnowski z Koalicji Obywatelskiej ma inne zdanie.
5: Pamiętajmy, że to jest też pewien koszt chociażby umycia naczynia, umycia szklanek i tak dalej. Nie ma darmowych obiadów, nie ma darmowej też wody. Nie jestem zdania tego, żeby komuś coś narzucać. Trochę za dużo chcemy narzucić, może lepiej zachęcić.
4: Przepisy zostaną przygotowane, bo są po prostu potrzebne, mówi Rafał Kasprzyk, poseł Unii Centrum, partii, której szefową jest ministra klimatu.
6: Państwo też ma rację, kiedy gwarantuje możliwość szklanki wody.
4: Resort klimatu zapewnia, że przepisy o wodzie dla klientów restauracji muszą być dobrze skonsultowane z właścicielami lokali oraz z producentami napojów.
3: Na bezpłatną kranówkę można liczyć od lat, na przykład w paryskich restauracjach. Upały dają się we znaki także zwierzętom. W schronisku Psikot w Chorzowie nad Kociarnią pojawiły się specjalne markizy, które osłaniają kontener przed słońcem. Jak przyznaje kierowniczka schroniska Kamila Maciejczyk, to lato jest dla zwierząt wyjątkowo wymagające.
7: Wprowadziliśmy w tym roku także namioty, które dostawiamy do kojców, żeby psiaki miały zacienienie. Od lat stosujemy baseniki, próbowaliśmy też stosować zraszacze, ale nie ukrywamy, że jest to bardzo ciężki czas dla schroniska. Nie tylko mrozy, tak jak się zawsze mówiło, ale także upały.
3: Problemem jest także większa niż zwykle liczba bezdomnych zwierząt. Tylko w lipcu do chorzowskiego schroniska trafiło 120 psów i kotów, jednocześnie spadła liczba adopcji. Turysta poturbowany przez żubra w Puszczy Białowieskiej. Białowieski Park Narodowy apeluje o rozwagę i zachowanie bezpiecznej odległości od żubrów spotykanych podczas wycieczek. Mężczyzna, który został przez zwierzę poturbowany, podszedł do żubra zbyt blisko. Świadkowie podjechali po niego samochodem i bezpiecznie zebrali. Mężczyźnie nie stało się nic poważnego. A teraz o prozdrowotnych właściwościach soi. Lizolecytyna z soi przeciwdziała negatywnym skutkom diety bogatej w sól kuchenną. Stwierdzili to japońscy naukowcy. Negatywne skutki soli kuchennej to na przykład nadciśnienie tętnicze i zaburzenia poznawcze, a wzrost spożycia soli to problem ogólnoświatowy. Według autorów badania lizolecytyna z soi mogłaby być składnikiem tzw. żywności funkcjonalnej, łagodzącej negatywny wpływ nadmiernego spożycia soli.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Proszę bardzo, słone koszty tej soli. 4 minuty po godzinie 15. Dawid Podsiadło na początek tej godziny w Radio Centrum. Ja przypomnę, że Dawid Podsiadło to jest cały czas numer jeden naszej radiowej listy przebojów Top 30. Piosenka na błysk na miejscu pierwszym kolejny tydzień z rzędu.

0: A ja przypomnę, że na wasze ulubione utwory, tak jak na numer jeden, który przed momentem słyszeliśmy, możecie zagłosować na rc.fm, zakładka lista przebojów, a najbliższe notowanie listy przebojów już w piątek po 20.
1: Lista przebojów top 30 i gra muzyka.
0: A teraz już przebój sprzed lat. Na liście przebojów go nie znajdziecie, ale na liście przebojów wszechczasów, rockowych przebojów, to już na pewno tak. Money Talks w głośnikach i AC/DC, czyli utwór, który powinien wam dodać energii na resztę dnia.

0: ostatniej chwili.
1: Kierowcy, uwaga, nowy świat na rondzie na nowym świecie w Kaliszu. Doszło do potrącenia rowerzysty. Na miejscu są obecne już służby i występują utrudnienia w ruchu. Godziny szczytu w tym momencie też nie pomagają, więc kierowcy, uważajcie. Nowy świat, nowe rondo na nowym świecie. Tam doszło do kolizji, doszło do potrącenia rowerzysty. Sprawdzamy informacje dotyczące tego zdarzenia, a wy uważajcie w tej chwili na trwające na miejscu utrudnienia w ruchu.
0: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
2: Reklama.

0: części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501 44 71. Zetor. Twój ciągnik to Zetor.
1: Sowy, sklep z odzieżą używaną. Już 31 sierpnia o 8 rano otwarcie naszego nowego, drugiego już punktu w Kaliszu w centrum handlowym Kalinka przy Młynarskiej. W każdy czwartek wyprzedaż towaru, co piątek nowy towar w sklepie. U Sowy, świetny sklep z odzieżą używaną. Kalisz, centrum handlowe Kalinka. U Sowy, czekają na Was markowe ubrania, wyjątkowe okazje i świetne ceny.
2: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu. DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu, produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowiska. Operator CNC, ślusarz, lakiernik, monter, elektronik. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
3: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Kaliszanin z prestiżowym stypendium. Dzięki temu od września naukę będzie kontynuował w prestiżowym koledżu w Londynie. Do tego tematu wrócimy już niebawem o 15.30, a ja przypominam teraz jeszcze kierowcom w Kaliszu o utrudnieniach na rondzie u zbiegu Nowy Świat Ułańska Legionów, gdzie doszło do potrącenia. Tam w tej chwili obecne są służby, tam też napotkacie na utrudnienia w ruchu, a do informacji z dróg innymi wrócimy już po wiadomościach z regionu po 15.30.
0: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
2: Reklama.
3: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
4: Zakupy tylko w Społem. Pacific Granola Fitness Crunchy Oats lub Quinoa 300 gramów za 8,99. Wybierz Społem.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Reklama.

0: 15.30 na zegarach, teraz Dawid Nawrocki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Ponad 2 promile u mężczyzny, który prowadził kombajn, ponadto kaliszanin z prestiżowym stypendium, a w sporcie nowy zawodnik w Rebut KPR Ostrowi.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Pijany kombajnista zatrzymany przez policję. Sytuacja ta miała miejsce w ubiegłym tygodniu, a służby powiadomił świadek zdarzenia.
3: Świadek zauważył niebezpieczny tor jazdy kierujący kombajnem po trącie tabliczki z nazwami ulic. Informacje przekazane przez świadka pozwoliły policjantom ustalić miejsce, w którym zatrzymał się pojazd. Funkcjonariusze udali się pod wskazane miejsce. Na polu ujawnili kombajn, w którym zastali śpiącego na kierownicy mężczyznę. Policjanci ustalili jego tożsamość. Okazał się nim 67-letni mieszkaniec gminy Odalanów. Badanie wykazało, że miał w swoim organizmie ponad 2 promile alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany, usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, do którego się przyzna.
2: Powiedziała Radio Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskiej policji. 67-latkowi grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3, a także obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Kaliszanin Michał Spławski ze stypendium profesora Pawła Czartoryskiego. Dzięki temu od września naukę będzie kontynuował w prestiżowym Dulwich College w Londynie. Michał w czerwcu ukończył drugą klasę trzeciego LO imienia Mikołaja Kopernika w Kaliszu ze średnią 6.0. Jest finalistą Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Konkurs dla kandydatów na stypendium obejmował kilka etapów. Komisja konkursowa oceniała m.in. osiągnięcia, zaangażowanie w zajęcia pozaszkolne, poziom znajomości języka angielskiego oraz motywację kandydatów. Michał Spławski będzie jednym z 2 Polaków, którzy we wrześniu rozpoczną naukę w trzeciej klasie Dulwich College, założonej w 1619 roku szkoły, jednej z najlepszych w Wielkiej Brytanii. Reprezentant Ukrainy Oleksandr Tilte dołączył do kadry Rebut KPR Ostrowi. Dla 31-letniego rozgrywającego to powrót do Orlen Superligi.
4: Oleksandr Tilte w przeszłości reprezentował barwy Chrobrego Głogów, a z Motorem Zaporoże rywalizował w Lidze Mistrzów. Ostatni sezon spędził w tureckim Besiktasie Stambuł. Ukrainiec doskonale zna realia Superligi, do której trafił w lutym 2020 roku. W kolejnym sezonie był już jednym z kluczowych zawodników Chrobrego Głogów, dla którego rzucił 113 bramek. Tilte jest także dobrym egzekutorem rzutów karnych, co pod nieobecność Kamila Adamskiego, który rehabilituje się po operacji kręgosłupa, może mieć duże znaczenie dla Rebut KPR Ostrowi. Reprezentant Ukrainy ostatnie 2 sezony spędził w lidze tureckiej w Besiktasie Stambuł, z którym występował również w rozgrywkach EHF European Cup. Oleksandr Tilte szybko powinien zaklimatyzować się w Ostrowi, gdzie spotka swojego rodaka i kolegę z reprezentacji Ukrainy, Iwana Burzaka. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Na początek przypomnienie o zdarzeniu drogowym Rondo Nowy Świat Legionów Ułańska. Tutaj doszło według wstępnych informacji do potrącenia rowerzysty. Na miejscu cały czas pracują służby, a wy kierowcy możecie spodziewać się utrudnień w ruchu, więc uważamy w tamtym miejscu. Jeśli chodzi o miejsca, gdzie jeszcze napotkacie na utrudnienia, to m.in. te miejsca związane z trwającymi pracami drogowymi w Kaliszu w związku z rozpoczęciem kolejnego etapu realizacji inwestycji. Od wczoraj wprowadzono ruch wahadłowy na odcinku od Łódzkiej w Kaliszu do skrzyżowania z ulicą Kościelną. Na czas tych prac możecie spodziewać się właśnie w tamtym miejscu takich utrudnień w ruchu, utrudnienia na Górnośląskiej. Także jeśli chodzi o wymianę kostki brukowej na zatoczkach autobusowych, ulica Złota na długim odcinku jest jednokierunkowa. Brak wjazdu w Złotą od strony ronda Opatówek. Prace remontowe na drodze krajowej nr 12, trasa Kalisz-Opatówek i już przed Zdunami, jadąc w stronę Opatówka na takie utrudnienia napotkacie. Tam prace drogowe, pachołki, ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Uważajcie tamtędy, jadąc także nocą, bo wtedy nie widać miejsc, kiedy zaczyna się jeden odcinek nawierzchni i drugi, a między nimi mamy bardzo ostre spadki, więc amortyzatory no niestety dostają za swoje, choć nie zawiniły w takich miejscach. Jedźcie zatem ostrożnie, 40 km na godzinę, jak w ograniczeniu, ale przy takich uskokach nawet i bardziej warto zwolnić. Ostrów Wielkopolski, remont ulicy Wrocławskiej, prace potrwają kilka miesięcy, a obejmują odcinek od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich, przebudowa na Leduchowskiego, także droga krajowa 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. W Pleszewie, przypomnijmy, przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Ciekawostką motoryzacyjną może być fakt, że akumulatory dużo gorzej znoszą nawet ekstremalne temperatury, wysokie upały niż mrozy. Bateria w aucie może rozładować się także latem, jak się okazuje. Według producentów bowiem optymalny zakres temperatury dla akumulatora to 20 stopni. Każdy wzrost temperatury o kolejne 10 stopni wiąże się z dwukrotnie szybszym tempem samorozładowania. Dlatego podczas upałów sięgających ponad 30 stopni akumulator rozładowuje się znacznie szybciej. Jednocześnie wzrasta tempo degeneracji samej baterii, samej baterii, a to oznacza konieczność szybszej jej wymiany.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Uważamy zatem na to, czy nas samochód, aby na pewno odpali. Uważamy na upały, bo jutro ma być nawet jeszcze goręcej. Za 24 minuty, godzina 16, w głośnikach Robert Chojnacki i Prawie do nieba.

0: Ogłoszenie.
1: Firma z branży budownictwa drogowego w Błaszkach zatrudni osobę z uprawnieniami do obsługi ładowarki. Wszelkie informacje pod numerem telefonu 661 330 270.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoich marzeń.
3: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Czy wiesz, że osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, może przysługiwać świadczenie wspierające? Od kilkuset do nawet 4000 miesięcznie. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez skomplikowane formalności. Przygotujemy całą dokumentację i poprowadzimy sprawę za Ciebie. Zadzwoń 694 816 906.
6: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
0: Reklama.

0: prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: Ulica Nowy Świat, okolice Ronda. Doszło tam dziś do potrącenia rowerzystki przez samochód osobowy. Kobieta została przewieziona do szpitala, ale w tym momencie w miejscu zdarzenia nie ma już utrudnień w ruchu, więc jedzie się swobodnie. Raz jeszcze powtórzę. Na rondzie Nowy Świat Legionów Ułańska po zdarzeniu drogowym w tej chwili już bez utrudnień.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: A my zbliżamy się powoli do godziny 16, czyli do kolejnej porcji faktów wartych uwagi z Polski i ze świata. W nich posłuchamy m.in. o kolejnym rosyjskim samolocie, który został przechwycony nad Bałtykiem. Zapowiemy także, co będzie dziać się na kortach, bo na nich pojawi się dzisiaj znów Iga Świątek, także Maja Chwalińska, a szczegóły za chwilę.
2: Reklama.
3: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
4: Garnitur!
5: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
6: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
7: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
2: Reklama.
0: Radio Centrum. Radio na wakacje.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: W Kaliszu w regionie w tej chwili w okolicach 34 stopni, a więc naprawdę bardzo ciepło. Do tego dużo słońca, żar leje się z nieba i bądźmy zatem na to gotowi, bo temperatura jutro ma być jeszcze wyższa. Dzisiaj w nocy spadnie ona do najniżej 23 stopni, więc przed nami także bardzo, bardzo ciepła noc. Słaby wiatr wieje z południowego wschodu, dzisiaj bez opadów, ciśnienie na poziomie 1014 hektopaskali, niebawem zacznie ono powoli spadać.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Właśnie minęła 16. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Kolejny rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony nad Bałtykiem. Jest areszt dla Ukraińca podejrzanego o usiłowanie zabójstwa kobiety. Świątek i Chwalińska znów wyjdą na kort. Dorota Wardecka. Doszło do kolejnego przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego IU-20M, przekazał właśnie wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz. To już drugi taki przypadek w tym tygodniu. Maszyna została przechwycona przez parę dyżurnych myśliwców dziś przed południem, 56 km na północny zachód od Koszalina. Wczoraj rosyjski samolot został przechwycony 60 km na północny zachód od Łeby. Również dziś rosyjska maszyna nie przekroczyła polskiej przestrzeni powietrznej. 3 miesiące aresztu dla 18-latka podejrzanego o usiłowanie zabójstwa 30-letniej kobiety to decyzja sądu w sprawie młodego Ukraińca, który zaatakował kobietę nożem. Wczoraj wyszła ona ze szpitala, do którego trafiła w stanie zagrażającym życiu. 18-latkowi grozi dożywocie. Do sprawy odniósł się ukraiński konsulat we Wrocławiu, potępiając przemoc i agresję. Prezydenckie uzasadnienie do decyzji o ułaskawieniu osoby skazanej nie powinno być lakoniczne, uważa wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur, komentując najnowsze decyzje prezydenta Karola Nawrockiego o ułaskawieniu trzech osób. Jedno z nich dotyczy lidera kibiców Legii Piotra Starucha Staruchowicza, który usłyszał 2-letni zakaz stadionowy. Karol Nawrocki, decydując o prawie łaski wobec Starucha, powołał się na incydentalny charakter czynu oraz pozytywną opinię środowiskową. To zdecydowanie za mało, ocenia wiceminister Mazur.
4: Na pewno za tym powinno iść jakieś szersze uzasadnienie. To nie powinno być na zasadzie, bo tak.
3: Zdaniem wiceministra sprawiedliwości inaczej należy oceniać akt łaski wystosowany wobec Piotra Pytla, niesłusznie skazanego za zabójstwo w Niemczech. Są w tej sprawie m.in. decyzje sądu i ta decyzja prezydenta, według wiceministra, nie jest kontrowersyjna. Prawie 1000 interwencji zgłoszono do sanepidu dzięki aplikacji M-Obywatel. Taka możliwość istnieje od lipca. Prawie 80% zgłoszeń dotyczyło stanu sanitarnego obiektów, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
5: To jest 30 zgłoszeń dziennie. To zgłoszenie trafia bezpośrednio do stacji sanitarno-epidemiologicznej, na której to terenie doszło do jakiegoś według zgłaszającego do jakiejś nieprawidłowości.
3: W ten sposób można zgłosić zarówno obiekt, jak i produkt, na przykład w restauracji lub stołówce. Czekaliśmy na nie od miesiąca. Iga Świątek i Maja Chwalińska wyjdą dziś na kort po raz pierwszy od wielkoszlemowego Wimbledonu. Obie są rozstawione, więc rozpoczynają grę od drugiej rundy. Awans do niej wywalczyły także Magdalena Fręch i Magdalinet. Więcej o tym Michał Boszkiewicz.
6: Magdalena Fręch pokonała Francuzkę Leolie Jean-Jean 7-5-6-3, a Magdalinet Kanadyjkę Carol Zhao 4-6-6-1-6-4. Teraz zagrają z rozstawionym Amerykankami Fręch z turniejową trójką Jessica Pegulą, a Linet z Iwą Jowicz, z którą w tym roku już 2 razy przegrała. Łatwiejsze zdanie przed Igą Świątek i Mają Chwalińską, bo one też są rozstawione. Świątek wyjdzie na kort o 18.30 i zmierzy się z Czeszką Sarą Bejlek. Pokonała ją gładko w tym roku na kortach Rolanda Garrosa. Chwalińska, która wraca do gry po kontuzji kostki, zmierzy się z kolei z Australijką Talią Gibson i będzie to ich pierwszy pojedynek.
3: A Hubert Hurkacz zmierzy się za godzinę z Marcosem Gironem z USA w Montrealu.
1: Kursy walut.
2: Euro teraz to 4,30 zł, dolar amerykański 3,73 zł, frank szwajcarski 4,62 zł, a średni kurs funta brytyjskiego z kolei w tym momencie to 5,02 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po 16:00.

0: Reklama.
1: Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualne podejście do dziecka. Zapraszamy maluszki z Kalisza i okolic. Telefon 886 833 650.
2: Zakupy tylko w Społem. Mozzarella Galbani lub Galbani Light 125 gramów za 4,99. Wybierz Społem.
3: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu, produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowiska. Operator CNC, ślusarz, lakiernik, monter, elektronik. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
0: Reklama.

0: Mieszkaniec sołectwa Mazury w gminie Ostry Wielkopolski rozpoczął wyjątkową podróż. Podróż liczącą około 130 kilometrów. I to jest wędrówka. Wędrówka wzdłuż południowej granicy Polski. Celem wyprawy jest nagłośnienie zbiórki oraz pozyskanie środków na leczenie i rehabilitację Marcelinki, mieszkanki gminy Ostrów Wielkopolski, która od pierwszych miesięcy życia zmaga się z ciężką chorobą, a pan Paweł pragnie zachować anonimowość. Ale podkreśla, że najważniejsza w jego akcji jest oczywiście pomoc dziewczynce. Organizator wyprawy sam pokrywa wszystkie swoje koszty związane z podróżą, nie przyjmuje żadnej pomocy materialnej ani finansowej dla siebie, ale zaznacza i zachęca, że osoby, które chciałyby wesprzeć jego wędrówkę, mogą wesprzeć zbiórkę na leczenie Marcelinki właśnie. Szerokości zatem życzymy panu Pawłowi, szerokiej, bezpiecznej drogi, a osoby, które chciałyby wesprzeć ten szczytny cel, oczywiście link do zbiórki znajdziecie na naszej radiowej stronie
1: www.rc.fm.
2: Reklama.
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje twoje. Ich marzeń.
4: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
3: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
5: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Niebawem kolejna porcja informacji z naszego regionu. W nich między innymi opowiemy o wybuchu gazu, który miał miejsce w jednym z domów pod Kaliszem dziś rano. O szczegółach posłuchajcie o 16:30. Hey yo, big wave. Tell the mic on.

0: 16.30 na zegarach, teraz Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wybuch gazu w gminie Brzeziny, ponadto prostowanie drogi w gminie Nowe Skalmierzyce, a w sporcie nowy rekord ostrowskiego toru.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Wybuch nagromadzonego gazu w domu pod Kaliszem. Jedna osoba została poparzona. Do zdarzenia doszło w dzisiejszy poranek w kuchni jednego z domów jednorodzinnych w Jagodzińcu w gminie Brzeziny pod Kaliszem. Siła eksplozji była na tyle duża, że z budynku wyleciało jedno z okien.
3: Jedna osoba została poszkodowana w wyniku wybuchu gazu. Na miejscu zdarzenia pracowały 3 zastępy Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej, a także pogotowie ratunkowe oraz policja. Osoba z poparzeniami ciała trafiła do szpitala.
2: Powiedział Radio Centrum młodszy kapitan Jakub Pietrzak, oficer prasowy kaliskich strażaków. Według wstępnych ustaleń najbardziej prawdopodobną przyczyną wybuchu była nieszczelna butla z propanem butanem. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają służby.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Na te inwestycje czekają nie tylko mieszkańcy Gostyczyny. Będzie nowy odcinek drogi łączący tę miejscowość z Kaliszem. Obecna jest pełna zakrętów i po prostu niebezpieczna.
4: Jest możliwość, żeby wybudować odcinek między Kaliszem a Gostyczyną po nowym śladzie. Po pierwsze, będzie to odcinek krótszy, ale też będzie łatwiej poruszać się. Jesteśmy na takim etapie, że jesteśmy właściwie gotowi do budowy tej drogi, bo posiadamy wszelkie wymagane dokumenty w tym zakresie. To jest kwestia nieodległej przyszłości, kiedy te prace budowlane na tym odcinku ruszą i będziemy mogli, mam takie przekonanie, w ciągu 2-3 lat mówić już o wybudowaniu nowego odcinka drogi 450 od Kalisza do Gostyczyny.
2: Powiedział Radio Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Prace mają ruszyć w przyszłym roku.
5: Projektowane wyprostowanie, jeżeli tak mogę powiedzieć, drogi 450 jest planowane w pełnym standardzie, czyli zarówno jezdnia, jak i ciąg rowerowy i pieszy i wszystkie elementy, które są niezbędne. Odcinek nie jest być może imponujący, bo to jest niecałe 3 km. To kwota jest znacząca. Najważniejsze jest pozwolenie na budowę. Ono jest. Ambicją jest, aby przetarg na to przedsięwzięcie ogłosić jeszcze w tym roku. A jeżeli ogłosimy w tym roku, no to z wiosną zaczną się prace.
2: Powiedział Radio Centrum Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Koszt inwestycji to około 33 miliony złotych. Środki pochodzą z budżetu województwa wielkopolskiego. Przetrwał długie 17 lat i był najstarszym rekordem żużlowego toru w Polsce. Mowa o rekordowym czasie ostrowskiego walu, który 28 czerwca 2009 roku ustanowił Robert Miśkowiak i wynosił on 63,5 sekundy. 31 lipca wynik ten poprawił Duńczyk Jonas Seifert-Salk. Żużlowiec Mumfin Magnusa Ostrów 4 okrążenia ostrowskiego toru pokonał jako pierwszy w historii w czasie poniżej 63 sekund, osiągając 62,89 sekundy. Czułem, że ten rekord może paść na tak przygotowanym torze, powiedział Radio Centrum Jonas Seifert-Salk.
6: But I saw the times from the previous heats and I felt that I could be much faster.
7: Widziałem czasy wcześniejszych wyścigów i czułem, że nawet kiedy wygrywałem, mogłem być dużo szybszy, ale motocykl nie pracował do końca tak jak chciałem. Prowadziłem odpowiednie korekty i byłem dużo szybszy. Podczas równania toru rozmawiałem z Tajem Wofindenem, który poradził mi, żebym spróbował zrobić coś inaczej. Powiedziałem mu, że spróbuję. Wyglądało to znacznie lepiej i padł rekord toru.
6: Ty and he told me to do something different and I told him I tried it, yeah, it looked much better and I told him I made this and this change and I'm going for the track record.
2: Dodajmy, że dzisiaj o 17.30 na Stadionie Miejskim w Ostrowie odbędą się kolejne zawody młodzieżowe. Będzie to zaległa 6. runda drużynowego pucharu drugiej Ekstraligi w klasie 500R.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
9: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Ruszamy po raz kolejny na drogi Kalisza i regionu południowej Wielkopolski, gdzie w tej chwili te korki, ten ruch największy, między innymi ulica Łódzka, trasa numer 12, czyli droga z Kalisza na Opatówek. Tutaj poza tym, że trwają prace drogowe przy dużym ruchu, kierowanie ruchem, więc kierowcy musicie uzbroić się w cierpliwość. Spory ruch w Kaliszu także w dalszym ciągu na Alei Wojska Polskiego, głównie w takich miejscach jak skrzyżowanie chociażby ze Stawiszyńską czy okolice skrzyżowania z ulicą 3 Maja, ale bez większych utrudnień. Mamy także spory ruch na ulicy Górnośląskiej przy dojeździe do skrzyżowania z Podmiejską. Jeśli chodzi o miejsca, gdzie napotkacie na trwające prace drogowe, to w Kaliszu przypomnijmy ulica Złota, na długim odcinku jest jednokierunkowa, brak wjazdu od strony ronda i wspomniane prace na odcinku drogi krajowej numer 12 Kalisz-Opatówek już przed Zdunami. Napotkacie na pachołki, na spore nierówności i spadki, urwane pobocza oznakowane pachołkami, więc kierowcy ograniczenie prędkości jak najbardziej, dość ostre spadki na tej jezdni, więc uważajcie na swoje samochody po prostu. Ostrów Wielkopolski, remont ulicy Wrocławskiej, mamy także pracę na Leduchowskiego, na odcinku od skrzyżowania z Piłsudskiego do Strzeleckiej, na przebudowę napotkacie także na drodze krajowej 36, to już za Ostrowem w kierunku Krotoszyna.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
8: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
9: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Tymczasem cena benzyny 95 wystrzeliła w kierunku 8 zł za litr. Diesel rozpędza się powoli już do przebicia granicy 9 zł. Szaleństwo, istne szaleństwo, jeśli chodzi o obecne ceny paliw na stacjach. Ale szczęśliwie podejmowane są już jakieś decyzje, między innymi Orlen decyzję taką podejmował. Chodzi o ceny hurtowe paliw i tutaj ma być pewna obniżka. Na razie decyzja dotyczy wyłącznie sprzedaży hurtowej, czyli paliwa kupowanego przez właścicieli stacji. Nie oznacza to co prawda automatycznie natychmiastowych obniżek przy dystrybutorach, jednak w praktyce ceny detaliczne często podążają za zmianami w hurcie, co prawda z co najmniej kilkudniowym opóźnieniem, ale to i tak jest szansa, że wreszcie będzie może trochę taniej, a może po prostu te ceny paliw na moment zatrzymają się przy swoim wzroście.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Anglojęzyczny żłobek Róża w Zbiersku zaprasza. Pobyt bezpłatny wraz z wyżywieniem z programu Aktywnie w żłobku. Otwarcie już 1 stycznia. Nowoczesne wnętrza stworzone z myślą o dzieciach. Profesjonalna i doświadczona kadra. Sala sensoryczna, bogata oferta zajęć rozwojowych oraz zdrowe posiłki z własnej kuchni. Również dla alergików. Zapisy już trwają. Zadzwoń 539 352 159 lub zaobserwuj nas na Facebooku.
2: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą!
3: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
4: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.
5: Radio na wakacje.
6: Radio Centrum 106,4 FM.

Ależ tanecznie na antenie Radia Centrum, The Time of My Life i 13 minut zostaje do godziny 17. Wtorek i 4 sierpnia w kalendarzu. Na jutro zapowiada się całkiem interesujący dzień. Będzie ciekawie, bo zrobi się naprawdę bardzo, bardzo gorąco. Gdzieniegdzie w kraju możliwe, że padną nawet i rekordy temperatur. W kosmosie nawet dziać się będzie całkiem sporo, bo fragment rakiety Falcon 9 ma uderzyć prosto w Księżyc. To jest fragment rakiety Ilona Muska z misji z minionego roku. Taka część już zużyta, niepotrzebna. No i tak wyszło, że będzie ona na kursie kolizyjnym z Księżycem i te 4 tony metalu z prędkością trzykrotnie szybszą od prędkości dźwięku uderzy właśnie w srebrny glob. Co to sprawi? No, na pewno duże, duże widowisko dla naukowców, którzy już teraz przebierają nogami, ustawiają teleskopy i obserwują to, co wydarzy się już jutro, skoro świt o godzinie 8:35 polskiego czasu rano. To uderzenie ma nastąpić, więc na pewno jakieś ciekawe fotki z tej sytuacji kosmicznej pojawią się w internecie co jutro. No, także premiera pewnego serialu komediowego, na który znaczna część kraju czeka, więc ten 5 sierpnia może być dniem całkiem, całkiem ciekawym. Jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, to przypomnę, że w kalendarzu świąt nietypowych chociażby Dzień Pantery Śnieżnej. Cały czas obchodzimy z racji tego, że to zwierzę szalenie rzadkie. Baranowski w głośnikach, lubię być z nią, a w kolejce jeszcze Bad Boys Blue, to za chwilę.

0: Pretty Young Girl, taki tytuł piosenki, to zupełnie inaczej niż nasz gość, który w studiu Radio Centrum się pojawił.
1: Ale tak, no.
0: Young może być, no czy właśnie... Pretty nie mniej oceniać, ale nie girl na pewno.
1: O, dobrze, czyli wybrnąłeś z tego, bo tak, byłem bardzo ciekawy, co zrobisz i które słowa uznasz za prawdziwe, które niekoniecznie...
0: Ale ty potwierdzasz, że częściowo się zgadza, tak?
1: No Young to zawsze, oczywiście.
0: Okay, forever
1: no, jasne,
0: young,
1: forever, jasne. No, wątpliwości
0: słuchaj,
1: nie mam nawet.
0: Ciepło? Ciepło na zewnątrz?
1: Gorąco, to... delikatnie mówiąc, upalnie.
0: Asfalt się stopił na trasie? Kaliszostrów?
1: Wiesz, ten, który leży od lat, to nie, ale okay, widziałem dzisiaj taki nowy, lali na przykład
0: to
1: w Ostrowie.
0: To był w formie płynnej.
1: Tak, to on był, długo był w formie płynnej. I trochę się obawiam, bo tam już wpuścili ruch i teraz...
0: Okej, czy nikt nie został w tym asfalcie?
1: Znaczy, obawiam się, że będzie takie korytko jak Adam Małysz, wiesz, jak ze skoczni sunął, to miał idealnie wyżłobione dwa pasy i nie wiem, czy to się tak nie skończy, no ale mam nadzieję, że tam drogowcy dosypali odpowiednich
0: będziemy
1: specyfików.
0: Będziemy serkać,
1: no.
0: będzie ciekawie, tak, albo dmuchali tak.
1: Może dmuchali, no to już tam duża była ekipa, no. No i muszę przyznać, że to nie było tak, że ośmiu stoi, jeden robi, tylko no tam solidnie, uczciwie pracowali.
0: No to gratulujemy panom i tym, którzy już po pracy, no też się z wami cieszymy. Ja w tym gronie też jestem. Damian Klimiński, dziękuję za dzisiaj. Tomek Michalak zostaje po 17.
2: Reklama.
3: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: Zapytałem przed momentem Damiana, co w pogodzie. To powiedział tak: gorąco, a jutro jeszcze gorzej. I rzeczywiście ta prognoza jest kosmiczna. 34 stopnie mamy teraz w Kaliszu i okolicach. Temperatura powoli spada, ale ochłody dzisiaj nie odczujecie. A jutro będzie jeszcze goręcej. Dzisiaj mnóstwo słońca i bez opadów.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Właśnie minęła
2: 17.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Nie żyje Andrzej Morozowski, dziennikarz, miał 69 lat. Dostawcy energii dostali sygnał o większym popycie na prąd. Wszystkie kąpieliska nad Bałtykiem nadają się do kąpieli, nie ma czerwonych flag. Dorota Werdecka, na początek smutna informacja sprzed chwili. Nie żyje dziennikarz radiowy i telewizyjny Andrzej Morozowski. Przez minione ćwierć wieku pracował w TVN24. Wcześniej był związany z radiem. Na swoim koncie miał wiele dziennikarskich wyróżnień. Między innymi w 2006 roku otrzymał tytuł dziennikarza roku Grand Press i nagrodę imienia Andrzeja Wojciechowskiego. Andrzej Morozowski miał 69 lat. Polskie sieci elektroenergetyczne po raz drugi w tym roku zdecydowały się na przywołanie na rynku mocy w związku z możliwym wystąpieniem większego popytu na prąd między 17 a 19. To sygnał dla wytwórców energii, że muszą być gotowi dostarczyć jej więcej na wypadek większego zapotrzebowania, a także dla największych odbiorców, że muszą to zapotrzebowanie zredukować. Z powodu upałów, niskiego stanu rzek i wysokiej temperatury wód używanych do chłodzenia bloków energetycznych, największe elektrownie węglowe w kraju ograniczają pracę. Tomasz Węska rozmawiał o tym z Tobiaszem Adamczewskim, ekspertem do spraw energii i klimatu.
5: Drugie w tym roku wezwanie rynku mocy. Co to oznacza?
6: To oznacza tyle, że operator systemu przesyłowego chce zabezpieczyć system w momencie, kiedy widzi, że może brakować mocy w systemie.
5: A musi go zabezpieczyć, bo?
6: Dlatego, że musi być zbilansowana moc, którą dostarczają elektrownie do poboru.
4: Dziś w Polsce upał, jutro jeszcze większy, bo do prawie 40 stopni. Rekord padł we Włoszech. We wszystkich 27 największych miastach w tym kraju obowiązywać będzie w czwartek najwyższy czerwony stopień alarmu. Z powodu upału w takiej sytuacji jeszcze nie było. W wielu regionach temperatura sięga 40 stopni, w nocy przekracza 25-28. Rekord padł dziś w Wiedniu w Austrii. 40,8 stopnie pokazały termometry. Wracamy do kraju. Lasy w Polsce płoną średnio 24 razy dziennie. Tak wynika z wyliczeń lasów państwowych, które alarmują, że obecny sezon pożarowy jest rekordowy. Mamy więcej pożarów niż przed rokiem, a jesteśmy dopiero w połowie sezonu, mówi Regina Klimaszewska, rzeczniczka Lasów Państwowych.
7: W tym roku mieliśmy już 5388 pożarów we wszystkich lasach w Polsce, i w lasach państwowych, i w lasach prywatnych. To niestety jest o 1300 więcej niż w zeszłym roku o tej porze.
4: 9 na 10 pożarów spowodowanych jest przez człowieka. Rząd mówi o nowym pakiecie zakładającym obniżkę cen paliw. Nowy CPN ma być skromniejszy niż poprzedni. Ma objąć obniżkę podatku VAT, ale akcyza ma pozostać bez zmian, mówi minister energii Miłosz Motyka.
8: Z ministrem finansów rozmawiamy o tym, by przynajmniej na te dwa ostatnie tygodnie sierpnia, kiedy te powroty są najczęstsze i to jest najczęstszy ruch na polskich drogach, jest ten program w pewnym zakresie mógł być sfinansowany.
4: Resort energii liczy także na to, że Orlen przedłuży weekendowe promocje na paliwo. Nie ma czerwonych flag nad Bałtykiem, woda we wszystkich kąpieliskach nad polskim morzem nadaje się do kąpieli. Mowa oczywiście o tych strzeżonych. Na zachodnim wybrzeżu woda ma temperaturę powyżej 20 stopni, chłodniej w okolicach Ustki 18-19 stopni. W województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli obowiązuje w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim. Czerwone flagi na kąpielisku wywieszono z powodu zakwitu sinic.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po 17:00, tymczasem w naszym regionie kąpiel możliwa. Będziemy to na pewno jeszcze sprawdzać dzisiaj, gdzie się można wypluskać w dość chłodnej jeszcze wodzie, ale przy takiej temperaturze to jest ochłoda, to jest przyjemność. Tomek Michalak, cześć, witajcie. W środku lata, w środku wakacji. Zapraszam do 23:00.

0: Reklama.
1: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur!
3: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.

0: a 24,99. Wybierz z połem.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60, Intar Kalisz, Wrocławska 48.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Reklama.

0: Słów kilka o kochaniu w tym utworze Kasia Kowalska. 20 minut mamy po godzinie 17. Środek tygodnia bardzo upalny, 33 stopnie o 17 z minutami, to jest wysoka temperatura. Jutro będzie kulminacja tej fali upałów. 40 co prawda nie osiągniemy, to nie to samo co jeszcze kilka tygodni temu, ale w Kaliszu i okolicy zobaczymy jutro nawet 36 stopni w cieniu oczywiście, więc trzeba będzie szukać innych miejsc do ochłody niż zwykły, klasyczny miejski cień pod drzewkiem, bo tam też będzie gorąco. A co później? Później czeka nas ochłodzenie i nieco bardziej ludzkie temperatury, 27, 25, 24 stopnie. Tak ma wyglądać weekend przy pełnym słońcu, więc nie będziemy narzekać.
1: Reklama.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
3: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
4: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
5: Czy wiesz, że osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, może przysługiwać świadczenie wspierające? Od kilkuset do nawet 4000 miesięcznie. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez skomplikowane formalności. Przygotujemy całą dokumentację i poprowadzimy sprawę za ciebie. Zadzwoń 694 816 906.
6: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
1: Reklama.
7: Radio Centrum 6.

0: 17:30 na zegarach i pora na wiadomości z regionu. Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaginiony 84-letni Niemiec odnaleziony w powiecie ostrowskim, ponadto Odyseja Antonińska, a na koniec śpiewający aktorzy w Koźminku.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Starszy Niemiec kierujący Volkswagenem zatrzymał się na poboczu drogi w powiecie ostrowskim, bo skończyło mu się paliwo. 84-latek był zdezorientowany i nie wiedział, jak się znalazł w Polsce. Okazało się, że był osobą zaginioną i szukała go rodzina za naszej zachodniej granicy. Do zdarzenia doszło 1 sierpnia około godziny 1 w nocy.
4: Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego zostali skierowani na drogę ekspresową, gdzie według zgłoszenia na poboczu miał znajdować się pojazd, który nie był odpowiednio oznaczony i nie był widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego. Ze względu na stan seniora policjanci wezwali zespół ratownictwa medycznego. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie wykonano dalsze badania. Samochód został odholowany, aby nie stwarzał zagrożenia dla innych kierujących.
2: Powiedziała Radio Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskiej policji. Nocna interwencja mundurowych zakończyła się szczęśliwie, a po 84-latka przyjechała jego rodzina.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 dni, kilkanaście spotkań, rozmowy do późnej nocy i wielu inspirujących gości. Przed nami kolejna odsłona festiwalu podróżniczego Odyseja Antonińska.
5: Mamy 15 znakomitych gości, którzy przyjadą do Antonina i opowiedzą o swoich pasjach. Jeżeli chodzi o kobiety takie, które się pojawią po raz pierwszy, to Marta Biała, osoba, która kocha latanie i opowie o tej swojej pasji. Mamy także Joannę Lamparską, która bardzo jest związana z podróżami. No i mamy również Miłkę Raulin, która jest młodą dziewczyną, ale już w 2018 roku zdobyła koronę ziemi.
2: Powiedział Radio Centrum Robert Kaczmarek, jeden z organizatorów. W Antoninie gościć będzie także Monika Witkowska, Danuta Kowalska, Ewa Marciniak, Krzysztof Wielicki i wielu innych. Od kilku lat to nie tylko festiwal związany z podróżami po świecie.
6: Potraktowaliśmy też tę podróż jako w ogóle drogę życiową, drogę przez swoje pasje, poprzez przełamywanie swoich granic i tak dalej. Także ta formuła festiwalu pod względem tematu podróży jest bardzo szeroka i dzięki temu też gościmy wśród naszych prelegentów właśnie i sportowców, i piosenkarzy. W zasadzie ludzi, którzy specjalizują się w różnych profesjach, ale jest to na tyle wyraźne, że wpisuje się w ideę jakby całego festiwalu i podróży.
2: Powiedział Radio Centrum Marcin Biegański, jeden z organizatorów. Wstęp na pierwszy dzień festiwalu jest wolny. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum, a cały program znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: 7 sierpnia odbędzie się ostatni tegoroczny letni koncert na Ziemi Kaliskiej. Cykl organizuje Fundacja Inicjatywa dla Opatówka, a jego zwieńczenie realizowane jest we współpracy z Gminnym Centrum Kultury i Biblioteką w Koźminku.
7: Serdecznie zapraszam na koncert Piosenka jest dobra na wszystko. To autorski program, który przygotowała para śpiewających aktorów, Małgorzata Patyn-Gurłacz i Filip Gurłacz. Znamy ich przede wszystkim z ekranów telewizyjnych, zarówno z produkcji filmowych, jak i serialowych, a tym razem wystąpią razem na scenie. To też raczej niecodzienna sytuacja, więc tym bardziej warto wybrać się do Koźminka, gdzie ten koncert się odbędzie, jeżeli pogoda nam pozwoli, to w plenerze, a jeżeli będą niekorzystne warunki, to zapraszamy do wnętrz dworku w Koźminku.
2: Powiedział Radio Centrum Mateusz Walczak, prezes Fundacji Inicjatywa dla Opatówka. Początek piątkowego koncertu o 19:00, a wstęp jest wolny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
9: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
10: Informacje dla kierowców.
0: Za 26 minut 18 sprawdzamy sytuację na drogach. Warunki do jazdy są dobre, choć gorąco, więc kto ma, korzysta z klimatyzacji. Kto nie ma, ten, no cóż, otwiera okna bardzo szeroko, a tak zupełnie serio, to wysoka temperatura może powodować uczucie senności, znużenie za kierownicą, więc więcej przerw, jeśli dzisiaj macie w planie jeszcze większe trasy. Zaglądamy do zestawu utrudnień. Tych jest sporo. W Kaliszu Kaliszu. Proszę uważać tam, gdzie pracują drogowcy, czyli m.in. ulica Stanczukowskiego. Póki co działają na poboczach i to bardzo, bardzo mocno na poboczach, ale kwestią czasu jest, aż pojawią się najezdni, więc proszę uważać w tej okolicy. W Ostrowie Wielkopolskim ulica Wrocławska w sporym remoncie i Leduchowskiego, gdzie dzisiaj wylewano nową warstwę asfaltu na sporym odcinku, a w tym czasie też Leduchowskiego jest na niektórych fragmentach nieprzejezdna i trzeba kręcić ulicami dookoła. I jeszcze zaglądamy na najważniejsze drogi krajowe w regionie. Wszystkie poza trasą numer 12 w okolicach Opatówka przejezdne, a Opatówek z Duny 12 to oczywiście utrudnienia związane z przebudową tej drogi krajowej.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
8: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
9: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Szef jednego z największych światowych koncernów samochodowych stwierdził, że jeśli chodzi o ekrany na desce rozdzielczej, no to posunięto się za daleko w kwestii technologii. Ekrany miały być przyszłością, a teraz jest ich tak dużo, że nawet kierowcy domagają się powrotu klasycznych przycisków i zegarów do kokpitu, bo ekran rozprasza i to bardzo.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualne podejście do dziecka. Zapraszamy maluszki z Kalisza i okolic. Telefon 886 833 650.
0: Reklama.
2: Radio na wakacje.

0: Za 10 minut będzie godzina 18, a tymczasem Rada Ministrów przyjęła właśnie projekt ustawy, który całkowicie znosi zakaz reklamy aptek. A to oznacza, że będziemy za chwilę słyszeć: tu kup, tam kup, a może u nas taniej, a u nas promocji, a u nas kupy 4, a 2 dostaniesz gratis. To mogą być różne kwestie. Więcej na ten temat będziemy mówić w wiadomościach o godzinie 18. Będzie także o najmie krótkoterminowym. Przepisy, które były proponowane, idą do poprawki. Szczegóły w tym temacie już za kilka minut.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Reklama.
1: Taksi Echo, Taksi Echo. Idealne, gdy wygodnie. Musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
1: Taksi Echo, prosta sprawa. Dzwonisz kilka i już wsiadasz. I już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
3: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
4: Czy twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Zetor, Zetor. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501 44 71. Zetor. Twój ciągnik to Zetor.
5: Sowy, sklep z odzieżą używaną. Już 31 sierpnia o 8 rano otwarcie naszego nowego, drugiego już punktu w Kaliszu w Centrum Handlowym Kalinka przy Młynarskiej. W każdy czwartek wyprzedaż towaru, co piątek nowy towar w sklepie. U Sowy, świetny sklep z odzieżą używaną. Kalisz Centrum Handlowe Kalinka. U Sowy, czekają na was markowe ubrania, wyjątkowe okazje i świetne ceny.
6: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu, produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowiska. Operator CNC, ślusarz, lakiernik, monter, elektronik. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
0: Reklama.
7: Radio na wakacje.
8: New truck, big

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na jutro.
2: Przed nami kolejny bardzo słoneczny i bardzo upalny dzień. Jutro maksymalnie nawet 36 stopni pokażą termometry na południu Wielkopolski, a upał będzie z nami już od samego rana, już około 9.30 na termometrze. Jedyny taki inny punkt w ciągu dnia, kiedy może się coś zmienić, to okolice godziny 15-16, wtedy może zagrzmieć i popadać, po burzach o kilka stopni mniej, ale nadal w okolicach 30 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Właśnie minęła
2: 18.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Zakaz reklamy aptek w Polsce ma zostać zniesiony. Przepisy o najmie krótkoterminowym do poprawki. Nie żyje dziennikarz radiowy i telewizyjny Andrzej Morozowski. Paulina Nawrocka, zapraszam. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy znoszący całkowity zakaz reklamy aptek. Autorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia. Przepisy mają pozwolić na prowadzenie reklamy, ale z ograniczeniami. Apteki nie będą mogły m.in. oferować klientom korzyści w zamian za zakupy, a reklamy nie będą mogły zawierać sugestii, że brak skorzystania z oferty placówki pociągnie za sobą pogorszenie stanu zdrowia lub brak poprawy. Za naruszenie przepisów będą groziły kary finansowe. W Polsce od 14 lat obowiązywał całkowity zakaz reklamy aptek, ale jest niezgodny z prawem unijnym. Po 15 sierpnia ruszą prace nad poprawkami rządowego projektu dotyczącego najmu krótkoterminowego. Zmieniona ustawa ma uwzględniać interes samorządów, wspólnot i mieszkańców. Wziąć też pod uwagę interes tych, którzy chcą z takiej formy najmu skorzystać. Obecne przepisy w żaden sposób nie zabezpieczają interesów mieszkańców. Zdaniem samorządowców potrzeba wyznaczenia stref, gdzie najem mógłby obowiązywać, twierdzi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
5: Wolałbym, żeby samorządy miały w tej sprawie więcej do powiedzenia i zawsze będę stał na tym stanowisku. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o możliwość wybierania stref, które są w sposób znacznie bardziej ścisły regulowane.
4: Część mieszkańców nawet nie wie o tym, że lokal obok jest przeznaczony na najem krótkoterminowy, mówi jedna z mieszkanek ulicy Zgoda w Warszawie.
6: Bywają takie przypadki, że na przykład w kawalerce jest 14 osób i jest bal. Bal, po prostu bal. No i puka się 6-8 razy, 10 razy, aż wreszcie ktoś otwiera i mówi: zapraszamy, zapraszamy, dosłownie w takiej formie. Prawdopodobnie wynajęli to mieszkanie na prywatkę jakąś fajną.
4: Sejm projektem o najmie krótkoterminowym zajmie się we wrześniu. Regulacje w Polsce powinny obowiązywać od 20 maja. Elektrownie w Kozienicach i Połańcu w związku z niskim stanem wody w Wiśle ograniczyły pracę. Woda z rzeki wykorzystywana jest do chłodzenia elektrowni. Spółki z grupy Enea, do której należą elektrownie, na bieżąco monitorują sytuację. Warszawskie kąpielisko nad Jeziorem Czerniakowskim zostało zamknięte do odwołania w związku z wykryciem w wodzie sinic. Ośrodek Sportu i Rekreacji Mokotów, administrujący strzeżonym kąpieliskiem, zaapelował do mieszkańców, by przestrzegali zakazu kąpieli. Nie żyje dziennikarz radiowy i telewizyjny Andrzej Morozowski. Przez minione ćwierć wieku pracował w TVN24. Na swoim koncie miał wiele dziennikarskich wyróżnień. Między innymi w 2006 roku otrzymał tytuł Dziennikarza Roku Grand Press i nagrodę imienia Andrzeja Wojciechowskiego. Morozowski zmarł po ciężkiej chorobie, ale chciał być aktywny zawodowo do samego końca, wspomina jego przyjaciółka, dziennikarka Dominika Wielowiejska.
7: Andrzej rzeczywiście sam na antenie poinformował o tym, że zmaga się z chorobą nowotworową. Był niesamowity właśnie w tym, że mimo tak wielkiej słabości niemalże do końca pracował i był obecny na antenie, bo praca była jego wielką pasją. Podziwialiśmy go.
4: Andrzej Morozowski miał 69 lat.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Siatkarska reprezentacja Rosji nie zagra w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Polsce. Przywrócony przez FIVB do światowej rywalizacji zespół weźmie jednak udział w Lidze Narodów. Całe zamieszanie z rosyjskimi siatkarzami, którzy ostatecznie sami zrezygnowali z udziału w turnieju w Polsce, to następstwo ogłoszonej na początku lipca decyzji o przywróceniu do rywalizacji światowego rankingu rosyjskich siatkarzy i siatkarek. Ci byli nieobecni na arenie międzynarodowej od 2022 roku i początku zbrojnej inwazji tego kraju na Ukrainę. Miało być huczne powitanie, spotkanie z kibicami, chwila dla mediów, ale fetę na Okęciu trzeba było odwołać. Polscy siatkarze po zwycięstwie w finałowym turnieju Ligi Narodów utknęli w Chinach. O czym więcej wie Michał Waszkiewicz.
9: Kibice, którzy nastawili budziki na wczesny ranek, nie sprawdzili informacji i pojechali na lotnisko Chopina powitać Polaków, musieli być srogo rozczarowani, bo samolot z Pekinu owszem wylądował, ale bez naszych siatkarzy. Ci zostali w Chinach. Chyba sami to wykrakali, wyruszając z Ningbo w szampańskim nastroju. To do Warszawy nie dolecieli. Samolot z Ningbo miał 4-godzinne opóźnienie i nasz zespół utknął w Pekinie. Część siatkarzy łączonymi lotami dotrze do Warszawy dziś w różnych godzinach. Największa grupa wyląduje na Okęciu dopiero jutro rano, przez co będzie miała mniej czasu na naładowanie baterii przed rozpoczynającym się w przyszłym tygodniu zgrupowaniem, na którym kadra będzie się szykować do Mistrzostw Europy.
8: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Siostry Williams otrzymały dziką kartę do rywalizacji deblowej w turnieju rangi WTA 1000 w Cincinnati. To będzie pierwszy wspólny mecz Amerykanek, od kiedy 44-letnia Serena wróciła do zawodowego tenisa. Serena i Venus miały wspólnie zagrać w deblu podczas Wimbledonu, jednak na przeszkodzie stanęła wtedy kontuzja kolana Sireny, której doznała w meczu pierwszej rundy singla z Australijką Mayo Joint.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Prawie 6-7 już minut po godzinie 18, a my mamy, no właśnie, popołudnie. Pełne słońca, gorące, bez deszczu i pełne dobrej muzyki na lato i na wakacje. DNC to już teraz.

0: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
1: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
2: Zakupy tylko w Społem. Pacific Granola Fitness Crunchy Oats lub Quinoa 300 gramów za 8,99. Wybierz Społem.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
5: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: we dwoje.
1: Trzeba przyznać uczciwie, że gdyby wsłuchać się w każde słowo tej piosenki, to tam się tyle rzeczy w tej relacji wydarzyło, że ja nie wiem, czy chciałbym być jej częścią. Oj nie! 21 minut mamy po godzinie 18, w kalendarzu 4 dzień sierpnia, a w tym tygodniu jeszcze do świętowania przynajmniej kilka okazji. Jutro będzie dzień bielizny, ważna sprawa. W czwartek jeszcze ważniejsza być może dzień świeżego oddechu, o który warto zadbać, a w piątek dzień piwowara, czyli wszyscy, którzy ważą złocisty trunek, będą świętować. No i pewnie ci, którzy nie tylko ważą, też będą świętować. A po złocistym trunku można ważyć więcej. To jest zupełnie inna kwestia. W sobotę czeka nas Wielki Dzień Pszczół także, a w niedzielę Dzień Miłośników Książek, a więc będzie trzeba się zaczytać i to nawet wskazane w niedzielne popołudnie. A w Radiu Centrum za chwilę Karma, będzie także Echo Smith i Kasia Sochacka w najbliższych minutach. To dla was.
2: Reklama.
3: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
4: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
5: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
2: Reklama.
6: Radio

0: Punktualnie 18:30, czas na wiadomości. Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Cykl Efekt Chopina w Pałacu w Lewkowie trwa. Ponadto Kaliski Szpital z dużą liczbą porodów, a na koniec wyjątkowy materiał z Kowalewa.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 3 z 6 koncertów w ramach cyklu Efekt Chopina w sali balowej Pałacu Lipskich w Lewkowie już za nami. Ich organizatorem jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie. Dzięki współpracy Muzeum w Lewkowie pozyskało także fortepian koncertowy Yamaha. To dla nas ogromne wyróżnienie, podkreśliła dyrektor Muzeum w Lewkowie Sylwia Nowicka.
3: Pierwszy koncert miał miejsce 15 lutego, na którym wystąpił uczestnik 19. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Niespełna 4 miesiące później, 7 czerwca, na sali balowej wystąpiła Maria Moliszewska, polska pianistka i kameralistka. 3 z 6 koncertów odbył się w niedzielę 26 lipca. Przed licznie zebraną publicznością zagrał Antoni Kłeczek, reprezentant Polski i Stanów Zjednoczonych na 19. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Cykl koncertów to efekt umowy o współpracy z Instytutem, którą Muzeum w Lewkowie podpisało w minionym roku. Jestem niezwykle wdzięczna Narodowemu Instytutowi Fryderyka Chopina za to, że dostrzegł Lewków na mapie swoich koncertów z cyklu Efekt Chopina i proponuje nam kolejne wydarzenia w 2026 roku, powiedziała Radio Centrum dyrektorka Sylwia Nowicka. Kolejne najbliższe koncerty odbędą się 30 sierpnia i 6 września. Ostatni zaplanowany jest na 9 grudnia. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzej.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Tak dobrego miesiąca na kaliskiej porodówce nie było od lat. Wojewódzki Szpital Zespolony imienia Ludwika Perzyny w Kaliszu poinformował, że w lipcu w placówce urodziło się 73 maluchów. To najlepszy miesięczny wynik kaliskiego szpitala od wielu lat. Ponadto w ostatnim kwartale kaliski okrąglak zajął pierwsze miejsce w Wielkopolsce w rankingu Fundacji Rodzić po Ludzku, tworzonym na podstawie ocen i doświadczeń samych mam.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Informacja o remoncie zabytkowej wieży ciśnień w Kowalewie pod Pleszewem, którą przekazało kilka dni temu Radio Centrum, przywołała niezwykłe wspomnienia mieszkańca Pleszewa. Dzięki nim poznaliśmy człowieka, który w 1940 roku uczestniczył w budowie tego obiektu.
4: Po informacji o remoncie dachu na wieży ciśnień w Kowalewie pod Pleszewem odezwał się pleszewianin Kazimierz Ratajczak, który po ukończeniu technikum budowlanego we Wrocławiu w 1953 roku został skierowany na staż w powiatowym przedsiębiorstwie budowlanym w Koźlu na Opolszczyźnie. Tam poznał starszego murarza o nazwisku Segrodnik. Gdy ten dowiedział się, że młody stażysta pochodzi z Pleszewa, otoczył go opieką i w dni świąteczne nawet gościł w swoim domu. Okazało się, że to Polak, który w latach 1934-40 pracował w przedsiębiorstwie budowlanym we Wrocławiu. Brał udział m.in. w budowie obiektów olimpijskich na stadionie we Wrocławiu, a w 1940 roku uczestniczył również w budowie wieży ciśnień w Kowalewie pod Pleszewem oraz podobnego obiektu w Środzie Wielkopolskiej. Po wojnie pozostał w Koźlu na Opolszczyźnie, gdzie miał swój dom. To jego syn był dyrektorem przedsiębiorstwa budowlanego w Koźlu, w którym staż odbywał Kazimierz Ratajczak. Po 70 z górą latach wspomnienia wróciły do pana Kazimierza dzięki informacji o remoncie wieży, która do dziś pozostaje jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów kolejowych w regionie. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu, produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowiska. Operator CNC, ślusarz, lakiernik, monter, elektronik. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
2: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy. Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
5: 106,4 FM. Radio na wakacje.

Za 10 minut będzie już godzina 19, tymczasem ja zaglądam teraz na facebookowy profil Radia Centrum, a tam jest apel. Apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, które liczy na waszą pomoc, bo są bardzo, bardzo niskie zapasy krwi wielu grup. 0RH-, 0RH+, ARH-, ARH+, i BRH- to stany niskie lub w większości bardzo niskie. Jeżeli wasze stan zdrowia pozwala na oddanie tego bezcennego leku i macie w zapasie też kilkanaście, maksymalnie kilkadziesiąt minut z dojazdem, to wybierzcie się do centrum i oddajcie krew, bo tym sposobem ratujemy prawdopodobnie niejedno życie. Przypomnę, najbardziej potrzebne grupy krwi na dziś to 0RH-, 0RH+, ARH-, ARH+, i BRH-. Sprawa i apel bardzo, bardzo poważne. Jeżeli macie odrobinę czasu, to reagujcie. 9 minut do godziny 19. Muzycznie w Radiu Centrum Dominik Dudek.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na jutro.
2: Kto będzie szukał ochłody, ten się, no niestety, zawiedzie. 36 stopni mają pokazać jutro termometry na południu Wielkopolski. Kulminacja tej fali upałów właśnie w środku tygodnia. 30 stopni już około 9 rano. Dużo słońca, po południu pojawią się chmury, może popadać i zagrzmieć. Po burzach o kilka stopni mniej.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Właśnie minęła
2: 19.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Są ostrzeżenia przed burzami dla 8 województw. Polski wolontariusz zginął w Ukrainie, MSZ potwierdza. Sprawdzimy też, jak wygląda praca Berkomando, czyli grupy do płoszenia niedźwiedzi. Paulina Nawrocka, zapraszam. 8 województw w Polsce IMGW objęło ostrzeżeniami przed burzami. Alerty pierwszego stopnia wydane są dla kujawsko-pomorskiego i części zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, pomorskiego i dolnośląskiego. Miejscami burzom mogą towarzyszyć silne opady deszczu i porywisty wiatr. Lokalnie możliwy jest również grad. Ostrzeżenia obowiązują do jutrzejszego poranka. Polski wolontariusz zginął w Ukrainie w wyniku rosyjskich działań zbrojnych, potwierdził rzecznik MSZ Maciej Wewiór i zadeklarował, że MSZ i polska placówka w Ukrainie są gotowe udzielić rodzinie wsparcia konsularnego. Wewiór zaapelował jednocześnie o uszanowanie prywatności rodziny zabitego. O śmierci polskiego wolontariusza poinformowano pod koniec lipca na profilu grupy Razem dla Ukrainy. Mężczyzna jeździł do Ukrainy z ładunkami pomocy humanitarnej dla mieszkańców miejscowości znajdujących się w pobliżu linii frontu. Co najmniej 24 osoby zostały ranne w ataku lotniczym Rosji na Kramatorsk w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy, powiadomił szef wojskowych władz obwodowych. Na miasto w godzinach porannych zrzucono dwie manewrujące bomby lotnicze. Uszkodzonych zostało m.in. 6 budynków wielorodzinnych i 2 placówki oświatowe. Ostatnia mila do przyszłej elektrowni atomowej na Pomorzu coraz bliżej realizacji. Trasa, która jest niezbędna do sprawnej realizacji tej inwestycji, czeka na dopięcie ostatnich formalności. Na jakim etapie są prace, sprawdzał Paweł Radzewicz.
5: Żeby ruszyć z budową drogi krajowej łączącej plac budowy elektrowni z ekspresową szóstką, brakuje już tylko ostatecznego zezwolenia. Trwa przygotowanie terenu, mówi Mateusz Brożyna z gdańskiego oddziału GDDKiA.
6: Intensywne prace na trasie głównej, można powiedzieć, że te obiekty wychodzą z ziemi. Widać już pracę przy przyszłej konstrukcji jezdni, spory ruch maszyn ciężkich.
5: Drogi potrzebują budowniczowie elektrowni atomowej, ale później będzie ona stanowiła atrakcyjny dojazd nad morze.
6: Skróci to bezpośrednio czas podróży drogą ekspresową S6. Już od Węzła Łęczyce będziemy mogli się włączyć na drogę krajową na urokliwe plaże w gminie Choczewo.
5: Nowa trasa ma być gotowa za 2 lata.
4: Małopolski Urząd Wojewódzki prowadzi nabór ekspertek do Rady Kobiet, która ma działać przy wojewodzie. Zespół będzie m.in. monitorował sytuację kobiet w regionie, przygotowywał rekomendacje, inicjował debaty i kampanie społeczne. Nabór trwa do 25 sierpnia. 12 osób, broń gładkolufowa i pierwsze skuteczne interwencje. Tak od tego tygodnia wygląda praca Berkomando w Bieszczadach. Skład zespołu do płoszenia niedźwiedzi jest już właściwie zamknięty, mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
7: Te etaty stałe są zabukowane, są już osoby zatrudnione. Jeszcze uzupełniamy ten skład grupy osobami na umowę o dzieło, jako takie wspomożenie działań.
4: Grupa ma już za sobą pierwsze płoszenia. Jej skuteczność przetestowano w terenie już kilka dni po wejściu przepisów, które umożliwiają jej płoszenie gumowymi kulami podchodzących pod zabudowania drapieżników.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Jonathan Milan wygrał w Szczecinie drugi etap wyścigu kolarskiego Tour de Pologne i umocnił się na pozycji lidera. Włoch, podobnie jak wczoraj w Koszalinie, wyprzedził po sprincie z peletonu Francuza Paula Maniera, a trzecie miejsce zajął jego rodak Matteo Malucelli. Najlepszy z Polaków, startujący w barwach reprezentacji, Marceli Bogusławski, minął linię mety na 9 pozycji. Trapiony w ostatnim czasie kontuzjami bramkarz Marc-André ter Stegen został na rok wypożyczony z Barcelony do Ajaxu. 34-letni Niemiec w drużynie ze stolicy stolicy Katalonii był konkurentem Wojciecha Szczęsnego. Pracowaliśmy nad jego sprowadzeniem od jakiegoś czasu, dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni, że podpisał kontrakt i może teraz zacząć grać, ogłosił Jordi Cruyff, czyli dyrektor techniczny klubu z Amsterdamu, a w przeszłości dyrektor sportowy FC Barcelony. Aż 12 milionów osób zarejestrowało się w systemie, żeby kupić bilety na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które odbędą się za 2 lata. Druga tura przedsprzedaży wejściówek ruszy w najbliższych dniach. Trzeba mieć jednak szczęście, bo decyduje losowanie. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
9: Pierwsze bilety w ramach przedsprzedaży już kilka miesięcy temu trafiły do mieszkańców południowej Kalifornii, którzy mieli pierwszeństwo. Oficjalnie pierwsza tura ruszyła w połowie kwietnia. Rozdysponowano wówczas 4 miliony wejściówek. Teraz chętnych jest aż 12 milionów. Nic dziwnego, bo część biletów jest tańsza niż na każdych wcześniejszych igrzyskach. Te najtańsze kosztują ledwie $28 i wpisują się w strategię Games for All, którą ogłosili Amerykanie. Jakby w kontrze do mundialu, który był historycznie drogi. Jak wygląda dystrybucja? Trzeba się zarejestrować, a potem liczyć na to, że system nas wylosuje. Jeśli tak, to można kupić maksymalnie 12 biletów na zawody sportowe i najwyżej 4 na ceremonię otwarcia i zamknięcia imprezy. Igrzyska w Los Angeles odbędą się za 2 lata. Sprzedaży biletów jeszcze nigdy nie uruchomiono tak szybko.
8: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Prawie 5 minut mamy po godzinie 19:00. Ach, te Stany. Albo ceny niedostępne, albo tak wcześnie to sprzedają, że nie wiadomo, czy kupić, czy nie kupić, czy już zbierać, czy kredyty brać. Wróćmy do muzyki. To jest pewne. Na tę godzinę dużo grania na lato, na wakacje. Startujemy.

0: Reklama.
1: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu, produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowiska. Operator CNC, ślusarz, lakiernik, monter, elektronik. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
2: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
4: Radio Centrum 106,4 FM. Radio na wakacje.

To oczywiście panowie z formacji Europe, ich finałowe odliczanie do północy w Sylwestra. To najczęściej wtedy ten numer jest grany nie tylko w Polsce, ale i na świecie w stacjach radiowych. No tym razem w środku wakacji o 19.18 też to dobrze brzmi. Zaglądam na rc.fm do zakładki Kulturalnie, a tam między innymi piszemy dla was o kolejnej odsłonie festiwalu podróżniczego Odyseja Antonińska, który w tym roku startuje w czwartek 6 sierpnia. 15 gości, którzy przyjadą do Antonina i opowiedzą o swoich pasjach. 4 dni, kilkanaście spotkań, rozmowy do późnej nocy, no i oczywiście goście, których wielu zna, a co niektórych będzie można dopiero poznać. Monika Witkowska, Danuta Kowalska, Ewa Marciniak, Krzysztof Wielicki i wielu innych również pojawi się w Antoninie. Festiwal Odyseja Antonińska, festiwal podróży, startuje w czwartek 6 sierpnia i tego dnia wstęp wolny m.in. na spotkanie z Januszem Jurkiem, Michałem Ogórkiem i Jakubem Bilońskim, więc to właśnie ten dzień, kiedy wszystko się rozpoczyna. Medialnie wspiera tę imprezę Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
0: Reklama.

0: 19.30, wiadomości i Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Jedna osoba zginęła w pożarze w Koźminie Wielkopolskim, ponadto apel o oddawanie krwi, a na koniec płonący samochód.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Tragedia w powiecie krotoszyńskim. Nie żyje jedna osoba. Dzisiaj rano w Koźminie Wielkopolskim doszło do pożaru budynku jednorodzinnego.
4: Jedno pomieszczenie w budynku jednorodzinnym było objęte pożarem. Osoby postronne, widząc wydobywający się dym, przystąpili do podawania wody z węża ogrodowego na palący się obiekt. Po dotarciu zastępu miejscowej jednostki działania przejęli strażacy, podając jeden prąd gaśniczy w natarciu na palący się obiekt. Po ugaszeniu pożaru weszli do pomieszczenia, gdzie ujawnili jedną osobę, która była wewnątrz. Niestety na skutek poniesionych obrażeń w wyniku pożaru osoba ta już nie żyje.
2: Powiedział Radio Centrum młodszy brygadier Tomasz Patryas, oficer prasowy Krotoszyńskiej Straży Pożarnej. Dochodzenie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem prokuratora.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Bardzo niskie stany zapasów krwi grupy 0RH+ i 0RH-, a także ARH+ i ARH- oraz BRH- w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. Potrzebna jest pilna pomoc mieszkańców z południa Wielkopolski w pozyskiwaniu tego bezcennego i niezastąpionego leku.
5: Zwracamy się z prośbą do społeczeństwa, żeby każdy sobie indywidualnie podjął decyzję. Jeżeli tylko stan zdrowia pozwala, to prosilibyśmy o zgłaszanie się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu lub do oddziałów terenowych lub do zgłaszania się na akcje poboru krwi, które każdego dnia są organizowane w terenie i również w dni wolne od pracy takie akcje są organizowane w terenie.
2: Powiedziała Radio Centrum Małgorzata Tarnawska, dyrektorka RCKiK w Kaliszu. Trzeba pamiętać, że jedynym źródłem krwi i jej składników jest tylko drugi człowiek. Oddanie krwi trwa zaledwie kilkanaście minut. Można też oddać osocze i płytki krwi, które są niezwykle cenne dla pacjentów onkologicznych.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Auto spłonęło na parkingu w powiecie ostrowskim. Na szczęście kierowca zdążył uciec. Do tego zdarzenia doszło dzisiaj przed południem na parkingu w Strugach. W zdarzeniu nikt nie został ranny. Kierowca opuścił pojazd, gdy zauważył pierwsze oznaki pożaru. Ogień pojawił się w momencie, gdy temperatura powietrza sięgała około 30 stopni Celsjusza. Żywioł całkowicie zniszczył pojazd.
6: Mamy ugaszony ten pożar. Tam nie było nikogo poszkodowanego. Kierujący tym pojazdem wysiadł z tego pojazdu w momencie, kiedy zauważył, że ten samochód zaczyna się palić. Na miejscu działały 3 zastępy. Nie znamy przyczyn tego zdarzenia.
2: Powiedział bezpośrednio po zdarzeniu młodszy kapitan Kacper Gruszczyński z Ostrowskiej Straży Pożarnej. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: To autobiografia i formacja Perfect. Za 18 minut będzie godzina 20. Tymczasem my teraz zajrzymy do ostatniego notowania listy przebojów Top 30. rc.fm i zakładka lista przebojów dla Was. Tam głosujecie na rc.fm, tam wybieracie swoje ulubione numery. A wśród wielu kawałków jest także nowy numer U2. Street of Dreams to 9 miejsce ostatniego notowania. Street of Dreams to wydany w lipcu singiel, który zapowiada pierwszy od 9 lat w pełni studyjny album formacji U2, który będzie pewnie kolejnym punktem w pięknej historii U2, ale pewnie też trochę namiesza i rozpocznie według zapowiedzi nowy rozdział tej irlandzkiej formacji z Bono na czele. 9 miejsce póki co w zestawieniu Top 30. Oczywiście może być lepiej i czy będzie lepiej, to już zależy wyłącznie od Waszych głosów. Przekonamy się o tym w piątek tuż po 20.
1: Lista przebojów Top 30 i gra muzyka
0: YouTube.

To Enlee z numerem Two Times na lato i na wakacje. Za 4 minuty 20. W naszym kraju gorąco, jutro będzie bardzo gorąco. W Europie fala upałów, ponad 40 stopni w wielu miejscach. O tym powiemy już za chwilę w wiadomościach.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na jutro.
2: Za chwilę w wiadomościach będziemy mówić o fali upałów. U nas nie 40 stopni w regionie, ale i tak będzie bardzo gorąco, bo termometry pokażą jutro nawet 36 stopni. Tak będzie w Kaliszu i okolicy. Dużo słońca, po południu może zagrzmieć i słabo popadać. No i po tych popołudniowych burzach lekkie ochłodzenie do 30.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Właśnie minęła
2: 20.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Fala upałów w Europie, jutro w kraju nawet 40 stopni. Polska na unijnym posiedzeniu za wzmocnieniem granic. I leśnicy zachęcają do sprzątania śmieci w ramach corocznej akcji Zabierz piątkę z lasu. Paulina Nawrocka. Przez Europę przechodzi kolejna fala upałów. Dotyczy to także Polski, gdzie już jutro termometry w niektórych miastach mogą osiągnąć nawet 40 stopni. Mieszkańcy krajów zachodniej Europy niepokoją się, że tak intensywne upały są coraz częstszym zjawiskiem.
5: Przechodziliśmy przez to już w zeszłym roku. Mamy wrażenie, że teraz będzie się to powtarzać corocznie. Coraz trudniej będzie mieszkać w mieszkaniu bez klimatyzacji lub czegoś podobnego.
4: Upały na zachodzie Europy przyczyniły się do obszernych pożarów. Strażacy nadal pracują w Hiszpanii, Francji i Grecji. Z powodu panujących w Polsce upałów wiele urzędów zmienia godziny pracy. Jak prognozuje IMGW, jutro na południowym wschodzie kraju termometry pokażą nawet 40 stopni. Na skrócenie godzin pracy zdecydowały się niektóre urzędy na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, w województwach świętokrzyskim, łódzkim, na Mazowszu i w Małopolsce. Urzędnicy apelują, by w najbliższych dniach upewnić się przed wizytą, jak pracuje placówka. Polska opowiedziała się za wzmocnieniem ochrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej i uznaniem, że nielegalny wjazd powinien wykluczać możliwość uzyskania prawa pobytu, poinformowało MSWiA po nadzwyczajnym posiedzeniu Unijnej Rady do Spraw Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Posiedzenie zwołano w związku z sytuacją migracyjną w hiszpańskiej enklawie Ceucie na północy Afryki, gdzie w ciągu kilku dni z Maroka przedostało się nielegalnie prawie 60 tysięcy migrantów. Jest 3-miesięczny areszt dla 18-letniego obywatela Ukrainy podejrzanego o usiłowanie zabójstwa 30-letniej kobiety we Wrocławiu. Ofiara w sobotę została kilkakrotnie zraniona nożem. Wczoraj opuściła szpital. Ofiara i domniemany sprawca nie znali się. 18-latek usłyszał zarzut zabójstwa. Grozi mu dożywocie. Plastikowe butelki, opakowania po jedzeniu, a nawet odpady budowlane trafiają na tereny, które powinny pozostać naturalne. Leśnicy przypominają, że sprzątanie lasów kosztuje miliony złotych rocznie, a Lasy Państwowe przypominają o corocznej akcji Zabierz piątkę z lasu. Szymon Kępka.
6: Chodzi o to, by zebrać kilka znalezionych odpadów i wynieść je z lasu, a potem mamy już efekt kuli śniegowej, mówi Regina Klimaszewska, rzeczniczka Lasów Państwowych.
7: Warto też nawet zabrać więcej, czyli taka zasada zabierz pięć z lasu przy okazji. Pewno to środowisko nasze leśne będzie jeszcze piękniejsze.
6: Śmieci zagrażają zwierzętom i zwiększają ryzyko pożarów, szczególnie w okresach suszy, a za zaśmiecanie lasu może czekać nas mandat 500 zł lub grzywna do 5 tysięcy.
7: W zeszłym roku to było 744 tysiące metrów sześciennych odpadów, co niestety było też kosztowne zebranie tych śmieci, bo obowiązkiem naszym jako zarządcy lasu jest zbieranie śmieci.
6: Lasy Państwowe za wywożoną co roku górę odpadów z lasów płacą 30 milionów złotych, a to równowartość kilkunastu karetek albo wozów strażackich.
4: Woda we wszystkich bałtyckich kąpieliskach nadaje się do kąpieli, podał serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W województwie zachodniopomorskim nadal zakaz kąpieli obowiązuje w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim. Czerwone flagi na nim wywieszono z powodu zakwitu sinic.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po 20. No i lato, no i wakacje nadal. Wieczór wakacyjny w Radiu Centrum to jest summertime. To jest czas wyjątkowych brzmień. To jest zdecydowanie czas, kiedy trzeba wrzucić na luz i się zrelaksować, jeśli tylko jest taka opcja. Joe Cocker i Budka Suflera na początek tej godziny naszego spotkania.

Bruno Mars o ślubie. Marry You to całkiem niedawno w muzyce, a to jest Summertime w Radiu Centrum, a więc czas błogiego relaksu i odpoczynku. Mam nadzieję, że po dniu pracy znajdziecie właśnie taki moment. 25 minut po 20. Pomyślałem, że teraz zabiorę was do roku 1985. Co się wtedy działo w Polsce? A proszę bardzo, 1 kwietnia, wtedy przed laty, władza zafundowała na prima aprilis ówczesnym obywatelom podwyżkę cen elektryczności, gazu i węgla. A wcześniej, bo w lutym w Polsce wyemitowano pierwszy odcinek kultowego, jak się okazało później, brazylijskiego serialu Niewolnica Izaura. Działo się także w muzyce, może nie w Polsce, ale za granicą jak najbardziej. Brian Ferry w maju 1985 roku wskoczył na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów z tym numerem Slave to Love.

Za 18 minut 21 The Weekend w Radiu Centrum. Tak właśnie brzmi Summertime na 106,4 FM. I tak nam przyjemnie płynie ten czas, choć za oknami już za kilkanaście minut będzie ciemno, bo dnia nam ubyło. Gdybyście jednak tego nie zauważyli, to ponad godzina 40 minut mniej już i wieczór trochę dłuższy. Choć ma to swoje plusy w sierpniu, kiedy nadal przyjemnie i ciepło i można pod gwiazdami podziwiać na przykład to, co będzie spadać za kilka dni. Perseidy i nie tylko. Sierpień, jeśli chodzi o efekty na niebie, bardzo, bardzo na bogato. Skoro jesteśmy przy tematach podniebnych, no to proszę bardzo, Blue Cafe do nieba, do piekła, gdziekolwiek, w podróż muzyczną.

0: Maja Kondios na wieczór w Radiu Centrum. Za 7 minut będzie 21 i za chwilę kolejne wiadomości, a w nich m.in. o pracach Ministerstwa Edukacji nad planem podwyżek dla nauczycieli. O jakich podwyżkach mowa, kiedy? M.in. o tym powiemy Wam o 21.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na jutro.
2: Przed nami bardzo upalna środa i synoptycy twierdzą, że to będzie kulminacja tej kolejnej fali upałów. Jutro 30 stopni już około 9 rano i maksymalnie w Kaliszu, Ostrowie oraz okolicy nawet 36. Około popołudnia 15-16 możliwe opady deszczu i burze, po nich nieco chłodniej 29-30 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Właśnie minęła
2: 21.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Ostrzeżenia przed upałami, jutro kulminacja. Ministerstwo Edukacji pracuje nad planem podwyżek dla nauczycieli i sukces Igi Świątek w Toronto. Paulina Nawrocka, zapraszam. W niemal całej Polsce obowiązują wydane przez IMGW ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed upałami. Przed nami kulminacja fali upałów. Ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia obowiązują w południowej, wschodniej i centralnej części kraju. Jak mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek, jutro termometry mogą wskazać nawet 40 stopni. Najgoręcej będzie na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Mazowszu.
5: Jednocześnie bardzo gorące i wilgotne powietrze tworzy dogodne warunki dla rozwoju gwałtownych burz, szczególnie od środy do piątku. Tutaj burzom mogą towarzyszyć ulewne opady deszczu, grad oraz porwisty wiatr.
4: A fala upałów zostanie z nami do piątku. Ministerstwo Edukacji pracuje nad własnym systemem wynagradzania nauczycieli. Związkowcy domagają się powiązania ich pensji ze średnią krajową, tak żeby nie prosić co roku polityków o podwyżkę. Projekt ZNP w tej sprawie jest w Sejmie, ale maleją szanse na jego przyjęcie. Jego los w dużej mierze będzie zależeć od Ministerstwa Finansów, mówi wiceszefowa resortu edukacji Katarzyna Lubnauer.
6: Pewne idee tego rozwiązania, które zaproponowało ZNP, jest zgodne również z tym, co my uważamy, że to powinno rzeczywiście w jakiś sposób stabilny, niezależnie od władzy rosnąć. Jeżeli wypracujemy takie rozwiązanie, na które zgodzi się również Ministerstwo Finansów, to je przedstawimy.
4: Nauczyciele z ZNP na 31 sierpnia planują manifestację przed kancelarią premiera. Wandale uszkodzili nowe rowery miejskie w Bydgoszczy. Straty wyceniane są na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jak mówi rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Katarzyna Muszyńska, do zniszczenia doszło podczas próby kradzieży.
7: Zniszczona bateria, nadajnik GPS, tylny błotnik, okablowanie oraz koszyk. Przy próbie kradzieży zniszczono także dwa rowery standardowe. Wstępnie wszystkie straty oszacowano na ponad 30 tysięcy złotych.
4: Sprawa trafiła na policję. Miejski rower aglomeracyjny w Nowej Odsłonie działa w Bydgoszczy nieco od ponad dwóch tygodni. 65 firm w Stalowej Woli po raz drugi w ciągu dwóch tygodni jest odciętych od wody przemysłowej. Winny znów SAN. Poziom rzeki spadł poniżej granicy gwarantującej biologiczną równowagę cieku, co oznacza automatyczny zakaz poboru wody dla firm korzystających z sieci, mówi prezes stalowolskich wodociągów Monika Trela.
8: Korzystamy z wody elektrociepłowni, wykorzystanej już do chłodzenia. W momencie, kiedy woda uniemożliwia pobór, to ten pobór musi zostać zakończony.
4: To efekt suszy hydrologicznej, która objęła już większość kraju, mówi hydrolog IMGW Paweł Staniszewski.
9: Jeśli chodzi o Polskę południową, no tutaj wygląda sytuacja znacznie gorzej. Deficyt opadów jest ogromny.
4: Taka sytuacja w Stalowej Woli zdarzyła się dopiero trzeci raz w ciągu 18 lat, ale drugi w ciągu dwóch tygodni. I jeszcze doniesienia z kortów. Rozstawiona z numerem 7 Iga Świątek pokonała Czeszkę Sarę Bejlek 6-0-6-3 w drugiej rundzie tenisowego turnieju WTA w Toronto. Mecz trwał godzinę i 35 minut. W trzeciej rundzie Polka zmierzy się z Chorwatką Doną Vekić lub Szwajcarką Wiktorią Golubić.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Prawie 4 minuty po 21:00, no i bardzo dobrze, kibicujemy oczywiście naszym, wracając do muzyki, bo to jest summertime, to jest wyjątkowy czas, to jest lato i wakacje, a w Radiu Centrum pełne muzyki jak najbardziej. Lady Gaga, Poker Face na początek tej godziny naszego wieczornego spotkania.

0: Jeżeli wieczorową porą szukać kojącego głosu, to ta pani ma głos wyjątkowy. Do takich właśnie kwestii. Jessie Ware Alone i muzyka, jaką lubisz w programie Summertime. To jest czas, kiedy wrzucamy na luz po godzinach, po pracy, po obowiązkach domowych, kiedy jest moment na to, żeby się wyciszyć i choć na chwilę zatrzymać, no bo jutro pewnie o poranku będzie trzeba znów stawić się w pracy. Wieczór, czwarty dzień sierpnia w kalendarzu, a w muzycznej kolejce przynajmniej kilka utworów, które obowiązkowo muszę wam zagrać i bardzo chcę zagrać jeszcze przed godziną 22. Bryan Adams i Melanie C ze swoim When You Are Gone to będzie numer pełen energii, ale w kolejce jeszcze między innymi Ed Sheeran i będzie Sinead O'Connor, więc jest na co czekać i myślę, że zrobicie radio nieco głośniej w kolejnych minutach.
1: Radio na wakacje.

0: Formacja OMD na lato i na wakacje to jest właśnie summertime. Za 18 minut będzie godzina 22. Europa drży i to dość solidnie. Kilka dni temu słyszeliśmy o tym, że zadrżała ziemia w słonecznej Italii w okolicach Neapolu. Tymczasem kilkadziesiąt minut temu informacja o wstrząsach w Toskanii. Także tę północną część włoskiej Toskanii nawiedziło na szczęście niekoniecznie silne trzęsienie ziemi. 4,3 w skali Richtera. To dużo i mało, wystarczająco dużo, żeby trochę szkód narobić, ale na szczęście nie będzie to trzęsienie katastrofalne. Zatrzęsło między innymi w okolicach Pizy, jak informują media, ale uspokajam, burmistrz Pizy, pan Michel Conti, zapewnił, że jeśli chodzi o tę słynną wieżę, która jest tak solidnie przechylona w Pizie, to ona nadal stoi, nadal jest krzywo. Ani się nie wyprostowała, ani się bardziej nie pochyliła, więc na szczęście nic złego się nie stało.
1: Radio na wakacje.

Krystyna Dokonor w Radiu Centrum na 106,4 FM. Za 8 minut godzina 22. Za chwilę wiadomości, w nich m.in. o postępach, ale niekoniecznie przełomie na linii Iran-USA i będziemy też podglądać polskich tenisistów. Są kolejne sukcesy. Oby było ich jak najwięcej.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na jutro.
2: Za oknami od samego rana będzie sporo słońca, będzie też upalnie, 30 stopni już około 9 rano, jutro maksymalnie nawet 36 na południu Wielkopolski. Według synoptyków po południu około 16-17 możliwe opady deszczu i burze, po których nieco się ochłodzi. Warunki biometeo przy tak upalnej pogodzie będą jutro niestety niekorzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Właśnie minęła
2: 22.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Są postępy, nie ma przełomu na linii Iran-USA. Lekarze alarmują, że hejt odbije się na ich pracy. I sukcesy polskich tenisistów Świątek i Hurkacz z awansami. Paulina Nawrocka, zapraszam. W rozmowach z Iranem poczyniono postępy, ale nie doszło do żadnych konkretnych ustaleń w sprawie cieśniny Ormus, przekazał sekretarz stanu USA Marco Rubio. Wcześniej także rzecznik MSZ Kataru podał, że negocjacje idą w dobrym kierunku. Reuters i AFP zauważyły, że trwające rozmowy i postępy wpłynęły na spadek cen ropy. Minister finansów USA Scott Bessent oznajmił wcześniej w rozmowie z dziennikarzem CNBC, że jest szansa na otwarcie dziś lub jutro zablokowanej przez Iran cieśniny Ormus. Po głośnych sprawach dotyczących nieprawidłowości w środowisku medycznym i wynagrodzeń niektórych medyków, lekarze mówią o rosnącej nieufności pacjentów. Jak podkreślają, za błędy pojedynczych osób płaci całe środowisko. Katarzyna Młynarczyk.
5: Jak mówi wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie dr Lidia Stopyra, środowisko nie broni nieuczciwych lekarzy, ale sprzeciwia się odpowiedzialności zbiorowej.
6: My mamy system prawny w tym kraju. Jeżeli ktoś popełnia przestępstwo, to niezależnie od tego, czy jest lekarzem, czy wykonuje każdy inny zawód, to podlega prawu.
5: Tymczasem lekarze płacą wizerunkową cenę i mimo ogromnego zaangażowania i poświęcenia, pacjenci stają się wobec nich nieufni. To krzywdzące, zauważają.
6: Hospitalizujemy dzieci z ciężkimi chorobami. Mamy rzadkie choroby zakaźne, które mogą być naprawdę groźne dla zdrowia i życia. Mamy doświadczenie.
5: Ale jego podważanie przez pacjentów czy ich rodziców utrudnia leczenie i psuje atmosferę pracy lekarzy.
4: Polskie jabłka na unijnej liście. Rejestrację trzech nowych chronionych nazw pochodzenia zatwierdziła Komisja Europejska. Wśród nich znalazły się polskie jabłka krajeńskie. Owoce te w porównaniu z tymi samymi gatunkami z innych regionów są słodsze i mają charakterystyczny jędrny miąższ. Jabłka z krainy dołączyły do znajdujących się już na liście jabłek grójeckich i łęckich. Razem z jabłkami krajeńskimi na unijną listę trafiły także dwa hiszpańskie produkty: peklowana szynka wieprzowa i oliwa z oliwek z obszarów górskich północnej Walencji. Hubert Hurkacz wygrał w Montrealu, a Iga Świątek w Toronto. Nasi czołowi tenisiści mają za sobą pierwsze mecze w kanadyjskich turniejach, podczas których szlifują też formę przed zbliżającym się US Open.
7: Hurkacz wygrał z Amerykaninem Marcosem Gironem 7-5, 4-6, 6-2. To był mecz pierwszej rundy, trwał blisko 2 godziny, a dla naszego tenisisty było to też pierwsze spotkanie od blisko miesiąca, gdy z powodu kontuzji skraczował w meczu awans do ćwierćfinału Wimbledonu.
8: Bardzo się cieszę z pierwszego zwycięstwa w Montrealu, zawsze pierwsze mecze nic to najłatwiej. Łatwiejsze, też nowa nawierzchnia i dodatkowo ważne jest to dla mnie zwycięstwo po powrocie z kontuzji.
7: Kolejnym rywalem Polaka będzie Chilijczyk Alejandro Tabilo. Z kolei Iga Świątek turniej w Toronto jako rozstawiona zaczęła od drugiej rundy. Jej rywalką była utalentowana Czeszka Sara Bejlek, którą w tym roku już raz pokonała w drugiej rundzie Rolanda Garrosa. Tym razem Świątek pierwszego seta wygrała do zera, drugiego zaś do 3.
4: O czym informował Przemysław Pozowski.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po 22. Gratulujemy naszym, kibicujemy oczywiście i liczymy na nieco więcej i na jak najwyższą formę. A teraz gramy. One Republic.

David Guetta, przede wszystkim wokalnie Teddy Swims. 17 minut mamy po 22. To jest Summertime w Radiu Centrum. Gramy dobrą muzykę na lato i na wakacje, ale nie zapominamy także o tym, co się dzieje, co jest ważne, co bardzo istotne. Otóż Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu zaapelowało o oddawanie krwi. Mamy bardzo niskie stany zapasów krwi 0 RH+.

także grupę 0RH-, ARH+, ARH- i BRH-, a potrzebna jest pilna pomoc mieszkańców nie tylko Kalisza, ale też całej południowej Wielkopolski. Wakacje to jeden z najtrudniejszych momentów w zapewnieniu ciągłości działalności kaliskiego RCKiK właśnie ze względu na mniejszą liczbę dawców, a też większą liczbę wypadków drogowych. Niestety, taka przykra statystyka sprawia, że te zapasy są bardzo, bardzo niskie. Zaglądajcie na rc.fm do artykułu Uratuj czyjeś życie i mam nadzieję, że uda się podjąć ważną decyzję i znaleźć kilkanaście minut. France, muzycznie już teraz.

0: Kropla wieczności.
1: Poślubiłem anioła. Niedawno byłem na konferencji chrześcijańskiej i słuchałem, jak pewien pastor mówił na temat małżeństwa. W pewnej chwili powiedział coś, co sprawiło, że wszyscy słuchacze zastrzygli uszami. Muszę wam coś wyznać, oznajmił. Poślubiłem anioła. Na sali ucichło szuranie krzesłami, pokasływania, zapadła absolutna cisza. Naprawdę, kontynuował mówca. Mam wrażenie, że moja żona w każdej chwili może rozłożyć skrzydła i ulecieć. Podobało mi się to, że mężczyzna mówił tak o kobiecie i o własnej żonie. Mam jednak nadzieję, że także w każdym z nas jest coś z anioła. Na krótko przed ukrzyżowaniem, gdy Jezus żegnał się z uczniami, powiedział: pokój mój zostawiam wam, pokój mój daję wam. W swoim życiu przekonałem się niejednokrotnie, że to, w jaki sposób reaguję, co mówię, może albo budować, albo niszczyć pokój. Nie tylko mój, lecz także ludzi, z którymi się stykam. Jakże łatwo usprawiedliwiamy swoje wybuchy gniewu, nawet jeśli są przelotne. Dużo trudniej sprawić, by pokój nie uleciał z naszego życia.
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl

To Summertime w Radiu Centrum. Lato i wakacje. Niki Janowski muzycznie za nami. Ja przeglądałem w międzyczasie propozycje miast i gmin na kolejne tygodnie, bo zbliża się czas dożynkowy. No i doszukałem się wielu zespołów, wielu zabaw, wielu naprawdę ciekawych zestawów, jeśli chodzi o program dożynek w wielu gminach naszego regionu. Na moment zaglądam z wami do Raszkowa. To powiat ostrowski, tam 30 sierpnia pojawi się gwiazda włoskiej piosenki sprzed lat. I nie będzie to Albano i Romina, która ma power. To będzie niejaki Francesco Napoli, który ma zagrać 30 sierpnia właśnie podczas dożynek gminnych w Raszkowie o godzinie 20 swoje największe przeboje, przy których bawiliście się pewnie nie raz i jeszcze nie raz będziecie pląsać na tanecznym parkiecie do słynnego Balla Balla i kilku innych włoskich wiązanek w wykonaniu pana Francesco Napoli. Będzie okazja usłyszeć pana Francesco właśnie w naszym regionie 30 sierpnia o 20. A ten program Summertime w Radiu Centrum to jest czas, kiedy sięgamy też od czasu do czasu, oczywiście po muzykę filmową, bo dla nas nie ma misji niemożliwych.

To panie z grupy Spice Girls, druga połowa lat 90. i już przełom XX i XXI wieku. Tak się wtedy grało, tak się śpiewało i właśnie na ten czas drugiej połowy lat 90. przecież przypadają największe sukcesy tego słynnego Girls Bandu, bo wtedy takie powstawały i Girls i Boys Bandy, a Spice Girls to już jest rzeczywiście legenda. Za 4 minuty 23. Panowie z Dire Straits. Mark sięga po gitarę. No to gramy.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na jutro.
2: To będzie kulminacja upałów. Środa przyniesie nam nawet 36 stopni w cieniu w Kaliszu, Ostrowie, Pleszewie i okolicach i pełne słońce przynajmniej do południa. Później po południu możliwe opady deszczu i burze, po burzach lekkie ochłodzenie 29-30 stopni. Warunki biometeo jutro niestety będą przy tym upale niekorzystne. Mimo wszystko dużo siły od samego rana życzę. I dziękuję za wspólnie spędzony wieczór. Tomek Michalak, do usłyszenia. Cześć.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Właśnie minęła
2: 23.
3: Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Są postępy, nie ma przełomu na linii Iran-USA. Lekarze alarmują, że hejt odbije się na ich pracy. I sukcesy polskich tenisistów Świątek i Hurkacz z awansami. Paulina Nawrocka, zapraszam. W rozmowach z Iranem poczyniono postępy, ale nie doszło do żadnych konkretnych ustaleń w sprawie cieśniny Ormus, przekazał sekretarz stanu USA Marco Rubio. Wcześniej także rzecznik MSZ Kataru podał, że negocjacje idą w dobrym kierunku. Reuters i AFP zauważyły, że trwające rozmowy i postępy wpłynęły na spadek cen ropy. Minister finansów USA Scott Bessent oznajmił wcześniej w rozmowie z dziennikarzem CNBC, że jest szansa na otwarcie dziś lub jutro zablokowanej przez Iran cieśniny Ormus. Po głośnych sprawach dotyczących nieprawidłowości w środowisku medycznym i wynagrodzeń niektórych medyków, lekarze mówią o rosnącej nieufności pacjentów. Jak podkreślają, za błędy pojedynczych osób płaci całe środowisko. Katarzyna Młynarczyk.
5: Jak mówi wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie dr Lidia Stopyra, środowisko nie broni nieuczciwych lekarzy, ale sprzeciwia się odpowiedzialności zbiorowej.
6: My mamy system prawny w tym kraju. Jeżeli ktoś popełnia przestępstwo, to niezależnie od tego, czy jest lekarzem, czy wykonuje każdy inny zawód, to podlega prawu.
5: Tymczasem lekarze płacą wizerunkową cenę i mimo ogromnego zaangażowania i poświęcenia, pacjenci stają się wobec nich nieufni. To krzywdzące, zauważają.
6: Hospitalizujemy dzieci z ciężkimi chorobami. Mamy rzadkie choroby zakaźne, które mogą być naprawdę groźne dla zdrowia i życia. Mamy doświadczenie.
5: Ale jego podważanie przez pacjentów czy ich rodziców utrudnia leczenie i psuje atmosferę pracy lekarzy.
4: Polskie jabłka na unijnej liście. Rejestrację trzech nowych chronionych nazw pochodzenia zatwierdziła Komisja Europejska. Wśród nich znalazły się polskie jabłka krajeńskie. Owoce te w porównaniu z tymi samymi gatunkami z innych regionów są słodsze i mają charakterystyczny jędrny miąższ. Jabłka skrajne dołączyły do znajdujących się już na liście jabłek grójeckich i łęckich. Razem z jabłkami krajeńskimi na unijną listę trafiły także dwa hiszpańskie produkty. Peklowana szynka wieprzowa i oliwa z oliwek z obszarów górskich północnej Walencji. Hubert Hurkacz wygrał w Montrealu, a Iga Świątek w Toronto. Nasi czołowi tenisiści mają za sobą pierwsze mecze w kanadyjskich turniejach, podczas których szlifują też formę przed zbliżającym się US Open.
7: Hurkacz wygrał z Amerykaninem Marcosem Gironem 7-5, 4-6, 6-2. To był mecz pierwszej rundy, trwał blisko 2 godziny, a dla naszego tenisisty było to też pierwsze spotkanie od blisko miesiąca, gdy z powodu kontuzji skraczował w meczu awans do ćwierćfinału Wimbledonu.
8: Bardzo się cieszę z pierwszego zwycięstwa w Montrealu, zawsze pierwsze mecze nie są najłatwiejsze. Łatwiejsze też nowa nawierzchnia i dodatkowo ważne jest to dla mnie zwycięstwo po powrocie z kontuzji.
7: Kolejnym rywalem Polaka będzie Chilijczyk Alejandro Tabilo. Z kolei Iga Świątek turniej w Toronto jako rozstawiona zaczęła od drugiej rundy. Jej rywalką była utalentowana Czeszka Sara Bejlek, którą w tym roku już raz pokonała w drugiej rundzie Rolanda Garrosa. Tym razem Świątek pierwszego seta wygrała do zera, drugiego zaś do trzech.
4: O czym informował Przemysław Pozowski.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.